0: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM.

0: reklama.
1: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Elita.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
6: Powiedziałbym coś o pogodzie, ale jest tak zmienna, że trudno ją jakoś opisać. Może porównam ją do twórczości Jacksona Pollocka. Tu chlapnie upałami, tam dorzuci trochę chłodu, a pomiędzy rzuci ostry, burzowy kontrapunkt. No nic, mimo że słodcy, to z cukru nie jesteśmy i wszystko przetrwamy, nawet tę paskudną temperaturę umiarkowaną. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Zobaczmy, czym żyje Bydgoszcz. Będzie o wyborach drzewa roku, będzie o wielkiej wioślarskiej bazie, będzie o zdolnej młodzieży oraz będzie o sporcie i o tym, że warto o nim pamiętać także w wakacje. To co, zaczynajmy. Tym razem startujemy od wysokiego C, bo na antenę tak znienacka zapraszam Beatę Korzeniowską. Tadam!
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
7: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat. 7 mężczyznom i 4 kobietom prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, m.in. przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejnych kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
8: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
7: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja, a jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę, zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem, wykorzystującym wodę napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
9: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa i potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
7: Chętnie mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
6: Mówiła Beata Korzeniowska, której ślicznie dziękuję, a Państwa zachęcam do wspierania bydgoskiego schroniska. Naprawdę warto to rozważyć.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
6: Trwa kolejna, już 6. edycja plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Inicjatywa ma wielu zwolenników, ale jeśli ktoś nie zna jej szczegółów, to może to nadrobić już teraz. O głosowaniu z jego organizatorką Emilią Czekała rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
10: 6. edycja bydgoskiego drzewa roku. Już od 1 czerwca można wysyłać zgłoszenia. Jak to drzewo musi wyglądać, które możemy zgłosić?
11: No jakkolwiek, naprawdę. Jeżeli to jest Państwa ulubione drzewo, to zachęcamy, żeby zgłaszać. Zachęcamy, jeżeli ma jakąś specjalną historię, żeby też może ją opisać w mailu, bo tutaj chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No, oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No, poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
10: A po co w ogóle taka inicjatywa od tych 6 lat jest podejmowana?
11: No po to właśnie, żeby trochę rozejrzeć się wokół, żeby docenić to, co mamy tuż obok siebie, żeby zwrócić uwagę na te milczące olbrzymy, które dają nam cień, schronienie i radość dla oczu. I bardzo wiele drzew, które zostało zgłoszonych do konkursu, nagle pojawiło się w jakiejś takiej większej świadomości bydgoszczan i o to też nam chodzi, żeby zwrócić na nie uwagę, bo niejednokrotnie idąc do pracy, do szkoły, przychodzimy obok nich, nie zwracając uwagi, a są drogocenne i nagle, gdyby okazało się, że ich nie ma, to byłoby nam smutno. No i o to tu też chodzi, żeby wszystkim dać do zrozumienia, podkreślić, jak istotne są te nasze drzewa w naszych okolicach i ten konkurs, myślę, pomaga.
10: Gdzie wysyłać te swoje zgłoszenia i jak to zgłoszenie musi wyglądać?
11: Zgłoszenie musi się znaleźć lokalizacja danego drzewa, najlepiej opis jakiś tam i gatunek, jeżeli potrafią Państwo określić gatunek, i zdjęcie, koniecznie zdjęcie, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno o to drzewo chodzi. Należy wysyłać te informacje na adres zielonomi@modrzew.org.pl.
10: Jakbym mogła poprosić o przypomnienie jakichś laureatów z poprzednich edycji?
11: No, całkiem niedawno wręczaliśmy oficjalnie tytuł na terenie Politechniki Bydgoskiej, ponieważ tam dąb doktora Klimasa zdobył tytuł w 2025 roku. Jeszcze w poprzednim roku był to inny dąb na Rondzie Grunwaldzkim, to jest słynne już nasze bydgoskie drzewo. Z kolei wcześniej inny fordoński, znów dąb Napoleona. W pierwszej edycji zwyciężyła w ogóle topola. Topola na Błoniu, zgłoszona przez mieszkankę bloku, przed którym ta topola sobie rosła. Kilka lat później okazało się, że koparka rozjeżdża tą topolę. Jeżeli ma ten tytuł Bydgoskie Drzewo Roku, to natychmiast zgłosiliśmy to do spółdzielni mieszkaniowej, natychmiast była ona ochroniona, więc tutaj widać, że ten tytuł już zadziałał, zrobił swoje.
10: A czy pod takim drzewem potem jest jakaś plakietka? Można zauważyć, że ono jest właśnie laureatem tego konkursu?
11: Tak, staramy się właśnie te plakietki zawsze gdzieś tam umieszczać. No w różnoraki sposób to robimy. Rzeczywiście, jeżeli drzewo rośnie na terenie miasta, to miasto pomaga nam taką tabliczkę umieścić. Przy Politechnice Bydgoskiej powstała piękna plakietka właśnie wyprodukowana przez uczelnię, więc tak, staramy się, żeby ten ślad pozostawić i żeby mieszkańcy widzieli, że przychodzą obok. obok bydgoskiego drzewa roku.
10: Bardzo dziękuję za rozmowę i Państwa zachęcamy, żeby rozejrzeć się dookoła i tych swoich zielonych ulubieńców wysłać i zgłosić do konkursu.
11: Gorąco, gorąco zachęcam.
6: Powtórzę, swoich faworytów w plebiscycie na bydgoskie drzewo roku można zgłaszać do końca lipca. A o całym tym pozytywnym zamieszaniu Karolina Marcisz rozmawiała z Emilią Czekałą ze Stowarzyszenia Modrzew. Dziękujemy. A jeśli szukacie jakiegoś wydarzenia, w którym można wziąć udział w najbliższych dniach, no to zapraszam do wysłuchania Szymona Stępczyńskiego. On na pewno coś podsunie.
5: Co jest grane w Bydgoszczy?
12: W tym tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Hoody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w Eldżezie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne, skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy, takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiorskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobęckiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. Cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
6: Propozycje kulturalne zaserwował Szymon Stępczyński. Dziękujemy, a za chwilę wracam z kolejnymi tematami.

0: dla Bydgoszczy, to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz. Ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 200 000 zł i właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzieży. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu. Panie prezydencie, nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
1: Ministra Rutnickiego przywitał w Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
2: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo, zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów, bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był, wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesnowiosennym tutaj się przygotowują. Pytanie, co dalej, panie ministrze, więc myślę, że w ciągu 2 miesięcy uda się rozstrzygnąć przetarg. Kolejny czas to budowa. Obiekt będzie piękny, tutaj macie państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obiekt, a ten obiekt będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynkiem

0: szkoły od strony ulicy Czartoryskiego będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby wszystkie bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie ministrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była jakieś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację, panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związku, bo ten ich podpis jest bardzo ważny, tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest, ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
1: Na konferencji poświęconej budowie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa obecny był też wojewoda Michał Sztybel.
2: Pan prezydent krótko wspomnienia o tym, jak to wyglądało przedtem, to ja też krótko wspomnienia. Był taki okres, gdzie miałem zaszczyt przez kilka lat być zastępcą prezydenta Bydgoszczy i pamiętam moment, w którym pan prezydent powiedział, że taki obiekt jest potrzebny, trzeba uzupełnić te funkcje, przygotujcie koncepcję, dokumentację. Tu widzę przedstawicieli z Wydziału Inwestycji Miasta i mówił tak, jest trudna sytuacja finansowa miasta, w poprzedniej kadencji nie było łatwo, ale róbcie dokumentację, bo przyjdzie moment, gdzie będziemy gotowi, będziemy mieli na wkład własny, będą środki zewnętrzne, przyjdzie minister, który będzie rozumiał potrzeby takich dyscyplin jak wioślarstwo czy kajakarstwo i to zbudujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że ten moment nadszedł. Dziękuję panu ministrowi za tą decyzję, bo tak naprawdę każdy minister pracuje dla przyszłych ministrów sportu. To jest taka część, której pan minister pewnie się nie żali publicznie, ale jest rozliczany z medali na każdych bieżących igrzyskach, a przecież każdy minister powinien być rozliczany z tego, jak przyszłe kolejne igrzyska za 2, za 3, za 4, za 8 lat, tam są to medale, więc także gratuluję takich decyzji, bo to te decyzje budują nasze medale na hen daleko w przód. Oczywiście gratuluję panu prezydentowi tej decyzji, miasto się z kondycji finansowej, że wkład własny dźwignie, na pewno panie prezydencie. Tak jest, ale przede wszystkim również młodzieży, bo bez tych osiągnięć, bez tej podstawy, bez tej stabilności nie byłoby potrzeby budowania takiego ośrodka, takiego centrum. Jestem przekonany, że nie jedne igrzyska przed nami z medalami. Powodzenia.
1: Centrum daje nadzieję na rozwój talentów i kolejne medale, mówi mistrz olimpijski Adam Korol.
3: Ja bardzo dziękuję, że powstaje kolejne miejsce do uprawiania naszych dwóch pięknych dyscyplin sportu, wioślarstwa i kajakarstwa. Bardzo cieszą mnie słowa pana prezydenta, że wioślarstwo jest w Bydgoszczy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą dyscypliną sportu. No, trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc. W uzupełnieniu może do tego, co powiedział pan minister, również bardzo dziękuję za wsparcie z programu PRO, ale tutaj bydgoskie kluby również korzystają z programu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Młode Polskie Wiosła, na pieniądze dostajemy z Ministerstwa Sportu. Tutaj możecie państwo zobaczyć na dole w hangarze trzy piękne czwórki podwójne, najlepsze łódki do szkolenia dzieci i młodzieży. Z tego programu również środki dla trenerów, organizacje zawodów czy wyjazdy na zawodów. To też bardzo, bardzo nam pomaga. Dziękuję jeszcze panu prezydentowi, że reaktywował tor wioślarski. nie tak dawno, 3 tygodnie temu, 600 dzieciaków. Naprawdę regaty od 9 do 19, 2 dni co 5 minut starty. 600 osób. My naprawdę więcej już, że tak brzydko powiem, nie przerobimy jednego dnia. To też jest efekt tego, co się dzieje w sporcie, efekt tego wsparcia, tych programów, które realizujemy. I panie prezydencie, mówiąc brutalnie, ceny, które dostajemy tutaj w Bydgoszczy, mocno nas cisną w wasze ręce, że tych regat, które rozgrywamy ogólnopolskim, będziemy rozgrywać w Bydgoszczy, bo naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjnie niż w innych miastach i to, co pan prezydent powiedział, Bydgoszcz stawia na sport. Naprawdę to czuć i widać jeszcze raz w imieniu wszystkich nas, w imieniu Polskiego Związku, ale także bydgoskich klubów, których przedstawiciele są tutaj. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiego 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Wróćmy jeszcze do końcówki maja. Wtedy to w Bydgoszczy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń za zasługi dla samorządu. Wyróżniono 13 osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną i pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Na miejscu była Karolina Marcisz.
5: Wyróżniono 13 osób, które od lat angażują się w działalność na rzecz lokalnych społeczności, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
6: Co roku proponuję kilka osób, które są doświadczone, pracowały w różnych szczeblach samorządu z całego województwa. Jeżeli ktoś zweryfikował się kilka razy w wyniku demokratycznych wyborów, to znaczy, że kilka razy mieszkańcy powiedzieli tak, chcemy, żeby ta osoba nas reprezentowała. Samorząd w zdecydowanej większości poza funkcją starosty wybierany jest bezpośrednio przez mieszkańców, aczkolwiek starostowie też pośrednio, więc ten udział jakby czynnika demokratycznego i społeczeństwa jest. I to pod tym kątem przede wszystkim dla mnie jest ważne. Są też to osoby, które znam osobiście. Współpracuję od lat z samorządowcami, jeżdżę na konwentach i też jakby to jest też trochę o moje osobiste słowo podziękowania do każdego z nich, że coś tam wnoszą do mojej pracy jako wojewody.
5: Podczas wydarzenia podkreślano znaczenie samorządności oraz rolę osób, które przez swoją codzienną działalność społeczną wspierają mieszkańców i angażują się w rozwój lokalnych wspólnot. Zwracano uwagę, że to dzięki takim działaniom budowane są silne, małe ojczyzny, oparte na współpracy, integracji mieszkańców i trosce o sprawy regionu, mówi Elżbieta Pniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7: Jeżeli chodzi o działania na rzecz samorządu, wyróżniłabym to, że bardzo zabiegałam o to, żeby powstał młodzieżowy sejmik. Myślę, że zadaniem nas dorosłych jest to, by pokazywać młodym ludziom, w jaki sposób mogą budować wspólnotowość, walczyć o swoją sprawczość. I w jednym z pierwszych wywiadów, kiedy zostałam wybrana przewodniczącą sejmiku, powiedziałam, że mimo, że wtedy nie było ustawy, że doprowadzę do tego, że młodzieżowy sejmik powstanie. I myślę, że taka sztafeta pokoleń jest po prostu konieczna.
5: Odznaczeni podkreślali, że praca w samorządzie to przede wszystkim odpowiedzialność, współpraca i bliski kontakt z mieszkańcami, mówi Lech Zagłoba-Zygler, bydgoski radny.
8: Z krótką przerwą jestem w samorządzie od bydgoskim od 1990 roku, więc od samego początku. To jest okres dużych wzlotów, czyli dużych osiągnięć. Dla Bydgoszczy jest to okres, myślę, znakomity. Nawet na tle innych miast podobnych do naszego wyróżniamy się chyba zdecydowanie i myślę, że jakąś swoją cegiełkę do tego dołożyłem.
5: W gronie wyróżnionych znaleźli się również Marek Hart, Jacek Foksiński, Dariusz Kolczyński czy Ignacy Pogodziński. Podczas uroczystości odtworzono także wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Szymańskiego, który podkreślał znaczenie samorządu terytorialnego oraz rolę osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności.
1: A sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę wracam.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, coraz bliżej wakacje. Ba, wielu studentów już je zaczęło, ale mimo to zaproszę teraz do auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
4: Tydzień w Bydgoszczy. Tydzień w Bydgoszczy.
1: To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
9: W tym roku mamy łącznie w trzech programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
1: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
10: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę, otrzymując stypendium, jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności, no i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najszersze honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale chciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
1: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
2: Skąd jesteś?
11: Z Bydgoszczy.
2: Z jakiej szkoły?
11: 30.
2: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
11: Osiągnięcia to dwa razy laureat z angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
2: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
11: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
2: to native.
11: Tak.
2: No to łatwiej po polsku czy po angielsku
11: ci się
2: mówi?
11: Po angielsku zdecydowanie.
2: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
11: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
2: A stypendium będzie cennym wsparciem?
11: No tak, tak, zdecydowanie.
12: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej numer 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
2: Dlaczego warto się uczyć?
12: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
13: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no, ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem. Tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
14: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
15: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
16: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
17: Łatwo ci przychodzi nauka?
16: No, wymagało to jakichś nakładów pracy, jednak to nie była jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
18: Dawid Pawłowski, Zespół Szkół Budowanych i Plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
1: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się 3. Kongres Wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy, a zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
19: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować, bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo, zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznych. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Feniks na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
20: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
1: Wojewoda Michał Sztybel.
20: Ja powiem o rzeczach pozytywnych. pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nie raz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
0: Bydgoszcz wodą stoi.
1: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
0: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości, spoglądając. To są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy, ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie, czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o różnych środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
17: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
1: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
17: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. To też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się między innymi infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej. Więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgodę administracyjną, więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
1: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie ma. Za chwilę kolejne tematy.
4: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Przed nami wakacje i na pewno cieszą się z tego najmłodsi mieszkańcy Bydgoszczy. Dla starszych może być to nieco problematyczne. Trzeba wszystko zaplanować, za wszystko trzeba zapłacić. Warto spotkać się też z rodziną. No, kto by miał do tego głowę? Ja sam wybieram swój urlop właśnie w okresie wakacyjnym, także czeka mnie odhaczanie kolejnych punktów z listy do zrobienia, ale zdradzę wam, że planuję odwiedzić m.in. Polskie Morze oraz po Jeziorze Brodnickie. Naprawdę moje ulubione. Nawdycham się tam pełną piersią, a co więcej, mam na te wakacje pewien plan i pewien cel, który realizowałem też w poprzednich latach, choć w mniejszym stopniu. Otóż pokochałem wschody słońca i w te wakacje planuję zobaczyć ich przynajmniej 6, chociaż mam nadzieję, że uda mi się nieco więcej. No będę musiał wcześnie rano wstawać, ale naprawdę uwierzcie mi, warto. Warto wybrać się nawet o 4:30 gdzieś nieco dalej miasta i po prostu pokontemplować ten niesamowity widok i co ważniejsze, niesamowite dźwięki, bo to, co się wtedy dzieje, to jaki koncert serwują gdzieniegdzie ptaki, to jest niesamowite. No ale nic, porozmawiajmy może o sporcie.
4: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć, ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak: sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do posłuchania tego, co mieli mi do powiedzenia uczniowie bydgoskich podstawówek. Czy uprawiają sport na co dzień? Czy będą aktywni także w wakacje? No i gdzie planują odpoczywać? Zapraszam, sprawdźmy.
3: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
21: Lekko atletyka.
22: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
23: Ja też na 600 raczej.
24: Ja gram w koszykówkę.
25: Też wolę biegać i na takie 300-200.
26: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
27: No, piłka można.
28: No, ja też.
29: No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
30: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
31: No tak, w Juventusie, w Toruń.
32: No ja głównie na napastniku.
33: Ja też.
34: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
31: No jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
34: Jaki jest twój ulubiony sport?
35: Różne.
36: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
37: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
38: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
34: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
38: Krótkie i długie.
34: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
39: Bo jest zdrowie.
40: Żeby mieć dobrą formę
41: i też być silny.
34: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
42: Na plaży. Ja jeszcze nie wiem.
34: U was jakieś plany konkretne?
42: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni, wtedy mam od 6 do 8 chyba, od 8 do 18 chyba tam na, czy tam od do koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
43: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
44: Chyba pojadę do dziadków.
34: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
44: No tak, może być.
45: Trochę nie.
46: No trochę niezbyt fajnie.
47: Ja chodzę na lekką atletykę.
48: Bieganie.
47: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
49: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
50: Ja lubię biegać.
51: Ja lubię biegać.
52: Ja lubię jeździć na rowerze.
53: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, panujemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
54: To jest fajne.
55: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
56: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
57: Bo sport to frajda i zabawa.
58: Żeby trzymać kondycję.
59: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
60: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
61: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
62: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
63: Jakaś frajda jest tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
64: Hobby, fajnie, na przykład myślę takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie.
0: Trzeba chodzić na treningi.
34: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
0: Z SP 14.
34: Jaki sport lubicie najbardziej?
0: Lekkoatletyka.
1: Piłka nożna.
0: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
1: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło było napastnik.
0: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
34: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
0: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
1: Trzeba mieć fan, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
0: No ogólnie sport zdrowe daje, że fajna sylwetka i te inne.
2: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
3: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
4: Bieganie i basen.
5: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
34: Co to jest siatkówka na mój sposób?
5: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
34: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
0: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend, no i to na razie chyba tyle. Jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
1: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć, no i co tam, i odpoczywać, nie, najbardziej. Wakacje.
0: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
34: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
6: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
34: O nie, no to może ją pozdrów.
6: Jest przede mną.
7: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
34: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
7: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze. I szkoła.
8: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, morze.
9: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
34: Później chętnie wrócisz do szkoły?
9: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy nowych się dowiem.
7: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
10: Na Mazury.
7: Na Mazury.
11: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
12: Ja jadę nad morze.
13: Ja jadę nad morzem. I do babci.
14: Obóz i półkolonie różne fajne.
15: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
16: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje.
17: Wychodzenia ze znajomymi.
18: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
19: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
20: No i tak właśnie wyglądają plany uczniów i uczennic z Bydgoszczy, aby było aktywnie, bezpiecznie i rodzinnie. Tego życzę. A jeśli wy zostajecie w mieście, to spokojnie, tutaj też będzie się latem naprawdę dużo dziać.
21: Tydzień w Bydgoszczy.
20: I zostajemy jeszcze przy sporcie, ale porozmawiamy z kimś, no, nieco starszym i bardziej doświadczonym. Bo zapraszam na spotkanie Karoliny Marcisz ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Triatlonista z Bydgoszczy, Kacper Stępniak opowie o kulisach swojego sukcesu oraz planach na przyszłość. Posłuchajmy.
22: Zdobyłeś Mistrzostwo Polski i pobiłeś też rekord. Co było większą radością?
23: Zdecydowanie Mistrzostwo Polski jest większą radością niż rekord. Z racji tego, że triatlon jest dyscypliną, gdzie raczej nie ścigamy się na czas, bardziej ścigamy się na miejsca, przez to, że po prostu ścigamy się na otwartym akwenie, na różnych trasach, przy różnych warunkach pogodowych, więc ten czas jest taki, można powiedzieć, drugoznaczny, ale wciąż cieszący.
22: Po starcie powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że pobijesz rekord. A czy był jakiś taki moment podczas zawodów, kiedy zdałeś sobie sprawę, że ten czas jest naprawdę świetny i może gdzieś to będzie blisko tego rekordu?
23: Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem do końca, jaki dokładnie jest ten rekord, bo to był rekord trasy. Mówimy o rekordzie trasy, to nie był rekord Polski, bo już na innych zawodach jednak pokonałem ten dystans w szybszym czasie, jednak tutaj ścigaliśmy się na trasie dosyć krosowej, jeżeli chodzi o bieg, bo bieg był po lesie, więc było trudniej, ale nie, tak naprawdę cały czas patrzyłem na to, gdzie są rywale i na to głównie, żeby po prostu wygrać te zawody, a ten czas był dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, drugoznaczny.
22: Warunki podczas tych zawodów były gdzieś tam trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o wiatr, a jakbyś porównał te inne zeszłoroczne starty właśnie w Sierakowie? Kiedy było trudniej? Czy teraz było najtrudniej, czy wspominasz jakieś trudniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o te warunki?
23: Sam wiatr jakby nie jest aż tak dużym utrudnieniem, on trochę powoduje to, że etap kolarski, to się czas na etapie kolarskim, tam prędkość jest trochę wolniejsza. Gdzieś tam trzeba bardziej uważać na kontrolowanie roweru. Zawsze takim największym i najtrudniejszym dla mnie warunkiem pogodowym jest temperatura i najbardziej nie lubię tych ekstremalnych, gdzieś tam gorących wyścigów, gdzie walczymy z ciepłem. Tutaj ta pogoda pod tym względem była przyzwoita i taka, można powiedzieć, idealna. Nie była ani super zimna, ani super gorąco, więc ten wiatr po prostu spowodował, że trochę bardziej, mocniej trzeba było naciskać na pedały i bardziej uważać się na jakieś porywy wiatru, żeby się na tym rowerze gdzieś tam nie zachwiać. Ta trasa w Sierakowie na rowerze jest tak, że jedziemy po polach, czyli gdzieś tam w lesie, na odkrytym terenie i tak naprawdę większość tych wyścigów, które pamiętam, były w wietrznych warunkach. Bodajże 2-3 lata temu, kiedy też pobiłem jakiś tam wcześniejszy rekord tej trasy, było trochę łagodniej, trochę spokojniej, ale ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, to było dosyć wiecznie.
22: Sukcesy to jest na pewno jakaś radość, ale jak podejrzewam u sportowca, to są też kolejne cele, więc jakie cele jeszcze na ten sezon?
23: Te zawody nie były moim jakby takim docelowym startem. To były jakby takie kamień milowy przygotowania do kolejnych startów. Kolejnym startem są Mistrzostwa Europy na dystansie 2 razy dłuższym, czyli dystansie Ironman, które będą za 4 tygodnie, więc te zawody były takim, można powiedzieć, punktem przygotowawczym.
22: Ty triatlon już trenujesz od lat, a co byś powiedział osobie, która tak się do tego przymierza, może nie, żeby robić to w takim wymiarze zawodowym jak ty, ale chciałaby spróbować tego sportu, to od czego warto zacząć?
23: Na pewno nie warto zaczynać od sprzętu, bo jednak triatlon jest taką dyscypliną, że dużo osób myśli, że trzeba kupić rower za nie wiadomo ile pieniędzy i najdroższe buty do biegania, super drogą piankę. Na pewno warto zacząć po prostu od regularnego treningu. Może warto też zacząć od rozmowy z kimś, kto ma już jakieś doświadczenie w tej dyscyplinie. Może też możliwość skorzystania z pomocy jakiegoś trenera, który po prostu pociągnie nas trochę za rękę i poprowadzi nas w tych pierwszych krokach. Także na pewno nie inwestowanie za dużo na początek, tylko inwestowanie jakby w trening i po prostu cieszenie się tą przygodą.
22: I na koniec, skąd bierzesz motywację do tych katorżniczych, codziennych treningów?
23: Jestem zawodowcem, jakby żyję z tego, że trenuję triatlon. Dla mnie to jest przywilej jakby, bo robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Jeżeli brakuje mi tej motywacji takiej wewnętrznej, to po prostu myślę o tym jako praca i że po prostu muszę to wykonać. Ale większość dni po prostu sprawia mi to radość, jeżeli się dobrze czuję. Najgorsze są takie dni, kiedy, nie wiem, jesteś lekko podziębiony, a jednak wiesz, że masz niedługo te zawody i musisz zrobić ten trening, żeby jednak gdzieś tam ta forma nie uciekła, czy żeby budować tą formę na kolejne starty, więc wtedy trzeba się trochę bardziej zmusić i właśnie myśleć o tym jako o praca. Ale jednak na szczęście te 80-90% treningów wykonuję z radością. Ta satysfakcja, jakby gdzieś tam wyrzut dopaminy po wykonanym dobrym treningu jest na tyle motywująca, że po prostu lubię to cały czas robić.
20: Z Kacprem Stępniakiem rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. Mnie do triatlonu raczej daleko, ale w ostatnich miesiącach udało się trochę poprawić formę. Poprawiłem dietę, ostro pilnuję codziennego celu na krokomierzu. Czasem wskoczę na rower, trochę nawet biegam i wchodzę na bieżnię, by powspinać się pod górkę. Teraz jest moja ulubiona pora roku do dbania o linię. Wystarczy zadbać o zapas truskawek i regularnie gotować zdrowe, niskokaloryczne zupki, koniecznie bez śmietany. Dobra, bo ja się tu rozgaduję, a przecież sporo się w Bydgoszczy dzieje. Chyba warto gdzieś wyskoczyć. Widzimy się gdzieś na mieście, a słyszymy jak co tydzień tutaj, o tej samej porze. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, pa!
21: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Ale mnie gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Reklama.
10: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: Gustaw Nowak. Przed tygodniem napomknąłem, że czeka mnie pewna ważna uroczystość i pora uchylić rąbka tajemnicy. Uwaga, będę się chwalić, ale będę też zachęcać. Otóż odebrałem odznaczenie zasłużone dla zdrowia narodu za ponad 20 litrów oddanej honorowo krwi. Jest mi niezmiernie miło i w tej godzinie postaram się zachęcić także Państwa do zostania krwiodawcą, a pomogą mi w tym inni honorowi dawcy krwi. Na moją relację z uroczystego wręczenia odznaczeń zaproszę niebawem, ale tematów będzie dziś znacznie więcej, bo zajrzymy też do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zamontowano dzwon nadziei. Nie tylko zamontowano, ale i w niego uderzono. Tej wzruszającej chwili przyjrzymy się bliżej za chwilę. Sprawdzimy też, jakie korzyści płyną z nauki języków obcych przez najmłodszych. Zapraszam, zaczynajmy, a na początek powiemy sobie o bydgosko-toruńskiej sprzeczce, z której tym razem górą wyszła Bydgoszcz.
10: Tydzień w Bydgoszczy.
11: Bydgoszcz i Toruń niejako żyją w separacji, ale ostatnio mówi się nawet o rozwodzie. Rozwodzie statystycznym, bo w unijnych kalkulacjach oba miasta będą ujmowane oddzielnie. O to zabiegały władze Bydgoszczy, a przeciwko takiej zmianie były władze Torunia i okolic. Ostatecznie zatwierdzono zmianę i wejdzie ona w życie od początku przyszłego roku. Sprawa jest złożona, ale bardzo istotna. Dlatego przygotowałem obszerny skrót z wypowiedzi prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Warto posłuchać o różnicach, jakie między dwiema kujawsko-pomorskimi stolicami dostrzegają. Włodarz.
12: Przypomnę, że właśnie Unia Europejska, Eurostat na wniosek złożony przeze mnie, tak to trzeba powiedzieć, przy Państwa poparciu i też jeszcze poparciu paru innych osób, pana wojewody między innymi, pana starosty, to mówię o naszym tutaj lokalnym gruncie, ale i na końcu pani minister i rządu polskiego i prezesa GUS-u. Unia Europejska zmieniła statystykę państwową w ten sposób, że nasz NUTS trzeci obejmujący do tej pory dwa powiaty, powiat bydgoski i toruński, dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, podzieliła na dwa. Króciutko, tak dla wiedzy ogólnej, 7 jednostek statystycznych to są makroregiony NUTS 1. Mamy 17 jednostek statystycznych NUTS 2 i NUTS 3. Było 73, będą 74 jednostki statystyczne, a więc nasz powiat został oddzielony, i powiat toruński, i miasto Bydgoszcz i Toruń. I informacja, którą już przekazywałem, liczebność naszych miast i powiatów to jest 762 tysiące. I jeżeli to nałożymy na NUTS-y ogólnokrajowe, my mieliśmy najmniej pomagający w sensie dotarcia do wiedzy, do oceny, analizy nutr w kraju, bo wszystkie te, które są przed nami i za nami, są w miarę jednorodne. Czyli krakowski obejmuje obważane, krakowski Kraków obejmuje sam Kraków, podobnie jest w Trójmiastem, więc jednym słowem GUS to jest zbieranie informacji, dzielenie się nimi, wyciąganie wniosków i analiz. My mieliśmy najbardziej zagregowane dane, które utrudniały wyciąganie jakichkolwiek wniosków i zarządzanie, no bo wnioski się wyciąga, informacje zdobywa po to, żeby zarządzać. Także ta decyzja była w pełni racjonalna, mieściła się oczywiście w tych ramach, które Unia narzuca co do liczebności NUTS-ów pierwszych, drugich czy trzecich. Od 1 stycznia 2027 roku dostęp do danych statystycznych zdecydowanie się dla nas powiększy, czyli te dane, które były do tej pory agregowane dla dwóch powiatów i dwóch miast, będą rozdzielone. Zastanawiałem się, żeby w kilku punktach zawrzeć nasze istotne przewagi konkurencyjne tutaj, nie tylko w regionie, ale i jakby ogólnopolsko. Mamy dzisiaj obronność, jakże ważny temat. Drugi garnizon w Polsce Wojska Polskiego, 6 jednostek natowskich. Przemysł obronny, który na zeszły rok stanowił ponad 10% przemysłu krajowego obronnego, a teraz będzie to zwielokrotnione. Nie mam szczegółowych danych, ale brałem udział w kilku uroczystościach podpisania nowych umów czy inwestycyjnych. Mamy olbrzymią potencjał w zakresie ochrony zdrowia, szpitalnictwo, studia medyczne. W komunikacji mamy wszystkie rodzaje transportu dostępne, to jest przewaga. Instytucje o znaczeniu ponadregionalnym, więc przy szkolnictwie wyższym jest gwiazdka, bo mamy przewagę pod jednym warunkiem, że nam studentów bydgoskich nie zapiszą po drugiej stronie Wisły. Także jeżeli uczciwie zapiszą, to mamy przewagę. I to, co mnie bardzo cieszy i często to podkreślam, zobaczcie Państwo siłę gospodarki, bo bezrobocie to jest jeden z mierników gospodarki. To są dane na styczeń o bezrobociu. Bydgoszcz 2,7, powiat bydgoski 3,7. Pozwolę sobie dodać, że to jest między innymi efekt tejże współpracy, ale też i aktywności oczywiście włodarzy gmin, powiatu i miast. W Toruniu ponad 4%, czyli w naszym powiecie jest mniejsze bezrobocie niż w mieście Toruniu, a już o powiecie toruńskim nie wspomnę. Stąd powiem Państwu, czekam na pierwsze dane statystyczne z dużą nadzieją, gdzie ta relacja, jak kiedyś mówiłem, Bydgoszcz-Toruń 1,7 do 1, w tym przypadku wyjdzie ponad 2 do 1. To pokaże, gdzie tak naprawdę bije serce regionu, czyli hasło naszego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bo dzisiaj już tego nie da się ukryć. Te dane będą tak agregowane, tak pokazywane, że nawet i czarodziejom z Zawisły nie uda się tego zmienić. A dla odmiany spójrzmy, gdzie jest nasze województwo. Jeżeli chodzi o bezrobocie, dane z marca, 11, 12 miejsce na 16 województw, dużo wyższa średnia bezrobocia niż w Polsce. NUTS nie utrudni, bo też były głosy tych, którzy byli przeciwni, że utrudni analizy, uniemożliwi wręcz, jak tutaj pan marszałek bodajże odpowiedział na interpelację. Szanowni Państwo, no to jest nieprawda, bo nawet podstawową wiedzą państwa, czy GUS, jak zbiera i dokonuje spisu tego na najniższym szczeblu, to jest narodowy spis powszechny, gdzie się chodzi po domach albo zbiera z domów, z rodzin i tak dalej. Dopiero potem jest to agregowane i wiemy, ilu nas jest, w jakim wieku studiujemy i studiujemy. Czyli to pokazuje, że im bardziej na dole zebrana w tej piramidzie dana, tym z nią można dowolnie później operować. A jest to nieprawda, że to uszczupli jakikolwiek dostęp do jakiejkolwiek wiedzy. Więc na pewno wystarczą dwa działania, już tu nie będę się pastwić. Zresztą potwierdziła to także, bo zapytałem oczywiście, bo mówię, gdy ja to mówię, to jest niewiarygodne, ale jeżeli zapytałem ówczesną panią dyrektor GUS-u o to, czy będzie gorzej, czy lepiej w sensie dostępu do danych, oczywiście odpowiedział mi pan prezes GUS-u, że jak najbardziej będzie jedno i drugie w razie czego dostępne. I tak jak wspomniałem, tutaj działamy jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. W tych obszarach mamy czy wspólne strategie, czy wspólne działania. Tych działań jest sporo i przynoszą efekty, choćby to niskie bardzo bezrobocie jest tego efektem.
11: Był to obszerny skrót wystąpienia prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. A o rozwód statystyczny stolic województwa kujawsko-pomorskiego zapytałem też w Toruniu. Najpierw prezydent miasta Paweł Gulewski.
13: Nie będzie żadnych plusów. Na minusy pewnie trzeba poczekać i zobaczymy, jak kolejne edycje badań, potencjałów obu rozdzielnie już traktowanych ośrodków miejskich będą. Na start spadliśmy. mieliśmy odpowiednie miejsce 35, zdaje się Bydgoszcz, Toruń 55, a zajmowaliśmy wspólnie 8, jeśli dobrze pamiętam. Także poczekajmy, ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj teraz rozdzielać szat. To jest decyzja władz miasta Bydgoszczy na efekty rozdziału, jeśli chodzi o badanie i potencjały nutsów. Poczekamy rok, dwa i wtedy zobaczymy, czy to był mądry ruch.
14: Czyli oba miasta tracą póki co.
13: Tak.
11: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Nieco ostrzej sprawę komentują tamtejsi miejscy radni PiS, Adrian Mul i Michał Jakubaszek.
15: No to jest klęska toruńskiej Platformy Obywatelskiej, szanowni państwo. Pana marszałka, pana Pawła Gulewskiego, pana prezydenta. My, akurat to był temat, który nas łączył ponad podziałami i tutaj miasto i naszą część wspieraliśmy. Zresztą państwo pamiętacie konferencje prasowe. No ale to pokazuje, że Toruń niestety coraz mniej liczy się w naszym regionie. Bydgoszcz wygrała. Natomiast ja nadal uważam, że nasze województwo ma dwa płuca. Z zazdrością też patrzę, jak rozwija się Bydgoszcz, bo bardzo dobrze się rozwija i życzyłbym sobie, żebyśmy my jako Toruń tak samo się rozwijali jak Bydgoszcz, w tym sensie gospodarczym i ekonomicznym.
16: No, prezydent Gulewski zazwyczaj w takich sytuacjach rozkłada ręce i mówi, że nic nie może zrobić. No, to jest taka bardzo częsta postawa prezydenta Gulewskiego, który mówi, że to nie od niego zależy i w zasadzie to on się poddaje temu, co się dzieje wokół.
11: Powtórzę, Bydgoszcz i Toruń zaczną być ujmowane w statystykach osobno od 1 stycznia 2027 roku.
10: Tydzień w Bydgoszczy.
11: A teraz na antenę zapraszam Beatę Korzeniowską, która przygląda się temu, co w Bydgoszczy piszczy.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
17: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat, 7 mężczyznom i 4 kobietom. Prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, między innymi przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejnych kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
18: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
17: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja, a jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę w zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem wykorzystującym wodę napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
19: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
17: Chętnie mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
11: Trzymam kciuki za domy tymczasowe, a najlepiej za domy stałe, ale też za sprawne przeprowadzenie remontu w bydgoskim schronisku. Szkoda przecież, by psy musiały żyć na kocią łapę. Powodzenia. A za chwilę kolejne tematy.
10: Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
11: W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pojawił się wyjątkowy dzwon. Uderzą w niego tylko ci pacjenci, którzy zakończyli wymagającą terapię i wyzdrowieli. To tylko gest, powiedzą niektórzy. Inni, że to bardzo ważny znak. Symbol nadziei, nadający codziennej walce sens i dodający sił. Uderzenie w dzwon nadziei to zawsze ważne i pokrzepiające wydarzenie, a na pierwszym takim i to od razu podwójnym uderzeniu była obecna

0: i dla tych, którzy wciąż walczą. Dziś kończę leczenie systemowe. Zaczynam moje nowe życie. Szanowni Państwo, te słowa wygrawerowane tutaj na tej tablicy przy dzwonie nadziei, które po raz pierwszy dzisiaj zabrzmi w naszym szpitalu, bliskie jest większości osób, które siedzą na tej sali. Większości osób, które siedzą nieopodal w sali pobrań chemioterapii, czy też na, które są na oddziałach onkologicznych w budynku obok. To słowa, które chcę w swojej głowie, ale także bardzo często całemu światu na głos powiedzieć każdy pacjent z chorobą nowotworową. Bo nikt, kto nie musi walczyć z rakiem, nie wie, jak trudne jest to wyzwanie. Sama choroba, ale też wyczerpujące leczenie, czarne myśli, zwątpienie, trudny do opanowania lęk o swoją przyszłość, o swoje życie, ale też o losy swoich bliskich. Z tym wszystkim codziennie zmagają się osoby chore na nowotwór. Nikt za chorego nie może przejść tej drogi, nikt nie może wziąć tego ciężaru na siebie. Tę drogę pacjent musi przejść sam, ale nie musi przechodzić jej samotnie. Dlatego tak ważne dla chorego jest wsparcie osób bliskich, całego personelu Centrum Onkologii, ale też na przykład wsparcie osób, którym się udało. Pacjenci onkologiczni wiedzą to najlepiej. Proszę Państwa, nie kto inni, tylko oni sami zachęcali nas do ustawienia w tym holu dzwonu nadziei, by każda osoba, która kończy leczenie systemowe, mogła w niego uderzyć, by sobie, ale też innym i światu pokazać, udało mi się przejść ten trudny etap.
1: Ta inicjatywa, która wypłynęła od pacjentów, ma za zadanie podkreślenia, że pewien etap w życiu zakończony został sukcesem.
2: Dyrektor Centrum Onkologii Janusz Kowalewski.
1: Ten sukces oczywiście nie jest dany raz na zawsze. My jako lekarze musimy wobec chorób nowotworowych zachowywać się bardzo pokornie. Tak samo pacjenci, którzy dziś uderzą w ten dzwon, powinni pamiętać, że jest to zakończony etap leczenia, ale niekoniecznie musi on oznaczać rozstanie z lekarzami, rozstanie z naszym szpitalem. Zarówno na personelu medycznym, jak i na pacjentach będzie tkwił obowiązek ciągłych badań i ciągłego monitorowania tego, co z chorobą nowotworową się dzieje, po to, żeby w przypadku ewentualnych zmian właściwie zareagować. Jest to z pewnością etap istotny w życiu pacjenta onkologicznego i w życiu rodziny oraz bliskich, którzy również są zaangażowani w cały proces leczenia i starają się tę osobę wspierać. Uderzenie w ten dzwon podkreśla również duży postęp w nauce, który się dokonuje i duży postęp w medycynie i onkologii w szczególności. Podkreśla to fakt, że kto zaufał nauce, kto zaufał lekarzom, nowoczesnym terapiom, może z powodzeniem patrzeć w przyszłość, nawet jeżeli jest w ten sposób doświadczony przez los, że zachorował na nowotwór złośliwy. Gratuluję wszystkim pomysłodawcom tego przedsięwzięcia i jako osoba odpowiedzialna za proces diagnostyki i leczenia w tym szpitalu obiecuję, że wspólnie z całym personelem medycznym zrobimy wszystko, żeby można było jak najczęściej ten dzwon uruchamiać.
3: Patrycja Kubiak i jestem pacjentem onkologicznym. Od jakiegoś czasu jestem też uznana za wyzdrowieńcę. Co prawda cały czas oczywiście pod kontrolą, ale jednak.
4: Na jaką chorobę pani zachorowała?
3: Rak piersi. Dowiedziałam się całkowicie przez przypadek. Dotknęłam po prostu lewej piersi i wyczułam, więc szybko poszłam, reagowałam i tak naprawdę już w lipcu się dowiedziałam. Natomiast w sierpniu już rozpoczęłam chemioterapię, a zakończyłam ją w tym roku tak naprawdę 5 lutego, więc poszło to u mnie bardzo szybko. Zajęło mi to 7 miesięcy, no i na szczęście jestem wśród żywych. Denerwowały mnie bardzo stwierdzenia, będzie dobrze, jesteś silna, sobie poradzisz. To jest taki przeciwnik, z którym tak naprawdę nie wiemy, co będzie, więc te pytania były nie na miejscu, znaczy te pytania, te pomocnicze, te podpowiedzi, te takie nakładanie, że jesteś silna, to niekoniecznie miało związek. Akurat u mnie ja wiedziałam, że jestem silna. Ja od początku wiedziałam, jak tylko się dowiedziałam o chorobie, że ja dam radę i że ja wyzdrowieję. Zawsze będę to powtarzać, głowa jest najważniejsza. No i zakończyło się tak jak chciałam. Ja całe leczenie onkologiczne sobie powtarzałam, że nie będzie innego wyniku poza całkowitym wyzdrowieniem. No i absolutnie do tego doprowadziłam. znaczy nie sama, oczywiście lekarze, pielęgniarki i tak dalej. Natomiast ja wiedziałam, że będę zdrowa. Można powiedzieć, że zaczynam

0: drugie życie. Lepsze. Mam też taką trochę większą świadomość tego, bo wcześniej się owszem słyszało, ale nigdy to nie ja, to nie ja, to nie ja. Niestety teraz bardzo dużo osób już choruje. Rak piersi, to można powiedzieć jak katar, ale warto, bo naprawdę można z tego wyjść. Jak jest w pierwszym stadium wykrytym, można z tego bez problemu wyjść. To nie jest wyrok.
1: Chciałam bardzo podziękować tutaj Centrum Onkologii, że prośby pacjentów po prostu są wysłuchane.
2: Joanna Michalska, pacjentka i inicjatorka postawienia dzwonu nadziei.
1: Bardzo chcę też podziękować tutaj pani doktor Makarewicz, która mnie przecudownie prowadziła całe leczenie. Pani Zofia tutaj, czy też w ogóle cała tutaj obsługa. I faktycznie ten dzwon to jest takim momentem, znaczy ja widzę, że pacjenci potrzebują czasami takiego znaku, takiego czegoś przejścia dalej. Gdy ja kończyłam leczenie, gdy kończyłam tutaj chemioterapię, było taki moment, właśnie pani doktor Makarewicz powiedziała mi, że tak, to już jest koniec leczenia chemioterapią i było do mnie takie, ojej, ale co teraz, tak? Bo faktycznie ja tutaj przez rok czasu, gdy się leczyłam, poczułam, że to jest taki jakby mój drugi dom. Poczułam tutaj drugą rodzinę, wspaniałą opiekę i z jednej strony było bardzo duża radość tego, że jest to już koniec leczenia, a z drugiej strony była to jakaś cząstka, jakbym coś w jakiś sposób traciła ludzi, którzy byli wokół mnie tak naprawdę przez ten okres i fantastycznie wspierali i prowadzili. Naprawdę z całego serca jeszcze raz dziękuję. Brakowało mi tego znaku, wyszłam z tą inicjatywą i rozmawiałam też z wieloma pacjentkami, dla których ten dzwon był naprawdę bardzo ważny. Niby mała rzecz, a jest to dla nas pacjentów wielka rzecz i dziękuję w imieniu wszystkich pacjentów również.
3: Bożena Gawiecka-Dziębowska, psychoonkolog.
4: Ten dzwon jest ważny dla pacjentów?
3: Myślę, że dla niektórych może być pewną niespodzianką, ponieważ jest to dosyć nowa tradycja, która będzie się tutaj w centrum kształtowała, ale myślę, że człowiek w życiu potrzebuje różnych takich sygnałów, symboli, które by zamykały pewien etap i być może okaże się, że będzie dla pacjentów ważne.
4: To wsparcie psychologiczne w leczeniu onkologicznym jest szczególnie istotne. Tutaj pacjentka właśnie mówiła, że ona bardzo wierzyła w to, że wyzdrowieje. Właśnie to nastawienie, też Państwo nad tym pracujecie z pacjentami, prawda?
3: Tak, niewątpliwie, gdy pojawia się diagnoza, jest bardzo silny niepokój, niepewność, co też będzie się działo dalej. I bez jakiejś otuchy, pozytywnego nastawienia trudno myśleć o tym, że możemy osiągnąć cel w postaci wyzdrowienia, ponieważ istnieje efekt tak zwany nocebo i placebo, może trochę zapominane, ale jeżeli nie wierzymy, że jakiś środek działa, może on nam niestety nie pomagać w takim wymiarze, jak byśmy się spodziewali. Po prostu psychika sprawia pewne niespodzianki.
2: Oby dzwon w Centrum Onkologii rozbrzmiewał jak najczęściej i przypomnę, warto pamiętać o regularnych badaniach. To najlepszy sposób, by wygrać walkę z rakiem.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
2: Zmieniamy temat. W naszym województwie zrealizowano pierwszą odsłonę programu Dwujęzyczne Przedszkolaki Pomorza i Kujaw. Wiadomo, że program będzie kontynuowany, ba, zostanie nawet poszerzony. Dlatego wybrałem się na podsumowanie dotychczasowych działań. Zapraszam na krótką relację.
6: Dwa słowa o samym projekcie. Czy jesteście zadowoleni z jego efektów, z jego przeprowadzenia i z tego, jakie wnioski do Was docierały od samych przedszkoli?
7: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Eliza Kaczmarek, dyrektorka Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
7: Tak zadowoleni jesteśmy, że rozszerzamy ten projekt o kolejne 60 gmin. Efekty są, myślę, dobre. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Mamy ewaluację przeprowadzoną. Było trochę oczywiście strachów, bo te zajęcia z angielskiego, ta metoda innowacyjna na tym polega, że te zajęcia z angielskiego prowadzą też nauczyciele, którzy nie mają kompetencji językowych, ale myślę, że ostatecznie rozwialiśmy ich obawy, wyposażyliśmy ich w taką wiedzę i w materiały, że to się udało.
6: No i sami też się mogli trochę nauczyć, tak?
7: Tak, to na pewno jest wartość dodana.
6: Dobra, powiedziała Pani o kolejnych 60 podmiotach, a ile było do tej pory?
7: W pierwszej edycji mieliśmy 31 przedszkoli, to było około 70 grup przedszkolnych, teraz będzie ich 135 grup przedszkolnych, 60 przedszkoli.
6: Ła, no to robi się wielkie projekt Cicho.
7: Tak, tak. Mam nadzieję, że ta wiedza trochę będzie się rozszerzać, że jakby po zakończeniu projektu dalej te przedszkola będą tą metodę stosowały i ten projekt będzie chociaż będzie miał szansę na trwałość.
6: A o jakich pomocach tutaj mówimy, dostarczanych?
7: Tak, do przedszkoli dostarczaliśmy, ponieważ praca na tym programie, to jest praca na platformie takiej internetowej, to dostarczaliśmy tablety nauczycielom, dostarczaliśmy tablice interaktywne, bardzo dużo materiałów takich biurowych i do pracy z dzieciakami, więc troszeczkę tego było.
6: No słyszałem, że dzieci już same piosenki nawet po angielsku nucą, także to może być jakiś tam wymiar tego, jak się udało to wszystko zrealizować. I co, kolejne pokolenia będą się uczyć razem z Urzędem Marszałkowskim języków obcych?
7: No koniecznie, będziemy się starać, żeby się uczyły i żeby w województwie jak najwięcej tej wiedzy zostało.
2: A co o programie mówią osoby pracujące w przedszkolach?
8: Nazywam się Lidia Sadowska. Nauka języka angielskiego po prostu polegała na nauce poprzez zabawę. Dzieci bawiły się, miały książeczki, w których pracowały, poprzez pracę z obrazkiem, poprzez filmy edukacyjne. Otrzymaliśmy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które bardzo ułatwiały pracę. Także były to wielorakie formy takiej działalności edukacyjnej.
9: I sprawdziły się?
8: Sprawdziły się, dzieci tak. Dzieci bardzo lubiły zajęcia z angielskiego, poczyniły duże postępy, także wszystko na plus, tak bym powiedziała. Projekt oceniam bardzo wysoko. Przede wszystkim była duża baza dydaktyczna, dużo otrzymaliśmy pomocy, takich multimedialnych, ale też takich kreatywnych, także to bardzo wspomagało naszą pracę. Była też dobra współpraca z osobami, które to organizowały. Dzieci też miały zorganizowane wycieczki, także wszystko na plus.
6: To jest ważne, żeby już od malucha się zaprzyjaźniać z językiem obcym?
8: Myślę, że tak, że to jest bardzo ważne, że dzieci im młodsze tym bardziej przyswajają. Oczywiście zaczynają od tych takich podstawowych słówek i z tym takim obyciem się z tym językiem, także polecam.
10: Iwona Kaczorowska. Uważam, że to nie jest żadne obciążenie dla przedszkola, wręcz przeciwnie. Pogłębiamy swój warsztat pracy, wzbogacamy o nowe metody prowadzenia zajęć. Ja jestem, że tak powiem, bardzo zadowolona, że miałam możliwość korzystania z tych wszystkich dostępnych materiałów. Też byliśmy bardzo zaopiekowane tak naprawdę poprzez tych koordynatorów, opiekunów wprowadzających tak naprawdę nas w ten projekt. Szczerze powiedziawszy, sprawiło mi ogromną radość. Ja widziałam, jaki jest odbiór dzieci. Uśmiech na twarzy, piosenka to po prostu sama wychodziła z tych dzieci. W ogóle rozwój mowy, takiej biernej, takiej swoboda w ogóle wypowiedzi języka angielskiego, budowanie pierwszych zdań, coś naprawdę fajnego. Bardzo zachęcam, że tak powiem, mam troszeczkę żal, że nie udało się w drugiej edycji wziąć udział, ale naprawdę jestem zadowolona. Bardzo. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ogóle wziąć w tym udział, że byliśmy wybrani. Wydaje mi się, że...
2: Jak słyszeliśmy, program dwujęzyczny przedszkolaki Pomorza i Kujaw będzie kontynuowany, a wezmą w nim udział także 4 gminy z powiatu bydgoskiego. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Pora przejść do tematu, który zapowiadałem na wstępie, a porozmawiamy o honorowym oddawaniu krwi. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a w gronie laureatów znalazłem się także ja. Skorzystałem z okazji i porozmawiałem co nieco o krwiodawstwie. Zapraszam do wysłuchania mojej relacji.
6: Jak to się u panów zaczęło? Dlaczego oddajecie krew do dzisiaj?
11: No, u mnie to zaczęło się od czasu, kiedy uczyłem się w technice. Przyjechał krwiobóz i trzeba było pójść pomóc. I od tamtego momentu cały czas oddaję.
6: Regularnie?
11: Czasami mniej regularnie, czasami bardziej, ale staram się w roku parę razy być.
6: I ile na liczniku już?
11: 37 litrów.
6: Wow, nieźle. Jak tutaj historia?
12: U mnie historia zaczęła się w liceum ogólnokształcącym. Głównym prowodyrem do oddawania był nauczyciel angielskiego. Akcja była w szkole zorganizowana i po prostu każdy chętny mógł wziąć wziąć w niej udział. No i tak nauczyciel nas po prostu namówił i od tego się właściwie zaczęło moje oddawanie.
2: A udało się namówić inne osoby?
12: Próbowałem, no niektórzy po prostu nie mogli, ale no głównie ja oddaję tutaj każdy gdzieś tam się rozjechał, także ja na liczniku mam 26 litrów, także trochę mniej niż kolega, ale
2: dobrze, kiedyś dogonię. Jaka atmosfera panuje przy oddawaniu krwi? No bo niektórzy mogą się zastanawiać, jak to jest, czy mnie tam polubią, czy mnie tam przyjmą, ale chyba nie ma się co obawiać.
12: Myślę, że nie. Każdego serdecznie zachęcam do oddawania. Atmosfera bardzo przyjemna, wszyscy są pomocni. Panie, które obsługują, pobierają krew, bardzo miłe. Bezboleśnie praktycznie to się odbywa. Delikatne ukłucie, nie ma się czego bać.
2: Pan potwierdza?
11: Tak, z mojego doświadczenia mógłbym tak samo potwierdzić.
2: No to chociażby dlatego warto chodzić, żeby po prostu miło, sympatycznie spędzić czas.
11: Tak jest.
2: Przepraszam, Aniu, mogę z panią chwileczkę?
1: Tak, może.
2: Dlaczego warto oddawać krew? Wiem, to pytanie padło dzisiaj wielokrotnie, tak. Ale może ma pani jakąś nietypową odpowiedź.
1: Wie pan co, chyba nie. Zaczęłam tak oddawać, to tak myślałam o tych czekoladach kokosowych, które uwielbiałam. Ale nie, to każdy jednak powtarza, że chyba jednak chęć pomocy gdzieś to jest tam zakorzenione w różnych innych instytucjach, gdzieś też działam, więc mimo wszystko ta pomoc drugiemu człowiekowi, która jest po prostu nieoceniona.
2: No, ja te kokosowe też bardzo lubiłem, tylko ich było chyba najmniej.
1: Najmniej i już ich nie ma u nas na przykład.
2: No dobrze, ale to zdrowo teraz. Masło orzechowe. To też chyba jedna z motywacji do tego, żeby po prostu oddawać krew. Właśnie to kontrolowanie swojego bilansu zdrowotnego, swojej diety.
1: Tak, tak. W ogóle jest szereg korzyści z tego oddawania krwi, których sobie nie zdawałam sprawy, jak zaczynałam tak naprawdę. Ale jest to bardzo pożyteczne i bardziej zachęcające. Nawet dorosłych już dorosłe osoby, które już są gdzieś wiekowo troszeczkę wyżej niż te 18.
2: A w gronie pani znajomych albo pani rodziny są osoby, które oddają krew?
1: Tak, tak. Teraz już się zdarzyło coraz więcej osób. Tak patrzę po społeczeństwie, że jest chyba większa świadomość po prostu tego wszystkiego. I więcej osób jednak oddaje, bo słyszę, że co chwilę ktoś gdzieś idzie, bądź widzę nawet na Facebooku, na relacjach, że ludzie się po prostu chwalą, że są, że oddają.
2: Super, to można też zaprosić kogoś znajomego, pójdźmy razem.
1: Tak, dokładnie. Taka po prostu taki wypad koleżanek, o, na przykład.
2: No, a później skorzystać z wolnego na kawkę, na zapiekankę, na ciasteczko.
1: Tak, albo zjeść to masło orzechowe, które jest w paczce.
9: Katarzyna Gongola, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
2: Spore i wyjątkowe grono się dzisiaj tutaj zebrało.
9: Najlepsi z najlepszych. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć po raz kolejny, bo robimy taką uroczystość dwa razy do roku. Ponad 100 dawców, którzy oddali już ponad 20 litrów krwi. To jest naprawdę przepiękny wynik. Wiele istnień ludzkich na koncie uratowanych, także jesteśmy szczególnie dumni dzisiaj i szczęśliwi, że mogliśmy się z Państwem spotkać.
2: Jak to się zaczyna u krwiodawców? Jakie są te główne motywacje?
9: Tak jak słyszeliśmy, no różnie. Niektórzy zaczynają w szkole, niektórzy, bo ktoś zachorował z rodziny, niektórzy, ponieważ tato czy brat oddawał i poszli ich śladem. Dlatego liczymy na to, że każdy z krwiodawców, który dzisiaj był obecny tutaj na miejscu, pochwali się wśród znajomych tym, że też jest honorowym dawcą krwi i za jego przykładem no, pójdą kolejne osoby, bo
2: u
9: krwi
2: pani,
9: nie da się
2: było?
9: Ratować. Ja, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz oddałam krew, ponieważ mój sześniak miał wypadek i potrzebował dużej ilości krwi i wtedy się dowiedziałam o krwiodawstwie. Uważam, że stanowczo za późno.
2: I od tamtego momentu zachęca też pani inne osoby, no jako pani dyrektor, to z pewnością to jest jeden z głównych waszych celów, poza samym przyjmowaniem donacji.
9: Tak, no przede wszystkim naszym zadaniem jest promocja. Musimy o tym mówić. Bardzo mi zależy na tym, żeby mówiono o tym wszędzie. Dlatego bardzo mocno też stawiamy na szkoły, żeby już młodzi ludzie wychodzili ze świadomością, że krew to jest ten lek, który naprawdę ratuje życie, a którego się nie da kupić, nie da wyprodukować. Trzeba, żeby jakiś zdrowy człowiek dobrowolnie oddał i uratował życie drugiemu człowiekowi.
2: No i właśnie trafiła pani w mój przypadek. Właśnie tak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizowało akcję w mojej szkole średniej i tam też się spotkałem po raz pierwszy. Jakoś tak z kolegą załapaliśmy wspólny temat, zaczęliśmy chodzić, jakieś takie małe celebry wokół tego sobie zorganizowaliśmy. Na przykład kiedyś dostawało się soczki, to tak. Był konkretny moment razem z kolegą, z którym chodziłem oddawać, kiedy i jak pijemy te soczki. Chodziliśmy wspólnie na zapiekanki, bo obok punktu były sprzedawane. Także to
6: to wydaje mi się jest takie fajne w tym oddawaniu krwi, że można z kimś, nie trzeba samemu, tak. Można zrobić sobie z tego małe święto i później nawet ten aspekt pomagania, ten aspekt tego, że robimy coś ważnego, no jakoś tak schodzi na drugi plan. Po prostu czerpiemy z tego przyjemność.
9: Tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że krwiodawcy przychodzą na przykład w urodziny, oddać krew w prezencie dla siebie. Bo to jest naprawdę prezent, jeżeli ktoś świadomie oddaje krew i wie, że w tym momencie pomógł trzem innym osobom. My tę krew, którą dzisiaj pobierzemy, w ciągu najbliższych kilku dni, 5, 10, wydamy do szpitala.
6: A warunki dla krwiodawców poprawiają się, co usłyszeliśmy na dzisiejszej uroczystości, no bo nie tylko punkt w Bydgoszczy się rozrasta i tutaj poprawiacie warunki. Sam korzystam czasami też z punktu w Toruniu i on też wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu, ale też inne punkty na mapie województwa powstają.
9: Tak, mamy 3 nowe oddziały, znaczy oddziały są stare, ale nowe budynki w tych oddziałach, w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Zostały nam jeszcze Toruń i Wrocław, które w najbliższych latach, jak tylko znajdziemy właściwe miejsce, postaramy się wybudować, żeby ta jakość naszych usług też była jak na najwyższym poziomie, żeby dawcy chętnie wracali.
6: A i autobusy macie niczego sobie. Bardzo wygodne.
9: Autobusy mamy 4, teraz jednego będziemy wymieniać na nowszy model, także no staramy się dotrzeć do każdego krwiodawcy, w każde miejsce, nawet do najmniejszej wioski. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. Pobieramy coraz więcej krwi, więc możemy sądzić, że chyba skutecznie.
6: To ja jako krwiodawca, dzisiaj zresztą też wyróżniony, jest mi bardzo miło, ale chciałem przekazać gratulacje przede wszystkim i podziękowania za to, że w jakimkolwiek punkcie bym nie był, czy w jakimkolwiek autobusie bym nie był, na jakimkolwiek wydarzeniu i z kimkolwiek związanym z krwiodawstwem bym nie rozmawiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, rzeczowo. Nigdy chyba nie zdarzyła mi się jakaś, nie wiem, niemiła, nieprzyjemna sytuacja w punkcie krwiodawstwa. Chyba, że raz zostałem pouczony, że nie mogę tego dnia akurat oddać, ale no było smutno, no bo wiadomo, zawsze się chce. Tego dnia akurat nie mogłem, ale za 2 tygodnie już poszedłem i nie było problemu. No, naprawdę polecam każdemu, kto chce poczuć jakąś taką życzliwość odwzajemnioną.
9: No, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę się staramy, naprawdę bardzo lubimy krwiodawców, bardzo lubimy naszą pracę, więc mam nadzieję, że to jest odczuwane też przez krwiodawców. Gratuluję odznaczenia i życzę, żeby za Pana przykładem teraz kolejni koledzy, koleżanki przyszli do nas, może razem świętować.
6: No właśnie, słuchacze, słyszycie? To do Was. Dziękuję bardzo.
9: Pięknie dziękuję, miłego dnia.
13: Krzysztof Lakser, Generalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
6: Wśród odznaczonych dzisiaj jest Pan Gustaw Nowak, którym tak się okazuje jestem ja. Trudno mi samemu ze sobą przeprowadzić rozmowę, więc może poproszę Ciebie, Krzysztof Laks, razem ze mną z RCKiK w Bydgoszczy. Proszę Ciebie o zadanie mi kilku pytań, tak żebym mógł troszkę o tym krwiodawstwie powiedzieć, bo bardzo bym chciał.
13: Poproszę o mikrofon w takim razie. Oczywiście tutaj podczas naszej uroczystości już zadawałem parę pytań, ale chyba to najbardziej popularne wśród właśnie dawców, czyli jak to się zaczęło u Ciebie?
6: Zaczęło się to w liceum. Jedna z wielu akcji, tak jak w szkołach średnich, zobaczyłem, że można, że to nie boli, że towarzyszą temu fajne, miłe, sympatyczne emocje. No i jakoś tak zaraziłem się. Później namówiłem też kolegę. Nawet nie namówiłem, po prostu zobaczyłem, że mój kolega z osiedla wraca do domu właśnie z siateczką z RCKiK i mówię, o, ty też oddajesz? No to umówiliśmy się, że zaczniemy chodzić razem. No i tak chodziliśmy przez długie lata. On później wyjechał do Niemiec, ale we mnie to zostało i gdzieś tam regularnie do dzisiaj staram się oddawać.
13: Ale czyli ta siateczka z krwiodawstwa była tym impulsem, który, że tak powiem, zaczął tą rozmowę o krwiodawstwie, ale rozumiem, że czekolady, które były w tej siateczce, też były jakimś tam motywatorem pewnie do tego.
6: Jasne, czekolady to też ważny punkt, bo moja mama oddawała przez wiele lat krew, zresztą do dzisiaj oddaję, jeśli może tylko. I ja jako mały gucio po prostu jadłem te czekolady. Mama mi wtedy wytłumaczyła, że jak się odda krew, to można dostać co nieco.
14: No i tak to we mnie zostało gdzieś tam.
13: Czekolad...
14: Słodko mi się kojarzy.
13: Czekolad już nie ma, ale zarówno kredasło, ten poczęstunek dla dawców zostało. Tak samo akcje w szkołach. Tutaj potwierdzam, że te akcje w liceum się odbywały, bo tak się składa, że też chodziliśmy do jednego liceum, więc mogę potwierdzić. A co było trudniejsze? Czy utrzymanie tej regularności, czy właśnie ta pierwsza decyzja?
14: Pierwsza decyzja raczej to była ciekawość i raczej też się nie myślało o tym na zasadzie jakiegoś wyzwania, tylko właśnie na zasadzie, a zrobię, czemu nie, inni robią, no to ja też. A później no, o tą regularność wiadomo, że im się jest starszym i się ma więcej obowiązków, tym o tę regularność trudniej, ale no tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć sobie drugą osobę albo nawet trzecią osobę i razem taką większą paczką być może chodzić, żeby zrobić sobie z tego jakiś rytuał, jakąś być może zabawę.
13: Nawet challenge
14: właśnie. Jeżeli się to jakoś poprowadzi sympatycznie, jeżeli zwiąże się z tym kilka osób, no to później jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i podchodzi się do tego jak do jakiegoś rytuału. Ja na przykład też robię kroki i zawsze aplikacja mi pokazuje, ile kroków mam. Staram się podtrzymać serię i też myślę, że na zasadzie takiej serii, którą warto podtrzymać, warto podchodzić do krwiodawstwa właśnie.
13: No to tak jak wspomniałeś o zebraniu tej paczki do oddawania krwi, bo może ktoś chce, a szuka tej paczki i nie wie, jak namówić tych swoich kolegów, jak z perspektywy no, już zasłużonego dawcy, jak byś zaproponował, żeby kogoś namówić do tego, żeby tą krew po raz pierwszy oddać?
14: A może to też jest jakiś pomysł, żeby taką aplikację łączącą ludzi poprzez krwiodawstwo zrobić? No co, ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że w punkcie krwiodawstwa po prostu jest fajnie, sympatycznie, można nie wiem, czy nawiązać znajomości, bo mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się wiele fajnych, ciekawych rozmów odbyć, na pewno sporo pośmiać, czy to z osobami oddającymi krew, czy osobami pracującymi w punkcie krwiodawstwa. Nigdy nie żałowałem wybrania się do punktu RCKiK. Kojarzy mi się to tylko i wyłącznie pozytywnie, a jeżeli później dowiaduję się, że moja krew może rzeczywiście komuś pomóc i ktoś rzeczywiście z niej korzysta, no to tylko lepiej.
13: To już samo to, że nie wspomniałeś o tym, że to nie boli i że jest bezpieczne, to świadczy o tym, że no, tych obaw nie ma, że tutaj z doświadczenia tak zasłużonego dawcy wielokrotnego, no nie ma z tym po prostu problemu.
14: Nie, kiedyś bałem się tylko ukłucia w palec, bo to rzeczywiście bolało, ale później się maszynki zmieniły i te nowe maszynki już absolutnie nie bolą, także proszę się nie bać.
13: A to mamy coś wspólnego, bo ja też szczerze powiedziawszy, co dziwne, wolę to wkucie w żyłę niż to ukłucie w palec. Dobrze, myślę, że tutaj wiemy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspierasz krwiodawstwo medialnie, ale przede wszystkim, że dokładasz tą cząstkę siebie od lat, żeby ratować drugiego człowieka.
14: A ja Tobie dziękuję, że zastąpiłeś mnie. Odbieram mikrofon. Fajnie było stanąć po tej drugiej stronie. Państwa z kolei słuchających zachęcam do tego, żeby oddawać krew. A jeśli sami nie możecie, bo różne są powody dyskwalifikacji, no to można zawsze zachęcać innych. Ta krew jest cały czas potrzebna. Dziękuję. Krzysztof Laks rozmawiał razem ze mną.
13: Dziękuję.
2: Przypomnę, że w Bydgoszczy krew można oddać w siedzibie RCKiK przy ulicy Markwarta 8 niemal codziennie, bo tylko nie w niedzielę. Zachęcam do tego całym sercem, a jeśli wy nie możecie, to spróbujcie zachęcić waszych bliskich. Krew potrzebna jest codziennie. Za chwilę zajrzymy natomiast do schroniska dla zwierząt.
5: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Gustaw Nowak, wakacje to czas remontów, nie tylko w mieszkaniach. Do kucia i wiercenia przygotowuje się też schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy, a to oznacza, że potrzebne są domy tymczasowe. Jak można pomóc oraz co zostanie wykonane w trakcie prac, o to Agnieszka Wynarska zapytała Izabellę Szolginię, dyrektorkę schroniska. Zapraszam.
4: Dzisiaj się spotykamy, bo w schronisku będzie remont, drugi etap remontu i szukacie domów dla piesków, domów tymczasowych.
15: Tak, budynek B w schronisku to budynek, gdzie mamy 16 boksów i dopiero 8 już po stronie północy jest wyremontowanych. Są tam szare murki, jest dach zrobiony, ale już nie poliwęglanowe łuki, tylko płaski dach i ten remont został zakończony pod koniec ubiegłego roku. W tym roku następny etap to druga część, a ten remont będzie jeszcze bardziej poważny, bo pewnie dłużej potrwa, bo będzie dotyczył wyburzenia wszystkiego aż do samej elewacji, usunięcia tych daszków poliwęglanowych, a ponieważ jest to wystawa południowa, to udało mi się uprosić pana prezydenta, żeby zachowało to dotychczasowy charakter po odbudowie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że kanalizacja i woda deszczowa nie mogą się mieszać, bo są już bardzo duże kary za zanieczyszczanie środowiska, więc będzie to rozdzielone i posadzki, które były wylewane bezpośrednio na ziemię, będą miały odprowadzenie wilgoci i będą wymienione ościeżnice, będzie odnowiona elewacja. Zachowane zostaną z przodu czerwone murki na elewacji, ale też bardzo ważne, że w ganku, w środku, ganku kanalizacyjnym, rura, która miała 15 cm średnicy, będzie wymieniona na taką porządną, że odchody będą spływały do kanalizacji bez żadnych problemów. Borykaliśmy się z tym od wielu lat, ponieważ to schronisko, ten budynek jest już ponad 34-letni, oddany do użytku 34 lata temu, a teraz już jest najwyższa pora na to, żeby się uporać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Od strony tak zwanej kuchni, czyli od strony wschodniej, mamy niekompatybilne z kodeksem pracy i kodeksem BHP wejście, gdzie pochylnia jest pod złym kątem dla niepełnosprawnych stworzona, schody się też tam sypią, więc tam też będzie to zrobione zgodnie ze sztuką BHP.
16: No ale w związku z tym psy muszą się na ten czas wyprowadzić, szukać opiekunów.
15: Duża to jest bolączka, ale nasza społeczność bydgoska jest fantastyczna. W zeszłym roku udało nam się umieścić w domach tymczasowych około 40 psów i do tej pory te pieski, niektóre wróciły, niektóre nie, ale myślimy, że w tym roku będzie tak samo, że odzew społeczny będzie bardzo duży, bydgoszczanie pomogą. To nie chodzi o to, że my mamy wielkie wybiegi, ale psy muszą być pod nadzorem osób, opiekunów, którzy się nimi bezpośrednio zajmą. I tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Będą specjalne ankiety. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia przez osobę, która ma ochotę zaadoptować czasowo pieska. Tam są też wymienione warunki, które musi spełnić ten, który je adoptuje i też skonstruowaliśmy specjalną, tymczasową umowę adopcyjną, a w przygotowaniu też są identyfikatory dla tych piesków, żeby mogły być przyczepione do szelek czy do obroży, numery telefonów schroniska, żeby zwierzęta były bezpieczne. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie, nie może być tak, że ktoś przychodzi i pokazuje palcem, tego pieska chce, bo to my wiemy, co w tym piesku w środku siedzi, do kogo się nadaje, czy jest przyjazny, czy trzeba bardzo uważać, żeby akurat z innymi zwierzakami się zgodził. To wszystko wiemy i postaramy się Państwu pomóc w doborze bezkolizyjnego towarzysza na czas tymczasowy.
16: Chętni mogą się zgłaszać do Was tutaj, do schroniska.
15: Numer telefonu, pod który się zgłaszamy, jest 512 28 28 53. To jest recepcja. Nie zawsze odbieramy telefony, bo odbieramy je wtedy, kiedy schronisko jest czynne, czyli od wtorku do piątku, od godziny 10 do godziny 18, a w soboty, w niedzielę i w święta od godziny 14 do 18. Najlepiej jest, jeżeli Państwo osobiście się pofatygują z wypełnioną ankietą. Jeżeli ktoś nie może jej wypełnić w domu, to pomożemy na miejscu. Myślę, że nam się uda ten wielkie przedsięwzięcie i nasze schronisko będzie lepiej funkcjonowało, a zwierzęta będą miały naprawdę fajne warunki u Państwa. I proszę się nie kłopotać, jeżeli będzie trzeba oddać z powrotem pieska, można się zdecydować na adopcję stałą, ale nie jest to absolutnie przymus.
16: Zapewniacie wsparcie też, prawda, dla tych osób, które się zdecydują na taką pomoc.
15: Tak, do tej pory było tak, że osoby oferowały całą obsługę i pokarmową, i weterynaryjną, ale weterynaryjna obsługa jest wyłącznie w schronisku. Jeżeli będą jakieś niepokojące objawy u pieska, prosimy najpierw zadzwonić na telefon, który podawałam, czyli 512-28-28-53. Ustalimy sposób postępowania. A jeżeli chodzi o jedzenie, czyli karmę psią, to karmę zapewniamy lub też ktoś zgłosi akces, że chce też takiego zwierzaka sam karmić, to nie mamy nic przeciwko temu, tylko powiemy, jakie wytyczne, bo jak to jest pieszek starszy, to potrzebuje delikatniejszą karmę. No, jeżeli ma jakieś schorzenia, to też może czasami być karma inna potrzebna, ale będziemy wydawali psy zdrowe, zaszczepione, zaczipowane.
2: Tak się składa, że gdy Agnieszka Wynarska odwiedziła schronisko, to zajrzały tam również panie zainteresowane adopcją tymczasową. To się nazywa reporterski fart.
17: Karolina
18: i Grażyna.
19: I przyjechałyście panie razem po psa, bo odpowiedziałyście na apel schroniska o to, żeby przygarnąć na okres 3 miesięcy, na czas remontu, pieska. Kogo zabieracie dzisiaj?
17: Dzisiaj zabieramy Johnego.
19: Kundelek.
17: Tak.
19: Dlaczego się pani na to zdecydowała, żeby wspomóc schronisko w Bydgoszczy?
17: No uważamy, że skoro jest apel, jest taka potrzeba, a są możliwości, myślę, że każdy powinien się zdecydować. Jest to jakieś aktywne spędzanie czasu, przyjemność zarówno dla nas, jak i dla psa.
19: Macie tutaj, panie, całą teczkę dokumentów. Trzeba było tutaj przejść też taką procedurę.
18: Tak.
19: Co sprawdzali? O co pytali tutaj w schronisku?
18: To znaczy nie, tylko trzeba napisać, podać swoje dane, tak? Dlaczego się bierze i co jeszcze? Bo tu córka wypełniała wszystko jako osoba.
19: Ulotki widzę, że są też.
18: Tak,
19: umowa tymczasowa.
17: Postępowanie z psem, jeżeli się bierze za niego odpowiedzialność. Tak? Nie ma jakichś, nie wiadomo jakich pytań, wymagań.
18: Wszystko bardzo proste.
19: Tak. Piesek jest na smyczy, czy tutaj coś ze schroniska też jeszcze do opieki pani otrzymały, czy macie wszystko w domku?
17: Wszystko mamy w domku, ale jeżeli bierze się na tymczas psa, schronisko wszystko zapewnia podczas tego tymczasu, a wiadomo, że jeżeli pies przyjdzie na tymczas, jest duże prawdopodobieństwo, że raczej zostanie.
19: Bo skradnie serce pewnie.
17: Oczywiście.
18: On już skradł,
19: on tutaj taki przytulaśny jest. To nie jest taka łatwa decyzja, prawda, bo tych piesków tu jest sporo i rzeczywiście, no nie każdy chce, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, kiedy też wyjeżdżamy.
17: Tak, i oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jest to odpowiedzialność, bo wziąć psa, żeby pokazać, że ma się tylko dobre serce, to nie wystarczy. Trzeba poświęcić czas i no, czasami zrezygnować z jakichś rzeczy na rzecz pupila.
18: No i bardzo dużo mama przy tym pomaga.
17: Oczywiście.
19: Jeszcze chciałam zapytać, a pieski ze schroniska, czy to jest pierwszy pies schroniskowy w rodzinie?
17: Nie, są w rodzinie są głównie albo schroniskowe, fundacyjne, albo, jak to się mówi, bezpańskie z ulicy, które przychodzą i są przygarynane.
19: Aha, czyli doświadczenie już z takimi zwierzakami jest. To nie jest pierwszy raz, że zwierzę się po raz pierwszy w ogóle w domu pojawia.
18: Moje córki wychowywały się całe życie z psami i to odziedziczyły tą miłość do psiaków, do zwierzaków po mamie. Nie chwaląc cię.
19: To ja w takim razie życzę, Johnny, tobie życzę, tak, tobie, żebyś skradł serca i żebyś już miał swój domek. Dobrze? O, kabla mi nie zabieraj, ani mikrofonu.
2: Z tego co wiem, to kabel i mikrofon udało się uratować. Johnny dostał już wsparcie, a na podobne czekają kolejne psiaki.
5: Tydzień w Bydgoszczy.
2: I teraz jeszcze nieco kultury. Jeśli szukacie czegoś ciekawego, to posłuchajcie propozycji od Szymona Stępczyńskiego. Pewnie się nie zawiedziecie.
5: Co jest grane w Bydgoszczy?
20: W tym tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Hoody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w El Jazzie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy, takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobęckiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. Cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
2: I tą porcją kulturalnych zaproszeń od Szymona Stępczyńskiego docieramy do końca naszego dzisiejszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Już teraz zapraszam na za tydzień, dziękując za obecność dziś. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
5: Witam w Radiu Złote Przeboje w niedzielę o 8:00. Wiadomości i pogoda przed nami.
6: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie. Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
7: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
6: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Drugi dzień upałów przed nami, chociaż powyżej 30 stopni już tylko w połowie kraju na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce. Na północy i południu nieco mniej niż 30. Burze i deszcze za to możliwe prawie wszędzie, poza Lubelszczyzną, zachodnim Pomorzem oraz być może Podkarpaciem. Kacper Sosnowski, witam. Od czego by tu zacząć? Lasiate mi gata. A no właśnie, bo dzisiaj nasz stały cykl, czyli Złota Piątka w całości po włosku z włoskimi artystami, więc fani włoskiej muzyki koniecznie muszą być z nami podczas tego poranka. Radio Złote Przeboje. Po włosku gram za chwilę, ale na początek Sissi Cash.

Whitney Houston i Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Could I Have This Kiss Forever? Pięknie brzmią, prawda? Ale jak nagrywali tę uroczą balladę, to nawet się nie widzieli, nawet nie podali sobie ręki, nawet się nie przytulili. Bo Whitney nagrywała w Niemczech, a Enrique w Los Angeles. A potem tylko sprytni producenci zrobili tak, że brzmiało to no w ten oto sposób. To teraz kolejne nagranie o miłości, choć nieco szybsze. Van Halen, Can't Stop Loving You.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime

0: całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na livenation.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8:30 na zegarach, tu Radio Złote Przeboje. Bee Gees za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś wielcy włoscy artyści, tak jak obiecałem, najpiękniejsze włoskie melodie. No to zaczynamy od Toto Cutugno, który w 83 roku stworzył nagranie o Włochu pod tytułem Italiano. No i szybko zrobił się z tego przebój nie tylko we Włoszech. Cutugno przemierzał Europę, wykonywał głównie tą piosenkę również w telewizjach, na festiwalach. Młodsze pokolenie odkryło ją na nowo w 2006 roku, kiedy Włosi zdobyli tytuł Mistrza Świata. Ach, co to były za czasy, teraz to na mundialach nie grają. A Cutugno zaśpiewał swój przebój na wielkim koncercie w Rzymie. I w różnych krajach wielu artystów robiło rodzime wersje tej piosenki. No wszyscy przecież znamy tą melodię, prawda?

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
0: Mistrz.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
0: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Reklama. Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.

10 minut i będzie 9. Snap już za nami. Weekend trwa, a we wtorek Dzień Ojca. U nas już można włączyć się do pewnej zabawy Przebojowy Tata i w specjalnym formularzu na stronie złoteprzeboje.pl wpisywać, jakie supermoce lub jaką supermoc powinien mieć Przebojowy Tata. Te najciekawsze wypowiedzi i pomysły będziemy już od poniedziałku nagradzać w naszym poranku. 500 zł można zgarnąć. Nagradzamy każdego dnia roboczego tygodnia, a nie tylko w ten świąteczny wtorek. No to czekamy na propozycje supermocy, które powinien mieć każdy tata. Garu Sel.

0: stosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jest 21 czerwca, niedziela, słuchacie Radia Złote Przeboje o 9:00. Czas na wiadomości.
2: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczona gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
3: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo poszukiwawczej.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pogłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
4: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
2: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
5: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
2: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5,94 zł, a za olej napędowy 6,12 zł za litr.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
1: Teraz burze i przelotne opady od Małopolski po Łódź. Idzie to wszystko na wschód. Po południu popadać i zagrzmieć może w wielu miejscach, ale szczególnie w centrum i na południu kraju. Najchłodniej w Koszalinie 25 stopni, najcieplej we Wrocławiu 31. Witam. Najdłuższy dzień w roku nas dziś czeka. Na Helu to nawet 17 godzin 20 minut może trwać. Ale już w Zakopanem godzinę krócej. No nie jest sprawiedliwie.
7: Radio Złote Przeboje.
1: Nie jest sprawiedliwie, ale jest pięknie. Bo ciepło i jeszcze dużo słońca w niektórych częściach kraju. A te burze to potem.
8: Zaprasza Kacper Sosnowski.
1: No to skoro o pogodzie, skoro o tym, co za oknem, skoro o otaczającym nas świecie, Warius Manx zamigotał świat. 3 po 9:00.

0: Cyndi Lauper w Radiu Złote Przeboje, tak gramy wam w niedzielny poranek. Gorąco jest, co dziś robić? No leżeć, opalać się, a może nawet zjeść sobie truskawki. Ja wczoraj mówiłem, że u mnie na bazarku truskawki przeciętnie po 15 zł, czyli trochę zdrożały. Ale u słuchaczy lepsze ceny.
1: Po 10 kupiłam w Mińsku.
0: Były po 10 truskawki?
1: Tak, wczoraj, a dzisiaj to nawet nie wiem, chyba są jeszcze tańsze i to rzeczywiście nasze, polskie i dobre.
0: Dobre, dobre. No to można dawać znać, jak tam u was z truskawkami. 22, 4, 4, 3, 0. W Mińsku po 10. Jakie dobre. A to New Kids on the Block, tonight, wieczór, to będzie tak na przykład o 21.30, wtedy słońce zajdzie we Władysławowie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: ATC, dobre do samochodu, jak jedziecie gdzieś wypocząć w niedzielę, w ten weekend. A teraz w Radiu Złote Przeboje?
1: Złota Piątka.
0: To będzie po włosku. Kocham Cię, czyli Tiamo. Uberto Tozzi wydał taką piosenkę w 77 roku. Odniosła sukces nie tylko we Włoszech, ale także na przykład w Szwecji, czy w Niemczech i we Francji oraz Belgii, gdzie powstała zresztą francuskojęzyczna wersja. A Laura Branigan nagrała utwór po angielsku i to jej wersja spopularyzowała melodię na całym świecie. A utwór, uwaga, opowiada o robotniku, który wyjeżdżając do pracy miał romans, ale wracając do domu upewnił się, że kocha swoją żonę, za którą przecież bardzo tęsknił. Historia trochę jak z włoskiej telenoweli. Ale melodia szybko wpada w ucho. Dziś w Złotej Piątce gramy największych włoskich artystów. No to bardzo proszę.

0: zmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
7: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją
8: historię. Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Reklama.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Tak, tak, FR David, to już za nami. Ja dzisiaj gram złotą piątkę po włosku. No i działa na słuchaczy to, co słyszą. Przed chwilą Ti Amo.
1: Jak usłyszałam piosenkę Ti Amo, to po prostu nie umiem powiedzieć, co poczułam. Wywołała we mnie niesamowite wspomnienia. Miałyśmy z koleżanką chyba po 14 lat. Polowałyśmy, że tak powiem, na tą piosenkę. No, prawie płakałyśmy przy piosence. Wspomnienia niesamowite. Dziękuję wam za to. To no, jak usłyszałam ją dzisiaj, nie mogłam uwierzyć.
0: No i tak pięknie działa na nas muzyka. Złota piątka jeszcze przed nami. Jeszcze po włosku będziemy grać. A to Backstreet Boys.

Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje już powoli kończą, bo za 9:50 i wiadomości, a w nich powiemy o wodnej stolicy Polski. Ciekawe, czy się domyślacie, jakie miasto dziś jest wodną stolicą Polski. Szczegóły za chwilę.

0: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10. Zapraszamy na wiadomości.
1: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski. Miriam Lipieńska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru, nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
2: Apelujemy o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
1: Mówi rzecznik straży pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
3: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
1: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie, mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
4: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
1: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Przelotnie popada i zagrzmi po południu w Rzeszowie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Na termometrach wszędzie będą trzydziestki, poza Małopolską, Śląskiem i częścią zachodniopomorskiego. Tam kilka stopni mniej. Kacper Sosnowski, witam. A co tam słuchacze robią? Waldek znów na ryby pojechał.
6: Pogodę mieliśmy od piątku różną. Teraz Złote Przeboje zagrało, słoneczko się zrobiło. Niech żyją ryby! Niech żyją ryby!
0: No pięknie, Waldku, pięknie. A jeszcze coś? Możesz zaśpiewać?
6: Kochamy Złote Przeboje.
0: Okej. Taki jak ten, Irene Cara.

gorące przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Madonna za nami, która ostatnio nagrała piosenkę z Sabriną, ale nie tą Sabriną z lat 80. z Włoch, czyli Sabriną Salerno, ale z Sabriną Carpenter, amerykańską aktorką, piosenkarką, która ma 27 lat. Bring Your Love to tytuł tego utworu, nawet mogę kawałek zaprezentować. Tak to brzmi. Taką mam myśl, że te starsze piosenki jakąś taką melodię miały, prawda? A te nowe to już melodia jest sprawą wtórną, bo są efekty specjalne i wszyscy zadowoleni. No to cofamy się do 94 roku. O, tu to jest melodia. I słowa też są znakomite. Demono, Kamień i Aksamit.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Złote Przeboje i zegar. Jeżeli chodzi o sytuację na zegarze, 10:29. Teraz
1: Złota Piątka.
0: Kolejny włoski przebój przed nami, a w nich dominują, słuchajcie, teksty opisujące szczęście, trzymanie się za ręce, dalekie podróże, miłość, no i tak dalej. Tak było też w przypadku Albano i Romina Power z 82 roku. Felicita. Muzyk z hollywoodzką, mało znaną wówczas aktorką, poznali się 15 lat wcześniej, gdy oboje zagrali w filmie Nelsole. Potem razem brali udział w Eurowizji. Wzięli też ślub. No i przez kilkanaście lat tworzyli zgrany duet i w życiu prywatnym, i na scenie. Możemy sobie powspominać muzycznie. Felicita.

0: autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
15: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
0: Aflofarm. Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

Maja Kondios w Radiu Złote Przeboje, 12 minut i będzie 11. Fala upałów dalej z nami jest. Jak się z gorącego do zimnego wchodzi lub klimatyzację puszcza, to przeziębienie gotowe. Mnie lekko, przyznam, gardło boli i teraz mam dylemat. Pójść na lody dzisiaj czy nie? Czy lody na ból gardła służą? No i tu są dwie szkoły, bo sobie sprawdziłem. Jedna mówi, że lody obniżają temperaturę tkanek w gardle oraz zmniejszają odporność, zasypują nas cukrem i się patogeny nam namnażają, więc nie iść na lody. Ale druga szkoła mówi, że działają przeciwobrzękowo i chwilowo znieczulają gardło, choć oczywiście zapalenia nie zlikwidują. No, to mi sprawy pójścia na lody dziś nie rozwiązało. Lian Rimes.

Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 11 w naszych wiadomościach o tym, że strażacy mieli ostatnio sporo pracy i niestety wszystko wskazuje na to, że dalej tej pracy będą mieli sporo. Szczegóły za chwilę.

0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. Kilka sekund i będzie 11:00. Zapraszamy na wiadomości.
1: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoPro-wcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową. Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. A strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
2: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
1: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie, nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
3: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: Pogoda na weekend.
0: Burze będą nam towarzyszyć w centralnej i południowej części kraju, a po południu także w Wielkopolsce. Niemal 30 stopni w Białymstoku, w Warszawie, 30 albo powyżej 30 na zachodzie oraz na Dolnym Śląsku. Kilka stopni mniej w Lubelskiem.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Kacper Sosnowski, witam. Jak zastanawiacie się nad literaturą na dziś, to polecam...
6: Uff, jak gorąco!
0: Czyli Juliana Tuwima.
7: Radio Złote Przeboje!
0: Tuwim dziś z lokomotywą na czasie, prawda?
6: Uff, jak gorąco!
0: No będzie powyżej 30 stopni po południu. Tina Turner.

0: John Lennon o kobiecie zaśpiewał w radiu Złote Przeboje. Dziś u nas w Polsce cieplej niż na Hawajach, słuchajcie. A co będzie się działo w pogodzie w nadchodzącym roboczym tygodniu? No, sprawdziłem dla was jak zwykle. Po dzisiejszych burzach i deszczyku jutro na południu kraju też może pokropić, ale właściwie cały tydzień będzie słoneczny, średnio 27 stopni na termometrach. A trzydziestki powrócą około czwartku. O temperaturę oczywiście chodzi. Także następny weekend znów będzie bardzo słoneczny. A to w Radiu Złote Przeboje, Army of Lovers i...
1: Obsession.
0: Pięknie to zapowiedzieli. Bardzo dziękuję.

0: autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Modern Talking za nami, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś z włoskimi artystami. No to będzie Aldemo Fornaciari, czyli Cukero, który tak jak większość artystów z naszej Złotej Piątki zaczynał swoją przygodę z poważną piosenką na festiwalu w Sanremo. Większość utworów tworzył po włosku, ale że były to wielkie przeboje w Italii, to zaczął też śpiewać po angielsku, bo chciał wyjść do szerszej publiczności. Robił też włosko-angielskie duety, śpiewał również po hiszpańsku, tak jak w tej piosence. Czy to dlatego zrobił międzynarodową karierę? Let me see you dance, man.

0: wyraźnie. A ty?
1: Optyk okulista Domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
2: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Co za dzień.
0: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Tom Jones powraca do Polski w ramach trasy koncertowej Come Gather Round. Jeden z najwybitniejszych artystów wszechczasów wystąpi w Sopocie. 23 lipca. Opera Leśna Powered by Energa. Tom Jones na żywo w Sopocie. Bilety na LiveNation.pl.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Marian, a ty komu kibicujesz?
16: Jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
15: Mistrz.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
18: To jest radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje Elita 92,1 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Arty Company za nami, a tu...
1: Złota piątka.
0: Dziś włoska. Teraz człowiek, który sprzedał 60 milionów płyt na świecie, co stawia go na podium najbardziej popularnych włoskich artystów. To Eros Ramazzotti, który zresztą międzynarodową karierę zrobił śpiewając po włosku. Ten światowy sukces zaczął się na początku lat 90. choćby dzięki...
2: Se bastasse una bella canzone.
0: Czy potem Cosa della Vita. W Polsce też go kochamy, on Polskę też lubi. Już wiadomo, że w maju w przyszłym roku wróci do nas na wielki koncert. Bardzo się cieszymy.

0: Dusty Springfield kończy, bo za niecałe 3 minuty wiadomości, a w nich ostrzegamy przed burzami, ale powiemy także o dziwadle. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, od południa. Chodzi tutaj także Wojtek Babiarczyk, jak zwykle ze swoim obiadem. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na kolejne weekendowe poranki.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz Radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Marian?
12: Mm?
11: A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No, sprytnie.
13: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
2: To już południe na zegarach. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Już teraz zapraszam Was na sprawdzone wiadomości.
15: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła. Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
16: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
15: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 milimetrów deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. A wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
17: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
15: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Tylko na północnym zachodzie do końca dnia sporo słońca. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej w Koszalinie 20 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 29. Minuty po 12:00 pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje, a na dobry początek coś z wielkim przytupem już teraz Kult i Gdy nie ma dzieci.

To jeden z najbardziej popularnych brytyjskich duetów lat 80. i 90. Eurythmics w radiu Złote Przeboje. Dave Stewart i Annie Lennox poznali się w restauracji. Ona pracowała jako kelnerka, a on po prostu wpadł na lunch. A w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie teraz zespół, który swoje pierwsze piosenki prezentował w klubach muzycznych na Manhattanie. Przed wami Kool & The Gang.

0: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

To gwiazda, która w ostatnim swoim filmie Romans biurowy pokazała, że jest nie tylko znakomitą aktorką, ale także piosenkarką. To Jennifer Lopez w radiu Złote Przeboje. To teraz pora na artystę, który w 93 roku całkowicie wycofał się z branży muzycznej, poświęcił się wychowywaniu swojej nowo narodzonej córki. Przed wami Rick Astley.

0: ta promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
0: reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi polskimi dźwiękami. To Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która rozparała serca fanów w latach 80. i myślę robi to do dziś. Gdyby nie mała pomoc jednego z członków zespołu Modern Talking, to nie wiadomo w jakim kierunku poszłaby jej muzyczna kariera. Przed wami w Radiu Złote Przeboje CC Catch.

Wiem, że trudno jest się wam rozstać z tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, ale mam bardzo dobre wieści. Tuż po sprawdzonych wiadomościach, punktualnie o 13:00, powrócą kolejne niezapomniane przeboje. Zatem zostańcie z nami.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 13 na zegarach, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
2: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego. Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
3: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
2: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, po tym jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego. Bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
4: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
5: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
2: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Pogoda.
1: W paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg do końca dnia proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najchłodniej mamy w Gdańsku 23, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Lublina i Opola. Tam termometry pokazują teraz nawet do 30 stopni.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Trzy minuty po godzinie 13. Jak znam życie, to w wielu polskich domach o tej porze zaczynają się przygotowania do niedzielnego obiadu. To ja na dobry początek mam dla Was coś na przystawkę, czyli garść tych największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Ace of Base, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

Od 81 roku do dziś na niemieckiej scenie muzycznej. Wczoraj wyruszyła w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. To Nena w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na amerykańsko-brytyjski duet, który może nie osiągnął tak spektakularnych sukcesów jak inne gwiazdy tamtych czasów, ale za to w historii muzyki zapisał się jednym numerem, który błyskawicznie powędrował na szczyty list przebojów. Jeśli możecie, to dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest naprawdę dużo takiej pozytywnej energii. Przed wami Wax.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drugi dwa razy, jeśli chcesz skorzystać z okazji.
5: Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Będę był to al ristorante.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

To słynna piosenka z kultowego filmu Top Gun. Pamiętacie w tym filmie, jak Tom Cruise ścigał się po niebie na F-14? To Kenny Loggins w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która choć pochodzi z Quebecu, to w latach 90. była bardzo popularna we Francji. Przed wami już teraz Mylène Farmer.

0: lutego kulista domagalscy w nowym salonie w Fordonie przy Bydgoskich Olimpijczyków 7. Domagalscy. Od 20 lat dbamy o Wasz wzrok. Teraz także w Fordonie. www.domagalscy.com.pl.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
8: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
20: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Podobno takie duety rodzą się raz na 50 lat, no i chyba coś w tym jednak jest. Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz zabieram was do Australii, gdzie do dziś ten zespół jest bardzo popularny. Niebawem wyrusza w kolejną wielką trasę koncertową po świecie. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje. Men at Work.

Jeśli tak jak ja nie wyobrażacie sobie dnia bez kawałków lat 80. i 90., to na waszym miejscu nie odchodziłbym od radia. Złote przeboje, bo już po godzinie 14 mam dla was kolejną porcję tych niezapomnianych numerów, zatem koniecznie bądźcie razem z nami.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja.
3: W weekendowe popołudnie towarzyszy Wam Radio Złote Przeboje na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
4: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle. Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, między innymi w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
5: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupę. Tak najlepiej informujmy się, gdzie jesteśmy. Miejmy uwagę jeden na drugiego.
4: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
6: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia, olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
4: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Tylko w paśmie od Świnoujścia aż po Kołobrzeg proszę spodziewać się pięknej, słonecznej pogody. Gdzie indziej w kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz najcieplej mamy w Katowicach 31, a najchłodniej w Koszalinie 19. Minuty po 14:00 zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego, upalnego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a zaczynamy bardzo romantycznie.

Genialny brytyjski zespół, który swoją karierę rozpoczął w latach 70., ale dopiero początek lat 80. tak naprawdę przyniósł im wielką sławę. To zespół Ultravox w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która przygodę z show biznesem zaczęła już w wieku 11 lat, wygrywając program typu Talent Show. Przed wami już teraz Shanice.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

Zbuntowany artysta muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje, człowiek, który w młodym wieku opuścił rodzinny dom tylko po to, żeby zrobić muzyczną karierę, co mu się oczywiście udało. To Jimmy Somerville w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na gwiazdę, która ostatnio świętowała swoje 80. urodziny. Obiecywała, że zrobi coś spektakularnego, a okazało się, że ten dzień spędziła z rodziną i przyjaciółmi w domu. Przed wami Cher.

0: promocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
16: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.
18: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl

Nie wiem jak wy, ale ja aż rozpłynąłem się przy tej piosence. To słynna ballada nie tylko piosenkarki, ale także aktorki. To Barbara Streisand w radiu Złote Przeboje. Gwiazda, która w latach 80. bardzo mocno współpracowała z zespołem Bee Gees. A propos tej formacji, to już teraz przed wami jeden z braci Gibb, to będzie Robin.

0: niedzielne popołudnie razem z wami delektuję się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, które powrócą jak bumerang tuż po sprawdzonych wiadomościach, które punktualnie o 15:00. Zatem zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Reklama. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh! I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Marek, szefowa cię prosi.
13: Potem.
12: A teraz co robisz?
13: Walczę z potem.
12: Zrób to skutecznie.
13: Ale jak?
12: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3, powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach. Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
17: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
16: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
18: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
16: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Pogoda.
15: Bez niespodzianek z nieba i bez kropli deszczu mogą liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Gdzie indziej proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Mielnie 19 stopni, a najcieplej cały czas w okolicach Rzeszowa, Krakowa i Lublina. Tam teraz termometry pokazują nawet do 30 stopni w cieniu.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Trzy minuty po godzinie 15:00. Upalne mamy to niedzielne popołudnie i to w całym kraju, to teraz proponuję wam coś dla ochłody, czyli zestaw największych kawałków lat 80. i 90. To na dobry początek Alana Miles i jej słynne Black Velvet. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie.

To jeden z najbardziej popularnych duetów lat 70. i 80. za oceanem to Daryl Hall i John Oates w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która muzyką nasiąkała od dziecka, czerpiąc inspirację od swojego ojca, który był znanym pianistą jazzowym. Przed wami Donna Lewis.

0: W pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Reklama.
7: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

Za każdym razem, jak słucham tej piosenki, to mam wrażenie, że unoszę się nad ziemią kilka milimetrów. To Nelly Furtado, która swoją przygodę z muzyką zaczynała od folkowego grania, aby skończyć na tak zwanym popie z domieszką rapu. Na W Radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, która o mały włos, a zagrałaby w drugiej części kultowego filmu Dirty Dancing. Ostatecznie jednak rolę dostał Diego Luna. Przed wami Ricky Martin.

0: jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
2: Mistrz!

0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
4: Gobeliny, kilimy, sejpaki i perebory obejrzysz na wystawie ogólnopolskiego przeglądu amatorskiej tkaniny unikatowej w Galerii Sztuki Nowoczesnej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Wernisaż już w najbliższą sobotę w południe. Zaprasza Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl+, więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

Od początku lat 70. do dziś na muzycznej scenie w tym roku skończy 83 lata, ale nadal jest w doskonałej formie, dlatego postanowiła wyruszyć w kolejną trasę koncertową po świecie, a te najbliższe koncerty odbędą się m.in. w Maroku, a także w słonecznej Italii. To Gloria Gaynor w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polski zespół, do którego mam zawsze wielki sentyment, bo jego numery zawsze przypominać mi będą lata szkolne. To Sztywny Pal Azji, Wieża Radości, Wieża Samotności. Już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: upalnego, gorącego, niedzielnego popołudnia brzmi Radio Złote Przeboje. Zaraz sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie oraz też, co dalej z pogodą, a potem też obiecuję, że po 16 będzie czego słuchać, bo mam dla was między innymi Madonnę, Natalię Kukulską czy też Shakirę.
1: Autopromocja.
2: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 500 000 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Reklama.
0: Niedziela, godzina 16. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce, na świecie, a więc sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji, podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
14: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnej, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
13: Mówi nadinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Pogoda.
0: Dzisiaj do końca dnia uważajcie i patrzcie w niebo, ponieważ może popadać jeszcze deszcz i też mogą pojawić się burze. Jeśli chodzi z kolei o pogodę na poniedziałek, no to będzie w kratkę. Północ i zachód jutro bardzo słoneczny i pogodny, ale pozostała część kraju, no to już może popadać, a także zagrzmieć.
15: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Jak już człowiek po obiedzie, po spacerze, nawodniony mam nadzieję odpowiednio w taką pogodę, no to można się odprężyć z radiem Złote Przeboje, a kawałków z lat 80. i 90. Oj, teraz nie zabraknie. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry.

W Radiu Złote Przepoje takie połączenie i reggae, a także no, w czegoś, co naprawdę pasuje podczas takiej pogody, wakacyjnej pogody, no bo można dzisiaj się poczuć jak na Karaibach. Natomiast też wieczorem w Poznaniu na festiwalu Malta, który właśnie się rozpocznie, wystąpi Natalia Kukulska i będzie to wyjątkowe wydarzenie pod tytułem Za miłość, gdzie u boku Natalii zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Szeder, Anna Maria Jopek, czy też Krzysztof Zalewski, a także Poznańska Orkiestra. Ale jeśli dzisiaj nie możecie tam dotrzeć, nie możecie być w Poznaniu, no to proszę, w Radiu Złote Przeboje mam dla was świetny numer. Natalia Kukulska w biegu.

VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: wielkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Ekspert.
7: Reklama.

Ostatnio czytałem, że Madonna, kiedy umawiała się z chłopakami na randki, to pytała o ich warunki w domu, a dokładnie, czy mają w domu wannę. Więc jako, że sam mam tylko prysznic, no to u Madonny niestety nie miałbym wielkich szans. No ale pozostało mi jedynie czekać na jej nowy taneczny krążek, który ukaże się 3 lipca. A zostający w temacie ludzi, którzy zawsze czują się młodo, już teraz w radiu Złote Przeboje, kawałek, który uwielbiam. Forever Young.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
2: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10:00.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz,
2: będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
2: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10:00 a 14:00. Gosia Kościelniak.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Jeśli chcesz skorzystać z okazji. Albo jeszcze lepiej. Odwiedź salon Optyk Domagalscy, który obchodzi 20 urodziny. Tam okazji teraz znajdziesz mnóstwo. Przekonaj się. Optyk Okulista Domagalscy. Bałtycka 64.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo z Media Expert taniej masz.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

W radiu Złote Przeboje, jedna z gwiazd mundialu, zresztą nie jednego. Złośliwi mówią, że Shakira na Mistrzostwach Świata wystąpiła więcej, bo 4 razy, niż jej były partner, a więc piłkarz Piqué, który uzbierał 2 takie imprezy w swojej karierze. No a zostając w futbolu, w radiu Złote Przeboje czas na Bono z YouTube, który mimo, że jest Irlandczykiem, no to sympatyzuje szkockiemu Celticowi, który swego czasu chciał nawet kupić, oraz jak może, no to odwiedza też Włochy, by oglądać tamtejszy klub z Neapolu, ale tu się nie dziwię, bo swego czasu przecież w Napoli grał Diego Armando Maradona. Natomiast teraz też kawałek z najwyższej półki, YouTube, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do godziny 17 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie, też jeszcze co z pogodą, a potem świetna muzyka podczas tego niedzielnego popołudnia, między innymi grupa Foreigner, a także będzie Kaja Prygowicz, prawy do lewego.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedziela, 17. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi. Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
15: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
14: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. A wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
16: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
14: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro Polska będzie podzielona. Na północy i na wschodzie około 20-24 stopni i sporo słońca, natomiast na wschodzie, w centrum i na południu może popadać deszcz, a na południu też mogą pojawić się przelotne burze. Dzisiaj przez ten upał to aż chce się nic nie robić. No i to też jest rozwiązanie na popołudnie, na niedzielne popołudnie. Z radiem Złote Przeboje, jak najbardziej, bo przebojów lat 80. i 90. to nie zabraknie. Za chwilę m.in. Kaja Ibregowicz, a także grupa Foreigner. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

Tak sobie teraz zdałem sprawę, że to jest kawałek, którego nie da się chyba słuchać spokojnie na siedząco, bo nawet u mnie w studiu tutaj nie było to do końca możliwe. Prawy do lewego, Kaja i Bregowicz w radiu Złote Przeboje, natomiast proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się Dzień Ojca, no i jest szansa, żeby zgarnąć w radiu Złote Przeboje 500 zł, tak jest. Przebojowy tata to nasza zabawa z okazji Dnia Ojca, w której słuchacze Rock Radia odpowiadają na pytanie, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego? A my wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi, a dokładnie będą to robić w przyszłym tygodniu od samego rana w poranku Radia Złote Przeboje. Szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje, a już teraz możecie dać głośniej w domach, w samochodach, cokolwiek robicie. Grupa Foreigner.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.

W radiu Złote Przeboje głos, którego nie można pomylić z żadnym innym, a więc Anastasia, zresztą, która była niezwykle popularna u nas w Polsce i do dzisiaj ma naprawdę sporą rzeszę fanów. Natomiast teraz numer, który o dziwo kojarzy mi się z pewną grą komputerową. Ale żeby nie robić reklamy, no to dodam, że działa się ona w latach 80. Akcja tej gry przypominała trochę też klimaty Człowieka z Blizną, a kiedy jeździło się autem po mieście, no to w jednej ze zmyślonych stacji radiowych leciał właśnie ten kawałek. Self Control już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,9%. 27%. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koranowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
16: Reklama.

They Don't Care About Us, Michael Jackson w radiu Złote Przeboje. No właśnie, jeśli chodzi o Michaela Jacksona, to można przeczytać, że film Michael stał się właśnie najbardziej kasowym filmem biograficznym o muzyku w historii kina. Ta produkcja o życiu Michaela osiągnęła globalne przychody, uwaga, na poziomie ponad 900 milionów dolarów, wyprzedzając dotychczasowego rekordzista, więc film o Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody z 2018 roku. Ale z tego, co pamiętam, Tina Turner też swego czasu doczekała się filmu o sobie, chociaż tutaj obyło się bez rekordów, mimo że jej życie to scenariusz na świetny film, czy też serial. No to słuchamy już teraz Tina Turner w Radiu Złote Przeboje.

popołudnie, w zasadzie to już powoli zmienia się też w wieczór, bo dobijamy do godziny 18 i za chwilę tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będzie też pogoda na jutro, a potem, żeby się pobudzić i rozbudzić, bo na pewno nie rozgrzać, raczej ochłodzić, to obiecuję, że zagram dla Was Edytę Bartosiewicz. Będzie Lubega, czy też grupa Roxette.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
11: 18 wybiła, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
13: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
12: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
14: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
12: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
15: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
12: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro nad morzem, czy też na zachodzie kraju słonecznie, odpowiednio 20, czy też 25 stopni. Natomiast jutro w centrum będzie naprawdę gorąco, 25 stopni, ale jutro może popadać deszcz. Podobnie też na południu kraju, gdzie mogą pojawić się również burze. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk jestem, no i człowiek nie tylko mundialem żyje, więc warto też podczas tego wieczoru doładować się pozytywną energią przed nadchodzącym tygodniem, słuchając świetnych kawałków w radiu Złote Przeboje. A oto

0: Oj, można było się zasłuchać Celine Dion, I'm Alive w Radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Natomiast teraz o nie piłce, bo wiem, że jest mundial, a o siatkówce opowie wam Edyta Bartosiewicz.
1: Oczywiście, wciąż kocham siatkówkę, oglądam wszystkie mecze, bardzo dopinguję i męskim drużynom, i żeńskim. Bardzo się cieszę z sukcesów ostatnich, jakie odnosimy. Dziewczyny też fajnie grają. Lubię oglądać ligę włoską. Tam są zawodniczki, które ja lubię. Joanna Wałosz. Wszystko śledzę, wszystko wiem. Interesuję się tym i mogłabym być trenerem. Pomimo tego, że nie byłam jakąś specjalną zawodniczką, to są tacy... trenowałam 10 lat. Znaczy mówię, nie byłam specjalną, bo Bozia nie dała mi tak dużo wzrostu. Mam 1,68 m. Co prawda znam dziewczyny, które nawet lekko 3 centymetry ode mnie niższe. Pamiętam, był taki zespół Kusy Szczecin. Tam była taka dziewczyna, ona miała ksywkę dzika. Boże, ona miała chyba dosiężnego z metr, wiesz. A tak skoczna i potrafiła się tak wgryźć w wysoki blok. Zawsze się tak z koleżankami podziwiałyśmy ją. Oglądałyśmy te mecze w ogóle z rozdziawionymi buziami.
0: A my posłuchajmy Edyty Bartosiewicz. Sen w Radiu Złote Przeboje.

To był właśnie dowód na to, że w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się dokładnie do roku 1999. To wtedy odbyła się premiera filmu Killerów Dwóch i Ogniem i Mieczem. Też Polska wstąpiła do NATO, odbyła się też 71. ceremonia wręczenia Oscarów, gdzie najlepszym filmem okazał się Zakochany Szekspir. W 1999 roku grupa Backstreet Boys wydała album Millennium, I want it that way, a Christina Aguilera swój debiutancki krążek. Również w 1999 roku ukazał się kawałek Mambo No. 5 w wykonaniu Lubegi. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5. Utwór w rzeczywistości powstał na bazie instrumentalnego Mambo No. 5, które już, uwaga, uwaga, w 1949 roku nagrał kubański artysta Damaso Perez Prado. Natomiast Lubega dodał własny tekst. No i piosenka błyskawicznie podbiła listę przebojów na całym świecie. We Francji na przykład utrzymała się na pierwszym miejscu aż 20 tygodni, a w wielu krajach Europy stała się niekwestionowanym przebojem lata 1999. No a z racji, że lato 2026 już mamy, no to posłuchajmy. Tym bardziej Lubega, Mambo No. 5 w Radiu Złote Przeboje. Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak, wiedziałem!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
17: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
19: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
20: Uwaga! Super promocja w Teddy.
21: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% 100% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
0: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
23: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
23: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
23: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
23: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
24: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
25: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
26: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
27: Reklama.

0: z racji, że zaczęło się lato, no to akurat takich letnich kawałków też w radiu Złote Przeboje akurat zabraknąć nie może. Venga Boys i Bum Bum Bum. Natomiast już teraz o Davidzie Bowie opowie wam Kasia Stankiewicz, znana z Various Monks.
1: David Bowie to jest dla mnie osobowość, która kumuluje w sobie wszystko, co mnie inspiruje. Oprócz tego, że świetna muzyka, niesamowite teksty, to jeszcze obrazy, projekty okładek i osobowość, która przetrwała na wiele lat i jest inspiracją dla kolejnych pokoleń. Oczywiście był też inspiracją dla mnie, kiedy pisałam płytę Mimikra, która ukazała się w 2006 roku. Słuchałam głównie Bowiego i pamiętam, że wówczas było to moje wielkie odkrycie. On miał ogromny wpływ na to, jak tworzę, co mówię i w jaki sposób.
0: A my posłuchajmy teraz świetnego duetu w radiu Złote Przeboje, David Bowie i Pat Metheny.

0: Autopromocja.
1: Gdy cały świat stanął przed kolejnym bojowym zadaniem, uratować nas może tylko nowy superbohater. Przebojowy tata. Zostań jego pomocnikiem. Napisz, jaką nietypową supermoc powinien mieć przebojowy tata i dlaczego. Najlepsze propozycje wygrywają aż 1500 zł. Wejdź na złoteprzeboje.pl i weź udział w naszym konkursie. Nie czekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Reklama.
1: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
7: Słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w radiu Złote Przeboje, w którym to programie prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To już teraz zapraszam na spotkanie z zespołem, którego piosenki zdecydowanie łączą pokolenia, a mowa o grupie Lady Punk. Na tą cudowną muzyczną podróż już teraz zapraszam Was w imieniu Tomka Brela.
1: Pewnego razu w muzyce.
8: Pewnie kiedy na początku lat 80. w Warszawie spotkali się Andrzej Mogilnicki i Jan Borysewicz, żaden z nikt nie spodziewał się, że 40 lat na scenie minie tak szybko. Jeden z najdłużej grających polskich zespołów, które znamy wszyscy dzięki takim przebojom.

0: Na koncerty zespołu Lady Punk, czy to akustyczne, czy rockowe, przychodzą już 3 pokolenia fanów. Zresztą Jan Borysewicz w wielu wywiadach twierdził, że to, co widzi przed sceną, nieustannie go zdumiewa.
1: Wyobraź sobie, że wychodzisz na scenę na przykład i grasz 35 lat, stoisz na tej scenie, a stoją cały czas młodzi ludzie.
0: Ale Jan Borysewicz, kiedy z nim rozmawialiśmy, przyznał się do czegoś bardzo niezwykłego.
1: Dlatego my się tak nie starzejemy w ogóle, wiesz. Nasze organizmy po prostu są troszkę inne. Wydaje mi się, że to jest chyba gdzieś tam w środku w ogóle coś takiego siedzi, no.
0: Przepływ energii na koncertach obustronny. Zespół Lady Punk zagrał z pewnością kilkanaście tysięcy koncertów. Zresztą to właśnie zespół Lady Punk jest być może jedynym zespołem na świecie, który zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku.
2: Komuś mówienie, nawet już nie to, że mówisz to ludziom, muzykom z zachodu.
1: Nie z zachodu, to mówili, że się stukali po głowie. To, człowieku, no co ty opowiadasz?
2: Tak nie można grać. Natomiast teraz nawet mówienie do ludzi, którzy teraz mają po 20 lat, 25, mają kapelę i czy gdzieś tam występują, też do nich nie dociera, bo to jest niemożliwe. To są inne realia trochę, ale nasze realia były nasze realia i myśmy sobie w tych realiach dawali radę.
0: A realia tamtych czasów bywały trudne. Zresztą posłuchajcie uważnie tekstu Mniej niż zero. Myśli

Lady Punk to zespół, wokół którego od lat pojawiało się mnóstwo plotek dotyczących ich szaleństw i dobrej zabawy. Choćby za sprawą piosenki Tańcz, głupia tańcz.

0: w czasach zamierzchłych i nieprzyjemnych, komunistycznych, i to się działo w Orłowie, w knajpie, którą otworzył facet, nazywała się Maksim. W każdym razie to było bardzo znane miejsce i Andrzej tam pojechał, i żeby się tak, no nie wiem, dla relaksu, żeby się pobyć w jakimś nowoczesnym miejscu. Ono było na tamte czasy bardzo nowoczesne i kiedy wszedł do tej knajpy, zobaczył, że obok siedzą sami faceci, którzy zeszli ze statku albo z Finlandii, albo gdzieś tam z Arabii Saudyjskiej, albo z Norwegii czy gdzieś, i gapili się na dziewczyny, których było kilka. To taka była geneza powstania tej piosenki.
1: Nawet to nie było tak, że my wszyscy, wiesz, tutaj pojechaliśmy, prawda, do Maksima i była impreza dwutygodniowa. Nie, to nie.
0: Andrzej tam był.
2: Ale ile tam był, tego nie wiadomo. Na miejscu był Andrzej Mogilnicki. No i wygląda na to, że kolejna tajemnica została rozwiązana. Jak się okazuje, jedno z najtrudniejszych pytań, jakie może paść w wywiadzie, brzmi: wymień trzy najważniejsze utwory Ladybug.
1: Ciężko mi jest wymienić trzy utwory, no naprawdę.
2: Na szczęście po chwili zastanowienia udało się coś wybrać.
0: To zależy pod jakim względem. To ludzie różnie reagują, czy tam popularności, czy tam od odbierania jakoś do siebie. No nie wiem, dla mnie, no, bo nie dla ludzi pewnie, ale dla mnie ważną piosenką jest Zamki na piasku.
2: Zamki na piasku, czyli piosenka, która pojawia się na każdym koncercie zespołu Ladybug.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum.
2: Kiedy na początku lat 80. w Warszawie powstał zespół Ladybug, pewnie nawet ojcowie założyciele nie spodziewali się, że po 4 dekadach na ich koncertach będą bawiły się 3 pokolenia fanów. Nazwa zespołu wzięła się od pierwszego utworu w historii Ladybug, czyli kompozycji Mała Ladybug. Po 40 latach Mała Ladybug podrosła, wydoroślała. No właśnie, gdyby Ladybug porównać do kobiety, jaka by była?
0: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
2: Co chyba najważniejsze, z wzajemnością. 4 dekady na scenie, panowie zgodnie przyznają, że było w tym trochę szczęścia.
0: Pewnie recepty specjalnie nie ma, natomiast trzeba mieć trochę szczęścia, nie? Chyba mieliśmy trochę szczęścia przez to i zmiany, jakby w zasadzie jedną taką poważną zmianę personalną, nie? W zespole tam jeszcze po pierwszych latach grania, żeby to przejść tak, wiesz, i się nie za bardzo poobijać, żeby to było, żeby była ochota między nami, między ludźmi, którzy są w zespole, na siebie patrzeć i być ze sobą na scenie. To jest bardzo trudne i nam się udało, czyli mieliśmy trochę szczęścia.
2: Nie ulega też wątpliwości, że w czasach zamierzchłych i dziwnych zdarzyło się kilka sytuacji, które mogły przesądzić o zakończeniu działalności zespołu Ladybug.
0: To był 86 rok. Byliśmy w 86 roku na dywaniku w Komitecie Centralnym. Było bardzo smutno. Był taki duży pokój. Był sekretarz. To jest facet, ja nie wiem, zapomniałem jego nazwiska, on był takim sekretarzem PZ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od spraw młodzieży. I myśmy wtedy zostali tam zawezwani po powrocie ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych pracowała pani Irena Falska słynna, więc pan Woźniak, dziennikarz telewizyjny i tak dalej. To były zabawne czasy. Myśmy udzielali dość frywolnych wywiadów dla powstającego wtedy MTV, ale też dla prasy amerykańskiej. Udzielaliśmy tak zwanych prawdziwych wywiadów, uczciwych, o tym, co się dzieje. Na przykład pytanie na pytanie, a co tam u Wałęsy? Nie wiemy, bo on mieszka w Gdańsku. Jak to w Gdańsku? Przecież to nie jeździcie do niego? Mówimy, nie, bo to jest bardzo daleko, bo dla nas z Warszawy jest daleko. Oni mówią, jak to daleko? To jest 350 kilometrów. Dla was w Stanach to jest po prostu pół godziny jazdy, czy tam godzina gdzieś tam, nie? Natomiast dla nas to jest poważna wyprawa. Na przykład, czyli takie raczej zabawne historie opowiadaliśmy, ale one się oczywiście ukazywały i zostaliśmy zawezwani do KC, do tego pana Waldemara. Były tam słone paluszki, jabłka, ja pamiętam. Po czym była taka duża szafa, siedzieliśmy, ja byłem tam, Jan Borysewicz, Andrzej Mogielnicki, chyba we trzech byliśmy. I otworzył taką szafę i z tej szafy mówi: panowie, mam tu wszystko o was. Mam to, co powiedzieliście, oraz to, czego nie powiedzieliście, ja to też mam.
3: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.
2: Zespół Ladybug. Co ciekawe, gdyby nie wojsko, od którego Janusz Panasewicz się nie wymigał, historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Właśnie w wojsku spotkał Andrzeja Mogilnickiego. Ale takich historii jest zdecydowanie więcej.
0: Pamiętam, w Lublinie, kiedy stan wojenny, ja byłem w ogóle, byłem w tym desancie, zespole Desant, więc byłem, że tak powiem, z kolegami, którzy byli zawodowymi muzykami. To byli zawodowi muzycy. Ja byłem żołnierzem w czynnej służbie, czyli miałem nosić po prostu paczki, jakieś sprzęty i tak dalej. Oczywiście, ponieważ coś tam śpiewałem, no to byłem też chórzysto jednocześnie, więc miałem kilka fuch. No ale przez to nie chodziłem na kompanię gdzieś tam spać i tak dalej, tylko spałem w specjalnym, wydzielonym budynku i tam sobie fortepian, instrumenty, można było sobie muzykować i spać ile się chciało, tak naprawdę. Więc było fajnie, natomiast jak na takie warunki fajnie. Natomiast był stan wojenny za chwilę i wchodzi tam pan pułkownik, mówi: panie Panasewicz, tutaj żołnierzem jesteście, już nie jesteście żadnym artystą, bo tu zaraz nam wroga opozycja wejdzie przez płoty, proszę się ubrać jak żołnierz, i tak dalej. Myśmy w cywilnym ubraniu chodzili, więc znalazłem jakiś płaszcz. Pamiętam, że miałem kowbojskie buty, normalne kowbojskie buty, których używałem do chodzenia w dżinsach, no ale nie mogłem znaleźć tych wojskowych, więc włożyłem wojskowy płaszcz, futrzaną czapkę od mamy, spodnie, dżinsy i kowbojskie buty, ale tu było tak i mówię: a jakąś broń masz? A ja mówię: mam taki nóż do krojenia chleba, taki do chleba, taki zwykły nóż, nie żaden tam, broń Boże, typu John Rambo. I miałem to w kieszeni, tam z kolegami trzech nas tam chyba, czy czterech było, i się zmienialiśmy tam po 2 godziny i chodziliśmy patrzeć, jak to Solidarność będzie nam wrzucała ulotki przez płot, co było kompletną bzdurą, nikt tam nic nie wrzucał. Ale tak czy inaczej było smutno.
2: Pewnego razu w muzyce. Lady Punk. 40 lat na scenie, kilkanaście tysięcy koncertów, no i przede wszystkim muzyczne doświadczenie zdobywane latami. Ale skoro nauce mowa, to panowie z Lady Punk poczucia humoru na swój temat uczyć się nie musieli.
1: Kiedyś powiedziałem Hołdysowi w ogóle, czy czegoś w ogóle coś mnie w życiu nauczyło. Ja powiedziałem, że nic, że dalej jestem zarozumiałym bufonem, prawda? Ale oczywiście to dla żartów powiedziałem. No to on po prostu powiedział, że jestem genialny, prawda? Że potrafię tak o sobie powiedzieć.
2: Ale co ciekawe, mimo praktycznej nauki grania na koncertach, po 4 dekadach działalności nadal odczuwają tremę.
4: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów, a ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: No i trema to najważniejsza rzecz na takie 10 minut przed koncertem. Najważniejsze.
2: Przez lata narosło mnóstwo plotek, mnóstwo mitów a propos tego, co też dzieje się w ich garderobie przed koncertem. No właśnie, co zobaczyłaby postronna osoba, wchodząc tuż przed koncertem do garderoby zespołu Lady Punk?
0: Generalnie tak mi się wydaje, że rzeczy, które się ludziom, albo o których się pisze, albo które się ludziom wydają, że tam jest coś szczególnego, to by się bardzo zdziwili, dlatego że tam jest przede wszystkim skupienie, jakieś tam krótkich parę wymiana jakichś tam paru zdań, dowcipy jakieś. Dość śmiesznie jest, ale nic takiego, żeby z tego robić ho-ho.
2: Coś dla ducha, no ale oczywiście też coś dla ciała.
4: A to jest, no oczywiście jest cały catering, prawda, bo taki, jeżeli chodzi o szczegóły, to chodzi o napoje, kanapki na przykład, czy coś do jedzenia ciepłego. Czasami jest tak, że przyjeżdżamy na taki koncert i wchodzimy i naprawdę nie jesteśmy nawet w stanie niczego ruszyć, bo już się koncentrujemy na koncercie, także w zasadzie te wszystkie rzeczy się troszkę marnują.
2: Zespół Lady Punk, czyli zespół, którego teksty piosenek mimo upływu lat są wciąż aktualne. Wystarczy posłuchać na przykład raportu z miasta N. Serwa.

0: Mało brakowało, a zrobiliby światową karierę, choć Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe.
1: Jak się ma 20 parę lat, nie wiem, tam Janek, ja po 25, 6 lat czy 8, jak się ma, wyjeżdża pierwszy raz na zachód prawdziwy, bo to my nie wyjeżdżaliśmy do Niemiec czy gdzieś tam, więc wyjeżdżasz od razu do Kalifornii czy do Nowego Jorku, kiedy mało kto w ogóle wyjeżdżał, no to jest szok.
0: I trzeba przyznać, że jak szybko Stany Zjednoczone ich uwiodły, tak szybko zmęczyły, i to dosłownie.
1: To na początku było przyjemne, natomiast rzeczywiście tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy chodziliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Zaczynali w czasach, kiedy jeszcze funkcjonowała w Polsce cenzura. Choć trzeba przyznać, że jak na zespół rockowy, Lady Punk większych problemów z cenzurą nie mieli.
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie, Dudu, do lansowania. I mniej niż zero kazali zmienić miejsca, znaczy kazali, no. Powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, no, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy.
0: A inna sprawa, że zespoły tamtych lat z cenzurą prowadziły dość niezwykłą grę.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewiam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który nam pisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów, prawda?
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Pewnego razu w muzyce.
0: 4 dekady na scenie zespołu Lady Punk, w tym po obu stronach oceanu. Choć jak słyszeliście już dzisiaj, Stany Zjednoczone nigdy nie były dla nich szczęśliwe. Ale powód niechęci muzyków zespołu Lady Punk do kariery za oceanem być może leży po drugiej stronie oceanu.
2: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby na totalną, zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać i robić kontynuować tego kontraktu.
0: I chyba dobrze się stało, no bo czy wyobrażacie sobie, że na przykład piosenka Zawsze tam, gdzie ty mogłaby nie powstać?

0: Zespół Lady Punk. Jak słyszeliście, próbowali robić karierę za oceanem. To właśnie za oceanem zespół Lady Punk miał okazję zagrać przed Madonną. Miał okazję, bo panowie odmówili.
1: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
2: Nikt wtedy nie liczył, tak naprawdę, nikt nie znał jej...
1: To nie było tak, że myśmy z Wielką Madonną nie chcieli zagrać.
2: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce, jak i my. Dokładnie, tak samo, więc... jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No, śmiechu jak zwykle było co niemiara. Lady Punk, czyli zespół, który w roku 1983 zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. No i niektóre koncerty były naprawdę niezapomniane.
2: Były koncerty czasami zabawne. Był koncert, pamiętam doskonale, koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy do tego Domu Kultury i podszedł do nas dyrektor Domu Kultury, ja to pamiętam takie szczegóły, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Po prostu sali z Domu Kultury zginęły. Po prostu wszystkie ławki były jak zapałki. Połamane, zniszczone, totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Więc straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. Zaproszę Lady Punk, no to se zapraszaj. Zaproszę Lady Punk, nie chcieli mu remontować. To wszystko było bardzo zaniedbane, więc zaprosił Lady Punk. Ludzie i remont miał jakby za free, natychmiast dostały. No bo miasto musi mieć jakiś dom kultury. W związku z tym wyremontowali mu to.
0: 4 dekady działalności, a jak się okazuje, Janusz Panasewicz wciąż pamięta chwilę, kiedy usłyszał się po raz pierwszy w radiu.
2: Tak naprawdę to było bardzo, bardzo dawno temu. Jeszcze nie mówię o Lady Punk. Chyba usłyszałem się, kiedy w jakimś radiu lokalnym nagrywałem, byłem na jakimś przeglądzie zespołu i grał tam między innymi wtedy Ogród Wyobraźni Zełku, bardzo znana wtedy kapela, która wygrała pierwszy chyba Jarocin, i pamiętam, że wtedy ja miałem taką kapelę z Mazur, z Olecka, i wtedy to było nagranie oczywiście bardzo amatorskie, to było z koncertu live, a nie było to fajne i takie w zasadzie był ten wokal z przodu, tylko jakiś instrument się tam pojawiał, jakiś bęben. Nie było za ciekawie, ale słyszałem tego. Natomiast później rzeczywiście już w Lady Punk, oczywiście, kiedy te piosenki zaczęły się pojawiać non-stop wszędzie, we wszystkich radiach, to na początku oczywiście byłem taki podekscytowany tym, fajnie, a później się po prostu do tego przyzwyczaiłem. I to jest częste pytanie, jak jadę taksówką na przykład, to pan taksówkarz. Bo akurat jest piosenka Lady Punk grana i ja tak, no dość łatwo, w związku z czym ja siedzę z tyłu i tak czekam, bo już wiem, że za chwilę facet coś powie i za chwilę, panie Januszu, no i jak to jest, tak pan jedzie sobie i pan tak słucha, co pan czuje? Ja mówię, wie pan co? To jakby tu panu powiedzieć, fajnie, cieszę się, że grają te piosenki, ale to tylko tyle. Na tyle się już zdążyłem przyzwyczaić, że nie traktuję, że oto ja, to ja, tylko po prostu gra zespół znany i popularny.
0: Zespół Lady Punk, czyli zespół, który jest na scenie już 4 dekady, właściwie bez przerwy, chociaż jeżeli dobrze poszukać, to przerwy i tak się zdarzały.
2: W zasadzie mieliśmy tak na przełomie lat 80. i 90. To była taka krótka przerwa, ja mieszkałem trochę w Stanach, ale to też było związane... Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co się będzie działo w Polsce, bo to było przed jakby, no jakby zmianami w ogóle społecznymi w Polsce i tak dalej, więc część ludzi wyjechała do Stanów. Paweł Mścisławski, Jarek Szlagowski też z pierwszego składu mieszkał przez chwilę, więc to miało taki wpływ. Ja też tam przez jakiś czas przebywałem, no ale niedługo jakoś w tym czasie coś tam też muzykowałem. Byłem cały czas tu w kontakcie z Jankiem, że za jakiś czas coś tam zaczniemy robić. Nie było to
0: długie rzeczywiście. Przez 40 lat działalności zmieniło się sporo, również jeżeli chodzi o muzyczny światek, no i funky.
2: Były troszkę inne sytuacje w ogóle wtedy, inne czasy, więc ja przypominam sobie, na przykład rano się wstawało na śniadanie, a tam po prostu o godzinie 9-8 rano były tłumy dziewczyn, które przychodziły zrobić zdjęcie, ale bardziej zrobić autograf, bo jeszcze wtedy nie było akcji pod tytułem telefon komórkowy, że wszyscy robią, ktoś tam miał, nieliczni, mieli jakiś aparat, to robili, dlatego tych zdjęć nie jest tak dużo, a natomiast no głównie były autografy, jakieś takie spotkania i no bywało przeważnie ja to miło wspominam, bo to było czasami zapraszane na Śląsku, gdzieś na przykład do fan klubu, więc po tych spotkaniach z fanami to było ciężko później grać koncert, bo to były naprawdę duże przeżycia, ale ja wspominam to bardzo fajnie i tak jak będę pamiętał, że zawsze ci fani to byli pod hotelem. Nawet taką piosenkę śpiewaliśmy, Andrzej Mogilnicki napisał Mała Lady Punk i tam właśnie jak uparty czeka psiak pod hotelem na swojego idola i tak dalej, i tak dalej. I te czasy miały miejsce, więc ja to naprawdę widziałem.

0: Zespół Lady Punk. Fani pewnie pamiętają wojny między zwolennikami Lady Punk i zespołu Republika.
1: Ja to pamiętam, bo do nas to dochodziło. Dochodziło do Republiki to, oni wiedzieli i my. Myśmy się z tego śmieli, bo spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego no było wesoło. To jest tam Janek na przykład mówi, Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy. Ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że my między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni, jakby odwróceni do siebie plecami. Było napisane, proszę zgadnąć,

0: Tacy Sami, tam było między innymi Tacy Sami, Zostawcie Titanica, to jest ten czas i pamiętam, Janek mówi, słuchaj, napiszę, tu spotkałem się z Grześkiem Ciechowskim i Grzesiek napisze tekst. Ucieszyłem się, mówię, no fajne teksty, zawsze mi się podobały jego teksty, więc mówię, czekamy, nie? I tak po dwóch dniach już studio jest wynajęte, mamy to nagrywać. Janek przynosi, mówi, słuchaj, on dał tu taki tekst. No i ja zaczynam czytać i tam jest coś przez igielne ucho, że tam dotrzesz do swojej świadomości, że tam podświadomości. Pamiętam to doskonale, że to się zaczynało przez igielne ucho, coś takiego. Ja mówię, Boże, Janek, to jest... Kto tego będzie słuchał? To przecież za filozofia jakaś w ogóle. O co tu chodzi? Ja nie rozumiem, co Grzesiek miał na myśli. I zadzwoniliśmy do Grzegorza i mówiliśmy, że nie, że to nie tak. On mówi, ja tak myślałem, ja też tak napisałem, bo ja nie wiem, jak dla was napisać, ale dajcie mi jeszcze jeden dzień. I nagle po dniu dostajemy Titanica. Po prostu wstrząsające to było. Dostałem tą piosenkę, zacząłem ją czytać i zacząłem za chwilę śpiewać. Ja nałożyłem słuchawki, nie musiałem się jej uczyć. Po prostu wziąłem i śpiewałem od razu.
1: No, chciałoby się powiedzieć, do dwóch razy sztuka i powstał wielki przebój. Ja wiem.

0: Lady Punk nie tak dawno powrócili niezwykłą płytą, postanowili nagrać swoją pierwszą płytę jeszcze raz, zapraszając gości.
1: Janek jakby tak sondował, nie? Bo to on za to odpowiadał i on sondował, wiesz, na przykład w rozmowie, nie? A co byś, Kasia mówi, że chciała, na przykład Kasia Nosowska chciała zaśpiewać koniecznie minus 10 w ryja. No i super. Natomiast wiem, że Piotrek Rogucki akurat Wademekum Skauta i jak się dowiedziałem, że to mówię, chyba to jego wybór. On jest aktorem też. A to jest piosenka, którą te wszystkie historyjki, które ja tam opowiadam, to tak sobie pomyślałem, że on to zrobi fajnie, bo jest aktorem, więc on dwa razy mnie posłucha, tekst i tak dalej. Jeśli nie zna, to przeczyta dwa razy i będzie wiedział, jak to zrobić, i zrobił genialnie.

0: zespół Lady Punk, który pięknie spiął klamrą ostatnich kilkadziesiąt lat swojej kariery. No i dlatego pewnie takich opowieści w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Jeśli ktoś obudziłby mnie o drugiej w nocy i zapytał, jaka jest moja ulubiona piosenka zespołu Lady Punk, to zdecydowanie postawiłbym na Fabrykę Małp. A w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka w wydaniu weekendowym posłuchajcie, co dzieje się u Kasi Wilk i jakie niespodzianki szykuje dla swoich fanów.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: To jest program Cała Muzyka. To jest Kasia Wilk, która dzisiaj jest gościem waszym i Radia Złote Przeboje. Kasiu, po raz kolejny, tak. Kasiu, twoja miłość do muzyki, no bo tak, nie tylko śpiewasz, ale grasz na gitarze, komponujesz, produkujesz. Ta miłość nie wzięła się znikąd, to jest zasługa rodziców, tak? Mama śpiewała.
4: Mama śpiewała najczęściej przy zmywaniu naczyń. W chórze coś tam też śpiewała, ale to tylko dlatego, że chciała powiedzieć, że jednak i mój talent jest po niej.
3: Okej. A tata grał na akordeonie.
4: Tata grał na akordeonie. Rodzice pochodzili z Białej, ze wsi spod Wałbrzycha i nie mógł niestety wykorzystać swojego talentu, choć był bardzo zdolny i niestety musiał przerwać szkołę, więc ja spełniłam jego marzenie i poszłam do szkoły muzycznej. Super. On właściwie zapytał tylko, na czym chcę grać, więc powiedziałam, Boże, co jest najlżejsze, co może najłatwiej, może tu Metallica będę sobie tam dziubać. No i okazało się, że ja w ogóle żadnej Metalliki, żadnych chwytów gitarowych przy ognisku, tylko ja jechałam barok i gamy, więc przez 6 lat, więc to oszukali mnie.
3: Oszukali, ale... O, raniści, ale rodzice tak cię kierowali w stronę muzyki, czy tylko po prostu pokazali, że ona jest taka piękna i wspaniała i może być czymś wyjątkowym?
4: Wiesz co, właściwie wskazali mi tą drogę i nie pozwolili przerwać. Tata nauczył mnie konsekwencji, mimo że mi się po kilku latach, wiadomo, już dziecko się znudziło, dwie szkoły na raz, wiesz, podstawowe, z jednej przechodziłam do drugiej, przychodziłam wyrąbana o 20 i takie było dzieciństwo, że jak mnie dzieci wołały, a już mieszkałam przy, wiesz, 5 bloków na Małomicach przy PGR-ze, no to tam było co robić, naprawdę.
3: No,
4: i ja byłam zrozpaczona, że ja muszę grać na gitarze, a oni grali w gumę. I to było ciężkie, oczywiście znudziło mi się, chciałam zrezygnować, ale jednak dzięki tacie. Mama mnie próbowała przekupić jedzonkiem.

0: zawsze to na mnie działa. A tata rzeczywiście przycisnął, powiedział, że nie, absolutnie nie, musimy to skończyć, co zaczęliśmy. No i jestem mu za to wdzięczna, bo rzeczywiście dopiero w ostatniej, szóstej klasie szkoły podstawowej doszedł dodatkowy przedmiot pod tytułem chór i tam wtedy poczułam, że to mi chodziło w życiu. O to. I już sama później, ciągnęłam w miejsca, gdzie były śpiewane, gdzie grały zespoły, gdzie mogłam zaśpiewać na jakichś festiwalach. Sama się o to wystarała, moi rodzice właściwie. Też były takie czasy, wiesz, że ja cały dzień spędzałam gdzieś, on gdzie byłaś? I to, wiesz, to były zupełnie inne czasy niż teraz. No tak, oczywiście.
1: No jasne,
0: I po wsi noga i łaziłam, tylko przywoziłam jakieś prezenty. No byłam na festiwalu, wygrałam. A okej, okay, dobra.
1: No i tak, pucharek
0: tak, jakiś
1: ten,
0: jakieś, toster,
1: samowar, ten, tego toster. Typu rzeczy. Tak, świetne. No ale Kasia, no i gospel śpiewałaś i starych piosenek się chwytałaś też. No
0: tak,
1: piękne rzeczy po prostu.
0: Tak, no po prostu, wiesz, próbowałam wszystkiego, gdzie można było zaśpiewać, gdzie można było tą muzykę przytulać, gdzie mogłam się rozwijać. Śpiewałam też kupę czasu na weselach. I to też mi bardzo, to też mnie mocno przeszkoliło. Ja też się zapoznałam z repertuarem, który mnie rozwinął. No, za moich czasów, bo miałam tylko dwie kasety, Bajmu i Mary Carey. Jeśli ktoś widzi inspirację tych wokalistek we mnie, to tak, tak, na pewno. Na pewno, ale też śpiewając na weselach poznałam utwory, tak jak Parostatek Krzysztofa Krawczyka. I wiesz, no to wszystko było wielkim doświadczeniem, wielką szkołą, super lekcją. Wiesz, ciężko zarobione pieniądze po nocach, wystane godziny, bujanie się z ludźmi, którzy śpiewaj! musiałam to zaprezentować, bo to jest do dzisiaj, to jest do dzisiaj, ale no niestety to po prostu ludziom się kojarzy zawód muzyka tak łatwo i tak lekko i tak przyjemnie. No może my też trochę zepsuliśmy opinię o sobie jako, wiesz, stricte mocno rozrywkowi i tak dalej, bo wszędzie, gdzie się nie pojawia, to Kasia, zaśpiewaj coś! A to nie jest do końca tak, bo to jest jednak dla mnie też przeżycie. Ja muszę się przygotować, ja muszę to jakoś skupić się, przeżyć i to jest część mnie. I to ja po prostu sobie nie chcę za każdym razem zaśpiewać na życzenie, nie? Ludzie po prostu tego nie mogą tego po prostu nie przyjąć i nie zrozumieć. Ale nie winię ich za to, bo to my trochę nie uświadamiamy, jak to jest. Bo do wokalistki operowej nikt nie podchodzi. Zaśpiewasz nam 100 lat? Nikt nie podchodzi.
1: Właśnie.
0: No a mógłbyś zaśpiewać jakichś cudownych rodziców mam na weselu naszym? Nikt tak nie robi do wokalistki już klasycznej, prawda? Bo
1: tak,
0: no,
1: tak.
0: Panują tam trochę inne zasady, więc trzeba po prostu trochę uświadamiać i to zadziała. Ja wierzę w te małe trybiki w postaci słów.
1: A czy ty już to masz za sobą? Bo ja sobie przypomniałem Zbigniewa Wodeckiego Nieodżałowanego, który kiedyś opowiadał, że tak wychodzi na koncercie, staje i śpiewa piękne piosenki. Mhm. I słyszy z widowni: Zbychu, pszczoła!
0: oczywiście, Piotr, ja idę na koncert swój. Mam na tym koncercie, wiesz, ekstra oprawę całego koncertu. To jest opowieść od początku do końca, od pierwszego do dziesiątego numeru. To wszystko jest połączone, wiesz, intro, outro, łączniki i tak dalej. I tak, no na pierwszy, drugi, trzeci numer schodzą się ludzie, fajnie, brawo, tańczą. Przychodzi Sakrum i Ważne, bo czasami zapraszam również Jacka na koncerty. Wtedy się zbiera, po prostu tłumy pękają w szwach. Jacek schodzi i tłumy się rozchodzą.
1: Ale
0: nie jest też tak źle, bo ja doceniam swoich fanów i też przychodzą oczywiście ludzie. Ja cały czas czynnie gram na koncertach. Bardzo je lubię.
2: Słuchacie specjalnego weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z artystą, który w 2001 roku wygrał program Szansa na Sukces. Przed wami Tomasz Makowiecki.
3: Moi drodzy, dzisiaj w programie Cała Muzyka chyba kolejny debiut. Tomek Makowiecki jest chyba pierwszy raz u nas. Dzień dobry, dobry wieczór.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Czy pierwszy raz? Być może.
3: Być może. Jak ci się u nas podoba?
4: Fajnie.
3: Tomaszu, pewnie pogadamy o nowościach, o powrotach, no i o życiu. Ja się tak zastanawiam, bo z wieloma artystami rozmawiałem, artystami, którzy mieli przerwę, czy to koncertową, czy wydawniczą, na przykład Ewelina Flinta, blisko 20 lat, Edyta Bartosiewicz kilkanaście. Ty wróciłeś po 10, 11, tak sobie myślę, że świat nabrał takiego rozpędu, że ostatnią płytą, no to wróciłeś do zupełnie innej rzeczywistości. Powiedz mi, czy ty miałeś jakieś obawy, tak jak choćby wspomniana Edyta Bartosiewicz, która przyznała mi się, że tego swojego powrotu przed laty potwornie się bała? Jak to było u ciebie?
4: Czy miałem obawy?
3: Czy to był głód raczej?
4: Miałem jakieś obawy chyba przed skończeniem tej płyty.
3: Aha.
4: Ale jeżeli chodzi o sam powrót, trochę nie lubię tego słowa, chociaż wiem, że po tak długiej przerwie rozumiem to nazewnictwo powrotem. Natomiast no, to kolejna płyta po dłuższej przerwie.
3: No to tego nazewnictwa się trzymaj w takim razie.
4: Ale wiesz co, jako takich obaw nie miałem, chociaż czułem presję przez ten czas przerwy pomiędzy Moizmem a Bailando. Czułem presję ze strony odbiorców, którzy faktycznie gdzieś pokochali płytę Moizm i wielokrotnie słyszałem takie zdania, że ile możemy tej płyty w kółko słuchać, chcemy kolejnej. Starałem się, nie wiem, albo wypierałem, szczerze mówiąc, ten strach przed kolejną płytą. Natomiast pamiętam ten moment, dosłownie chwilę przed premierą płyty, że wyzbyłem się oczekiwań w ogóle co do tego albumu. Miałem taki moment, że niech się dzieje co chce po prostu. Jeżeli ta płyta się przyjmie, będzie świetnie. Jeżeli się, nie wiem, odbije gdzieś tam po prostu bez echa, to też nic szczególnego się nie stanie. I faktycznie po prostu wydawałem tę płytę z takim przekonaniem, że będzie co będzie. I się miło rozczarowałem dzięki temu.
3: Dzisiaj z Tomkiem Makowieckim spotykamy się na prawie w rocznicę płyty Bailando.
4: Tak, to już rok.
3: Płyty jakże innej od poprzedniej. Ja się tak zastanawiam nad fenomenem tej poprzedniej, bo ty kiedyś użyłeś takiego określenia, że ona pojawiła się za wcześnie, że fani musieli do niej dojrzeć. Takie twoje słowa znalazłem.
4: Wiesz co, ja też słyszałem dużo takich głosów, wiesz, i faktycznie w tej pierwotnej wersji, kiedy ona miała premierę w 2013, pamiętam, że ta płyta wyszła, ale gdzieś nie tylko ja miałem wrażenie, ale też wrażenie mieli inni odbiorcy, którzy przychodzili na moje koncerty, że ta płyta gdzieś po prostu przepadła. Ja też nie wiem, czy to był powodem ilość premier w tamtym czasie, czy faktycznie to, że ta płyta nie była tak mainstreamowym wydarzeniem. I mam wrażenie, że przez lata po prostu ten album docierał do odbiorców pocztą pantoflową bardzo często. I dopiero, nawet dzisiaj grając koncerty, spotykam ludzi, którzy mówią, że Moizm odkryli dopiero teraz. Nie wiem, czemu tak się stało. Natomiast faktycznie no, płyta dojrzała, płyta leżała, gdzieś dotarła do ludzi i ku mojemu zdziwieniu ma jakieś takie miano naprawdę wyjątkowego albumu na polskim rynku muzycznym.
3: Jeżeli jeszcze nie odkryliście, no to gorąco polecamy. Tymczasem tak, prawie rocznica płyty Bailando będzie celebrowana, bo z tego co wiem, no to szykujecie niespodziankę i to jaką? Winylową.
4: Tak, słuchajcie, już teraz zapraszam was, drodzy słuchacze, serdecznie do Warszawy 28 lutego na urodziny płyty Bailando i tam przedpremierowo będzie można nabyć winyl w dwóch wersjach.
3: Słuchaj, na czym twoim zdaniem polega fenomen winyla? Bo ja się tak zastanawiam, kasety zniknęły właściwie, a winyl przeżywa renesans. Czemu tak jest twoim zdaniem?
4: Powiem ci, nie wiem czemu, ale dlaczego ja na przykład lubię winyl. Jest w tym jakaś magia. Poza tym uważam, że muzyka z płyt winylowych brzmi przyjemniej. Fajny jest po prostu też proces.
3: Cała celebracja
4: tego słuchania płyty, bo faktycznie, wiesz, to nie masz przewijania, nie przeskoczysz sobie tak łatwo. Oczywiście z piosenki na piosenkę trzeba mieć tutaj wprawę w przekładaniu igły. Natomiast uważam, że to jest zawsze piękne wydawnictwo i tak jak mówiłem, ta analogowa jakość dźwięku jest dużo, dużo przyjemniejsza dla odbiorcy, mam wrażenie. I ja jestem też zbieraczem płyt winylowych. Co prawda mam też w kolekcji dużo płyt CD, a odtwarzacza nie mam w dalszym ciągu. Muszę sobie zakupić. Natomiast tutaj nie wiem, czy słyszeliście o tym, że podobno płyty CD znowu wracają w wielkim stylu. Bo doszły mnie słuchy, że producenci odtwarzaczy znowu wznawiają produkcję sprzętu odtwarzającego płyty CD. Więc to jest ciekawostka. Nie wiem, czemu tak jest, ale...
3: Mnie to bardzo cieszy. Ja też oprócz płyt kompaktowych słyszałem, że jest jakiś, co prawda minimalny, ale jednak ruch, jeżeli chodzi o kasety magnetofonowe, za którymi pewnie za młodu nie przepadaliśmy, prawda? Zwłaszcza jak została wciągnięta taka kaseta.
4: To prawda, to prawda. Ale ja, szczerze mówiąc, do kaset magnetofonowych mam jakiś sentyment i jeszcze moje pierwsze dwie płyty były wydane na kasecie. Mm-hmm. Teraz to jest faktycznie już jakiś ekskluzyw i fanaberia po prostu wydać sobie płytę, album na kasecie. Ciekaw jestem, czy wrócił Walkman znowu w łaski.
3: Mam nadzieję, że tak. Trochę mi brakuje jednej rzeczy dość zaskakującej, ale dawniej wszystkie te wydawnictwa miały zapach, prawda? Jak wyciągało się płytę z opakowania, to ona pachniała, prawda? No i tego mi trochę na pewno dzisiaj brakuje. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka, w Radiu Złote Przeboje, radiowy debiut, ponieważ Tomka Makowickiego nigdy u nas nie było. Słuchaj, coś mi się wydaje, że trochę dzisiaj przy okazji ponarzekamy na show biznes, bo ty kiedyś powiedziałeś, że show biznes to ściema. To są twoje słowa.
4: Któryś podcast ze mną faktycznie był tak zatytułowany, ale oczywiście to było trochę z kontekstu wyciągnięte, bo ja to skomentowałem w ten sposób, że prowadzący zapytał się, czy ja posiadam Porsche. Samochód Porsche, bo
3: do tego jeszcze
4: gdzieś
3: dojdziemy.
4: Tam się przewijał na zdjęciach. Powiedziałem, że nie, że to jest show biznes, to jest ściema. Wiesz co, show biznes jest specyficznym po prostu rynkiem, medium i
3: myślę, nie wierzcie w to, co widzicie.
4: Myślę, że oparty na wielu ściemach tak naprawdę. Tak. Bardzo często jest, też podkreślam, wiecie, że my artyści bardzo często też sprawiamy jakiś pozór po prostu i to chyba Eryka Badu kiedyś powiedziała, że artyści po prostu udają bogatych. Mm-hmm. Bardzo często.
3: Drogie dzieci, zapamiętajcie te słowa.
4: Tak, właśnie. Chociaż wiadomo, jest mnóstwo zamożnych artystów, muzyków, aczkolwiek słuchajcie, jest to promil, naprawdę to są osoby, które naprawdę są na szczytach list przebojów w tym rynku mainstreamowym, ale większość muzyków, których ja znam, to są naprawdę bardzo skromni ludzie, którzy prowadzą normalne, zwyczajne życie, bez żadnego takiego splendoru czy błysku i tak to wygląda.
3: Ja się tak w ogóle zastanawiam nad fenomenem nowoczesnego świata, no bo tak, media społecznościowe kreują w pewnych przypadkach taki trochę nierealistyczny obraz rzeczywistości.
4: Tak.
3: No i zwłaszcza jeżeli się jest nastolatkiem, to łatwo temu nieprawdziwemu obrazkowi chyba ulec, no i wtedy zaczynają się dość potężne problemy, tak mi się wydaje.
4: Wiesz co, na pewno internet i to, jak dzisiaj świat wygląda w internecie, i mam tutaj na myśli social media, Instagram, TikToki, które są narzędziem też dla młodych ludzi do promowania siebie, swojej osoby, do kreowania swojego wizerunku tak naprawdę. Dzisiaj też wydaje mi się, że młodym ludziom bardzo często zależy po prostu na tak zwanym fejmie i pieniądzach, a tak naprawdę to jest wizerunek właśnie głównie rozpowszechniany przez amerykański rap, który jest w tej chwili już też w Polsce mocno rozpropagowany, bo ja uważam, że ten taki rap w Polsce, ten newschoolowy, no to jest kalka amerykańska, tylko że z lekkim opóźnieniem. I niestety wielu młodych ludzi jest wychowywanych na internecie, na tym takim właśnie splendorze i sławie
3: Pozornych. Tomaszu, tak się zastanawiam, gdyby historia zatoczyła koło, bo tak, pojawiłeś się przed laty dawno, dawno temu chyba w Szansie na Sukces, o ile dobrze pamiętam.
4: Tak.
3: Potem był Idol. Czy ty widzisz się obecnie na przykład w jury takiego programu? Gdyby zadzwonił telefon i padło takie zaproszenie, to byś je przyjął, czy raczej nie? Czy nie widzisz się?
4: Kurczę, powiem ci, że nie mówiłbym nie, ale myślę, że byłbym w jury tym dobrym policjantem.
3: Dobrym policjantem.
4: Tak.
3: Tak też myślałem, spodziewałem się takiej odpowiedzi. Słuchaj, pogadajmy o marzeniach, bo tak ostatnio na ten temat rozmawiałem z Piotrem Cugowskim. Jemu marzy się płyta z orkiestrą. Justyna Steczkowska, z którą niedawno rozmawiałem, marzy o współpracy z Nigelem Kennedy. Czy tobie chodzi tak coś po głowie, po cichutku? Co byś chciał zrobić jeszcze?
4: Powiem ci, że mam w tej chwili tak dosyć płodny okres twórczy i jestem tak zajęty w tym momencie pracą nad kolejnym materiałem, plus jeszcze mam rozgrzebane dwa projekty, nad którymi też pracuję. Nie chcę tutaj za bardzo o tym opowiadać, bo chciałbym, aby to po prostu któregoś dnia pojawiło się tak z dnia na dzień, bez zapowiedzi, jako forma niespodzianki. Ale kurczę, takie marzenie na przyszłość, muzyczne oczywiście. Wiesz co, mam ochotę miałbym ochotę zwiedzić Azję w ogóle właśnie koncertując. Jest to też specyficzny dosyć rynek i dosyć hermetyczny, więc nie jest to łatwe, chociaż coraz łatwiej jest Europejczykom i Amerykanom koncertować w Azji, bo no, jesteśmy dla nich w jakimś sensie egzotyczni. Ale tak się zastanawiam, kurczę, żeby ci podać jakieś nazwisko czy kompozytora, czy... Większość nie żyje niestety.
3: Aha, no to trochę utrudnia sprawę. No dobrze, to słuchaj, to czegokolwiek byś sobie nie wymyślił, nie wymarzył, ja życzę, żeby to się spełniło. Słuchaj, zawrotną karierę robi ostatnio AI. Czy ty postrzegasz sztuczną inteligencję w życiu muzyka jako błogosławieństwo, czy jako przekleństwo?
4: No właśnie, z tym całym AI. Myślę, że to AI już funkcjonuje w ogóle w muzyce, także my nawet często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że słuchamy płyty po prostu, które są generowane. I tego nie unikniemy, natomiast mam nadzieję, że w żadnym stopniu po prostu AI nie zastąpi tego, że ludzie będą chcieli zobaczyć swoich idoli, artystów na żywo na scenie. I tutaj niestety tego się nie da, mam nadzieję, zastąpić żadnym hologramem. I że ten koncert zawsze będzie czymś takim sprawdzianem po prostu tego, że wiesz, ja też nie mam, nie chcę zabrzmieć po prostu, AI daje nam też narzędzia pomocy, zwłaszcza, nie wiem, w produkcji muzyki. Czasami pozwala nam wykorzystywać różne skróty w edycji muzyki i tak dalej, ale powiem ci, że sam się zastanawiałem przez moment, dyskutując sobie, prowadząc rozmowę z czatem GPT na temat różnych pomysłów i nawet tekstowych, i powiem ci, że po pół godzinie stwierdziłem, że w ogóle nie chcę, odkładam to, bo raz, że szczerze nie byłem zadowolony z tych efektów, które, a potraktowałem to jak eksperyment. Natomiast domyślam się też, że postęp rozwoju AI jest tak gigantyczny, że za rok to też będzie na zupełnie innym poziomie. Ja jestem z tych ludzi, którzy się trochę obawiają po prostu AI, tak? Więc wiesz, jeżeli masz fach w ręku, jesteś kucharzem, stolarzem, mechanikiem, to nie masz się czego obawiać. A faktycznie branża filmowa, muzyczna, graficzna, dziennikarska, tak. No tutaj są zagrożenia, no ale mam nadzieję, że chociaż może być tak, że praca z człowiekiem, czy przy muzyce, czy przy filmie, będzie czymś ekskluzywnym po prostu.
3: Tak, to będzie ekskluzyw.
4: I będziemy naprawdę chcieli znowu pracować z ludźmi. Zresztą wiem, że wiele kampanii, nawet w Polsce firm robiło już kampanie na podstawie AI, oczywiście też głośno o tym mówiąc, ale średnio mi się to podoba, szczerze mówiąc. Jeszcze widać tak naprawdę, że jest to generowane przez AI.
3: Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawiamy o sztucznej inteligencji, no a ponieważ my również mamy swoje radiowe AI, to nasze radiowe AI za chwilę wygeneruje pytanie do Tomka Makowieckiego. Zostańcie koniecznie z nami, za chwilę wracamy.
5: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
3: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje dzisiaj, a o ile dobrze pamiętam, radiowy debiut, bo Tomka Makowieckiego w tym programie i w Radiu Złote Przeboje nie było chyba nigdy. Rozmawialiśmy kilka minut temu na temat sztucznej inteligencji. Słuchaj, zgodnie z naszą nową tradycją poprosiłem sztuczną inteligencję o wymyślenie pytania do ciebie. No i AI wymyśliła pytanie, z tym, że po raz pierwszy się zdarzyło. Wyobraź sobie, że pomyliła cię...
4: Podcinasz sobie gałąź.
3: Pomyliła cię z doktorem Tomaszem Makowskim i wymyśliła takie. Doktorze Makowski, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na nawyki czytelnicze Polaków? Także, słuchaj, ja nie mogę się doczekać chwili, jak AI zastąpi dziennikarzy, to będzie komedia pomyłek. Dobrze, zostawiamy AI-a, urządzimy sobie teraz małą podróż w czasie. Słuchaj, Tomek Makowiecki sprzed lat. Szkoła podstawowa, początek średniej. Czego ty wtedy słuchałeś?
4: To zrobię taki wstęp. Moja szkoła podstawowa wyglądała w taki sposób, że ja równolegle chodziłem do normalnej podstawówki. I w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej, czyli tak naprawdę ciągnąłem dwie szkoły, co było dla mnie wtedy, pamiętam, dosyć karkołomne i też wpłynęło na mnie, że zacząłem się buntować i nie chodzić do ani jednej, ani drugiej przez pewien czas. I pamiętam, że byłem w tamtym czasie bardzo pod wpływem zespołu The Prodigy, więc chodząc na egzaminy na przykład w szkole muzycznej, które się odbywały tam co pół roku, chodziłem zawsze ze słuchawkami, miałem na uszach Firestarter, The Prodigy albo Breathe i pamiętam, że było to dla mnie swego rodzaju tąpnięcie w ogóle w muzyce, że coś takiego się pojawiło, że jest taka ekspresja i taki wizerunek sceniczny. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie i pochłonęło mnie w pewnym momencie. Oprócz tego okres podstawówki to było też coś takiego, że ja słuchałem wtedy bardzo, bardzo mainstreamowej muzyki, w dużej mierze przywożonej przez mojego wujka, który mieszkał w Niemczech, na składankach Bravo Hits, gdzie były takie hiciory jak Ace of Base, Dr. Alban, To Unlimited. Naprawdę takie, kurczę, z perspektywy czasu, gnioty. Ale uwielbiam je do dzisiaj, naprawdę. Często, nie wiem, gram jakieś imprezy, DJ sety, to po prostu wracam do tych rzeczy i ludzie naprawdę kochają tamtą muzykę. Mam ogromny sentyment do tamtych czasów i do tamtej muzyki. Potem jeszcze się pojawiały jakieś takie zespoły jak Roxette i jak Bryan Adams. Potem zacząłem słuchać też trochę więcej polskiej muzyki. Słuchałem Madame, Wilków, Mysłowic, ale takim zespołem mojego życia, jakbyś mi zadał pytanie o mój ulubiony polski zespół polskiego artysty, to jest Kora i Manam. Dla mnie to jest numer jeden.
3: Tak. Słuchaj, wspominałeś, że słuchałeś zespołu Mysłowic, no a potem się przydarzyła współpraca z muzykami z Mysłowic.
4: Tak.
3: Co się czuje w takim momencie?
4: Słuchaj, dla mnie to było super przeżycie. Ja też za bardzo nie opowiadałem o tym, ale zanim doświadczyłem przygody z zespołem No No No, czyli tak naprawdę z Wojtkiem Powagą i z Przemkiem Myszorem, którzy są członkami zespołu Mysłowic, miałem propozycję zostać wokalistą zespołu, ale stwierdziłem, że nie chcę tego ruchu wykonywać. Także dla mnie zespół Mysłowic bez Artura nie chciałem po prostu wchodzić w to, bo bałem się też, że mogę mieć raz, że przechlapane u fanów Mysłowic, a dwa, że nie czułbym się dobrze w tej roli, zastępując kogoś. I powstała formacja No No No, która była świetną przygodą. Fantastycznie mi się pracowało z Przemkiem i z Wojtkiem. Pojechaliśmy w górę, robiliśmy bitwę na iPody, gdzie każdy z nas puszczał swoje demówki jakieś pozapisywane i na bieżąco po prostu pracowaliśmy nad tymi utworami demo, które każdy z nas przedstawiał. Więc wyszła nam dosyć płyta eksperymentalna w sumie, jak sobie pomyślę, bo nie wracałem dawno do twórczości No No No, ale pamiętam, że ktoś puścił to na jakimś spotkaniu towarzyskim rok temu i przesłuchałem tej płyty i pomyślałem, kurczę, ale my w sumie zafundowaliśmy ludziom troszeczkę...
3: Kawał dobrej muzy.
4: Kawał dobrej muzy, ale dosyć trudnej, bo tam się bardzo dużo działo w tych aranżach, specyficznych rzeczy, jak na tamten okres. No ale tak, no, mamy to w pamiętniku. Mamy.
3: Słuchaj, skoro trudne tematy, pogadajmy o dzieciach, bo kiedyś przyznałeś, że z jednej strony bywają w jakimś stopniu recenzentami, z drugiej strony to trafiłem na twoje słowa, że obserwują swoich rodziców przy pracy w tak zwanym naturalnym środowisku i nie chcą takiej przyszłości dla siebie, że cenią sobie prywatność i spokój.
4: Póki co.
3: Póki co.
4: Tak. Moje dzieci są trochę introwertykami, ale kurczę, ja im się nie dziwię, bo ja też byłem. Mhm. I w sumie jestem. I to, że ja wychodzę na scenę, jest trochę przekorne w ogóle. Nie wiem, skąd się to wzięło, aczkolwiek no też domyślam się, że bardzo wiele wyniosłem z domu jednak, bo cała moja rodzina jest muzyczna i pamiętam, że tak w drugiej klasie liceum mocno zacząłem się zastanawiać, kim ja w ogóle będę, czy chcę być i sam sobie odpowiedziałem na pytanie, że chyba jednak zostanę muzykiem i założę zespół i będę jeździł i grał koncerty i faktycznie podjąłem taką decyzję już w liceum. Więc ja tak bacznie obserwuję swoje dzieci, faktycznie one nie wykazują zainteresowania na razie w jakiejś formie profesjonalnym podejściem do muzyki, natomiast mają inne zainteresowania po prostu i faktycznie głośno o tym mówią, że im takie życie nie na świeczniku bardzo odpowiada. Lubią ten komfort po prostu, że nikt niczego od nich nie chce, czy na ulicy, czy jakkolwiek. No obserwując jednak rodziców gdzieś tam popularnych, widzą to wszystko, oceniają nas, widzą jak ludzie nas zaczepiają, czy gratulują. I póki co widzę, że chyba w inną stronę będą się kierunkować. Aczkolwiek może im się to zmienić.
3: Jak to mówią, pożyjemy, zobaczymy. Tomek Makowiecki dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To jest radiowy debiut, bo o ile dobrze pamiętam, to Tomka Makowieckiego u nas nie było chyba nigdy. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałeś, zacytuję cię, przerwa jest elementem procesu twórczego. Chciałem cię o tą przerwę zapytać, bo tak płyta Moizm to był 2013, Bailando 2024. Czy my w takim razie widzimy się ponownie w okolicach 2035?
4: Nie mam już tyle czasu. No. Ty zapytałeś 2025?
3: 35.
4: A, 35.
3: No bo 10 lat tak, jest. Tak. Czy będzie coś wcześniej, jak rozumiem?
4: Oczywiście, że będzie. Ja już jestem na troszkę innym etapie. Ten czas mi też szybciej płynie, ale też pamiętam, że wiesz, jak już Moizm wyszedł, jak ja zagrałem tą trasę koncertową, minęło trochę czasu, założyłem rodzinę, wiele rzeczy się działo. Ja przez długi czas troszkę odwlekałem ten proces twórczy. On był bardzo poszarpany po prostu w tym okresie. Był, tak jak mówiłem już wcześniej, że bardzo dużo pracowałem, ale i też nie pracowałem nad nową płytą i nad nowym materiałem, więc po prostu miałem takie zrywy, że faktycznie siadałem i przez tydzień po prostu cały czas pracowałem nad muzyką, a potem to porzucałem wszystko i zajmowałem się zupełnie innymi rzeczami. Ale już teraz po sobie widzę, że w tej chwili będzie inaczej. Ja jestem też na innym etapie życia. Mam wrażenie, że już też nie zastanawiam się tyle nad tym, jak tworzę. Nie analizuję tego wszystkiego. Nie podważam swoich decyzji muzycznych. A często też tak miałem. Więc troszkę się zmieniłem też tutaj pod tym kątem.
3: Troszkę się zmieniłem. Słuchaj, bardzo ładne zdanie znalazłem w jednym z twoich wywiadów. Powiedziałeś, że obecnie praca nad muzyką przypomina trochę pracę biurową i trochę bywasz tym zmęczony już.
4: Sam sobie to zrobiłem, wiesz, ponieważ za dużo rzeczy na swoje barki wziąłem. Zajmuję się praktycznie, wiesz, od początku wszystkim, od pierwszej nuty wymyślenia piosenki, poprzez potem edytowanie tego wszystkiego, wiesz, miks i tak dalej. To jest bardzo, bardzo pracochłonne i bardzo też wyczerpujące. Po prostu w pewnym momencie jesteś zmęczony już dźwiękiem, wiesz, i tutaj na szczęście po tych paru latach takiej pracy producenckiej mocno udało mi się trafić na pewne osoby, gdzie z całą pewnością będę im w stanie oddać część tej pracy, gdzie faktycznie miałem zawsze takie podejście, że ja chcę to samemu zrobić, bo ja wiem, jak to ma wyglądać, bo wykonywałem już nawet takie ruchy z innymi producentami i zawsze mówiłem, dobra, chyba się nie rozumiemy, chyba muzyka jest czymś innym dla nas, chyba mamy po prostu inne, nie tyle podejście, ale też estetykę. I parę razy tak się zderzyłem, że po prostu wycofywałem się, wracałem do swojego studia i dalej rozpracowywałem to wszystko po swojemu. Pewnie często zajmowało mi to więcej czasu, bo mimo wszystko uczyłem się tego, ale gdybym nie wykonał tej pracy, Moizm nie byłby Moizmem. Na pewno ta płyta wyglądałaby, brzmiałaby zupełnie inaczej. Ktoś inny by pewnie ją przepuścił przez siebie. A sam tytuł mówi też za siebie, jest Moizm.
3: Moizm, więc nic dodać, nic ująć. Słuchaj, funkcjonujesz w Trójmieście, bywasz w Warszawie. Podobno spotykasz się, będąc w stolicy, z opiniami, zacytuję, że wy w Trójmieście na wszystko macie czas. To z jednego z twoich wywiadów. Dalej tak jest?
4: No, oczywiście. Warszawa nam tego zazdrości bardzo, że mamy ten czas.
3: Ja też przy okazji zapraszam do Krakowa, bo tutaj też odrobinę wolniej czas płynie, tak mi się wydaje.
4: Tak, tak, jest coś takiego i Kraków faktycznie ma podobnie. Ja to lubię, teraz faktycznie jestem cały czas w drodze i w sumie spędzam teraz ten czas pomiędzy Trójmiastem a Warszawą mniej więcej tydzień na tydzień, więc ja, tak jak moje dzieci chodzą do szkół w Warszawie, więc ja po prostu przez większość tygodnia spędzam z nimi, potem pozałatwiam sobie jakieś sprawy, które muszę w Warszawie i na następny tydzień uciekam do Sopotu, do swojej pracowni, gdzie mogę się właśnie odciąć od tego całego zgiełku i pójść sobie na spacer czy do lasu, czy nad morze, przywietrzyć się, wrócić do studia i spokojnie kończyć swoje rzeczy, więc póki co ten układ mi odpowiada i jakoś było mi trudno na początku, ale też te przyjazdy do Warszawy potraktowałem faktycznie jako taki impuls, który daje mi, może faktycznie trochę mnie z letargu takiego trójmiejskiego na moment wyciąga. Ale powiem ci, że wiesz, no tak non-stop siedzieć w Warszawie nie dałbym rady.
3: Tak.
4: Zwłaszcza o tej porze roku, gdzie stary nie widać słońca w ogóle. I też nie wiem, czy z czego to wynika, czy ze smogu po prostu, czy faktycznie leżymy na takiej długości geograficznej, że słońce jest nam nie dane, natomiast w Trójmieście to słońce, nawet jak jest pochmurnie, to po prostu jest przewiew i to słońce przebija się przez te chmury, więc jest przyjemniej.
3: Słuchaj, to ja ci życzę, żeby czas płynął w swoim rytmie, dogodnym dla ciebie. No i cóż, pozostaje mi życzyć sobie i tobie, żebyśmy się za niedługo zobaczyli ponownie w Radiu Złote Przeboje przy okazji premiery.
4: Słuchaj, bardzo, bardzo chętnie i bardzo chętnie przyjdę z nowymi rzeczami właśnie do ciebie.
3: A przy okazji przypominamy 28 lutego koncert.
4: Klub Niebo w Warszawie, zapraszam serdecznie.
3: Będzie można nabyć płytę winylową, to jest ważne.
4: Tak, tą wyczekiwaną.
3: No to jesteśmy w takim razie umówieni. Tomek Makowicki dzisiaj w programie Cała Muzyka. Słuchaj, pięknie ci dziękuję.
4: Serdeczne dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do zobaczenia.
2: Pozostaje mi już tylko życzyć wam słońca w ten weekend.

0: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: Gustaw Nowak. Przed tygodniem napomknąłem, że czeka mnie pewna ważna uroczystość i pora uchylić rąbka tajemnicy. Uwaga, będę się chwalić, ale będę też zachęcać. Otóż odebrałem odznaczenie zasłużony dla zdrowia narodu za ponad 20 litrów oddanej honorowo krwi. Jest mi niezmiernie miło i w tej godzinie postaram się zachęcić także państwa do zostania krwiodawcą, a pomogą mi w tym inni honorowi dawcy krwi. Na moją relację z uroczystego wręczenia odznaczeń zaproszę niebawem, ale tematów będzie dziś znacznie więcej, bo zajrzymy też do Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie zamontowano dzwon nadziei. Nie tylko zamontowano, ale i w niego uderzono. Tej wzruszającej chwili przyjrzymy się bliżej za chwilę. Sprawdzimy też, jakie korzyści płyną z nauki języków obcych przez najmłodszych. Zapraszam, zaczynajmy, a na początek powiemy sobie o bydgosko-toruńskiej sprzeczce, z której tym razem górą wyszła Bydgoszcz.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
7: Bydgoszcz i Toruń niejako żyją w separacji, ale ostatnio mówi się nawet o rozwodzie. Rozwodzie statystycznym, bo w unijnych kalkulacjach oba miasta będą ujmowane oddzielnie. O to zabiegały władze Bydgoszczy, a przeciwko takiej zmianie były władze Torunia i okolic. Ostatecznie zatwierdzono zmianę i wejdzie ona w życie od początku przyszłego roku. Sprawa jest złożona, ale bardzo istotna. Dlatego przygotowałem obszerny skrót z wypowiedzi prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Warto posłuchać o różnicach, jakie między dwiema kujawsko-pomorskimi stolicami dostrzegają. Włodarz.
8: Przypomnę, że właśnie Unia Europejska, Eurostat na wniosek złożony przeze mnie, tak to trzeba powiedzieć, przy państwa poparciu i też jeszcze poparciu paru innych osób, pana wojewody między innymi, pana starosty, to mówię o naszym tutaj lokalnym gruncie, ale i na końcu pani minister i rządu polskiego i prezesa GUS-u. Unia Europejska zmieniła statystykę państwową w ten sposób, że nasz NUTS trzeci obejmujący do tej pory dwa powiaty, powiat bydgoski i toruński, dwa miasta, Bydgoszcz i Toruń, podzieliła na dwa. Króciutko, tak dla wiedzy ogólnej, 7 jednostek statystycznych to są makroregiony NUTS 1. Mamy 17 jednostek statystycznych NUTS 2 i NUTS 3. Było 73, będą 74 jednostki statystyczne, a więc nasz powiat został oddzielony, i powiat toruński, i miasto Bydgoszcz i Toruń. I informacja, którą już przekazywałem, liczebność naszych miast i powiatów to jest 762 tysiące. I jeżeli to nałożymy na NUTSy ogólnokrajowe, my mieliśmy się najmniej pomagający w sensie dotarcia do wiedzy, do oceny, analizy nuc w kraju, bo wszystkie te, które są przed nami i za nami, są w miarę jednorodne. Czyli krakowski obejmuje obważany krakowski, Kraków obejmuje sam Kraków, podobnie jest z Trójmiastem, więc jednym słowem gust to jest zbieranie informacji, dzielenie się nimi, wyciąganie wniosków i analiz. My mieliśmy najbardziej zagregowane dane, które utrudniały wyciąganie jakichkolwiek wniosków i zarządzania, no bo wnioski się wyciąga, informacje zdobywa po to, żeby zarządzać. Także ta decyzja była w pełni racjonalna, mieściła się oczywiście w tych ramach, które Unia narzuca co do liczebności nuców pierwszych, drugich czy trzecich. Od 1 stycznia 2027 roku dostęp do danych statystycznych zdecydowanie się dla nas powiększy, czyli te dane, które były do tej pory agregowane dla dwóch powiatów i dwóch miast, będą rozdzielone. Zastanawiałem się, żeby w kilku punktach zawrzeć nasze istotne przewagi konkurencyjne tutaj, nie tylko w regionie, ale i jakby ogólnopolsko. Mamy dzisiaj obronność, jakże ważny temat. Drugi garnizon w Polsce Wojska Polskiego, 6 jednostek natowskich. Przemysł obronny, który na zeszły rok stanowił ponad 10% przemysłu krajowego obronnego, a teraz będzie to zwielokrotnione. Nie mam szczegółowych danych, ale brałem udział w kilku uroczystościach podpisania nowych umów czy inwestycyjnych. Mamy olbrzymią potencjał w zakresie ochrony zdrowia, szpitalnictwo, studia medyczne. W komunikacji mamy wszystkie rodzaje transportu dostępne, to jest przewaga. Instytucje o znaczeniu ponadregionalnym, więc przy szkolnictwie wyższym jest gwiazdka, bo mamy przewagę pod jednym warunkiem, że nam studentów bydgoskich nie zapiszą po drugiej stronie Wisły. Także jeżeli uczciwie zapiszą, to mamy przewagę. I to, co mnie bardzo cieszy i często to podkreślam, zobaczcie Państwo siłę gospodarki, bo bezrobocie to jest jeden z mierników gospodarki. To są dane na styczeń o bezrobociu. Bydgoszcz 2,7, powiat bydgoski 3,7. Pozwolę sobie dodać, że to jest między innymi efekt tejże współpracy, ale też i aktywności oczywiście włodarzy gmin, powiatu i miast. W Toruniu ponad 4%, czyli w naszym powiecie jest mniejsze bezrobocie niż w mieście Toruniu, a już o powiecie toruńskim nie wspomnę. Stąd powiem Państwu, czekam na pierwsze dane statystyczne z dużą nadzieją, gdzie ta relacja, o kiedyś mówiłem, Bydgoszcz, Toruń 1,7 do 1, w tym przypadku wyjdzie ponad 2 do 1. To pokaże, gdzie tak naprawdę bije serce regionu, czyli hasło naszego Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz. Bo dzisiaj już tego nie da się ukryć. Te dane będą tak agregowane, tak pokazywane, że nawet i czarodziejom z Zawisły nie uda się tego zmienić. A dla odmiany spójrzmy, gdzie jest nasze województwo. Jeżeli chodzi o bezrobocie, dane z marca, 11-12 miejsce na 16. Województw dużo wyższa średnia bezrobocia niż w Polsce. Nuc nie utrudni, bo też były głosy tych, którzy byli przeciwni, że utrudni analizy, uniemożliwi wręcz, jak tutaj pan marszałek bodajże odpowiedział na interpelację. Szanowni Państwo, no to jest nieprawda, bo nawet podstawową wiedzą państwa, czy GUS, jak zbiera i dokonuje spisu tego na najniższym szczeblu, to jest Narodowy Spis Powszechny, gdzie się chodzi po domach albo zbiera z domów, z rodzin i tak dalej. Dopiero potem jest to agregowane i wiemy, ilu nas jest, w jakim wieku studiujemy i studiujemy, czyli to pokazuje, że im bardziej na dole zebrana w tej piramidzie dana, tym z nią można dowolnie później operować. A jest to nieprawda, że to uszczupli jakikolwiek dostęp do jakiejkolwiek wiedzy. Więc na pewno wystarczą dwa działania, już tu nie będę się pastwić. Zresztą potwierdziła to także, bo zapytałem oczywiście, bo mówię, gdy ja to mówię, to jest mniej wiarygodne, ale jeżeli zapytałem ówczesną panią dyrektor GUS-u o to, czy będzie gorzej, czy lepiej w sensie dostępu do danych, oczywiście odpowiedział mi pan prezes GUS-u, że jak najbardziej będzie jedno i drugie w razie czego dostępne. I tak jak wspomniałem, tutaj działamy jako Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. W tych obszarach mamy czy wspólne strategie, czy wspólne działania. Tych działań jest sporo i przynoszą efekty, choćby to niskie bardzo bezrobocie jest tego efektem.
7: Był to obszerny skrót wystąpienia prezydenta Rafała Bruskiego z majowej sesji Rady Miasta Bydgoszczy. A o rozwód statystyczny stolic województwa kujawsko-pomorskiego zapytałem też w Toruniu. Najpierw prezydent miasta Paweł Gulewski.
9: Nie będzie żadnych plusów. minusów.
10: Na minusy pewnie trzeba poczekać i zobaczymy, jak kolejne edycje badań, potencjałów obu rozdzielnie już traktowanych ośrodków miejskich będą. Na start spadliśmy. Na start spadliśmy odpowiednio miejsce 35, zdaje się Bydgoszcz, Toruń 55, a zajmowaliśmy wspólnie 8, jeśli dobrze pamiętam. Także poczekajmy, ja absolutnie nie mam zamiaru tutaj teraz rozdzielać szat. To jest decyzja władz miasta Bydgoszczy. Na efekty rozdziału, jeśli chodzi o badanie i potencjały nutsów, poczekamy rok, dwa i wtedy zobaczymy, czy to był mądry ruch.
11: Czyli oba miasta tracą póki co.
10: Tak.
7: Mówił Paweł Gulewski, prezydent Torunia. Nieco ostrzej sprawę komentują tamtejsi miejscy radni PiS, Adrian Mul i Michał Jakubaszek.
12: No to jest klęska toruńskiej Platformy Obywatelskiej, szanowni państwo. Pana marszałka, pana Pawła Gulewskiego, pana prezydenta. My, akurat to był temat, który nas łączył ponad podziałami i tutaj miasto i naszą część wspieraliśmy. Zresztą państwo pamiętacie konferencje prasowe, no ale to pokazuje, że Toruń niestety coraz mniej liczy się w naszym regionie. Bydgoszcz wygrała. Natomiast ja nadal uważam, że nasze województwo ma dwa płuca. Z zazdrością też patrzę, jak rozwija się Bydgoszcz, bo bardzo dobrze się rozwija i życzyłbym sobie, żebyśmy my jako Toruń tak samo się rozwijali jak Bydgoszcz, w tym sensie gospodarczym i ekonomicznym.
13: No, prezydent Gulewski zazwyczaj w takich sytuacjach rozkłada ręce i mówi, że nic nie może zrobić. No, to jest taka bardzo częsta postawa prezydenta Gulewskiego, który mówi, że to nie od niego zależy i w zasadzie to on się poddaje temu, co się dzieje wokół.
7: Powtórzę, Bydgoszcz i Toruń zaczną być ujmowane w statystykach osobno od 1 stycznia 2027 roku.
6: Tydzień w Bydgoszczy.
7: A teraz na antenę zapraszam Beatę Korzeniowską, która przygląda się temu, co w Bydgoszczy piszczy.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
14: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat, 7 mężczyznom i 4 kobietom. Prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem gończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikom w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, m.in. przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejnych kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
15: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
14: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja, a jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę w zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem wykorzystującym wodę, napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
9: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
14: Chętni mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
7: Trzymam kciuki za domy tymczasowe, a najlepiej za domy stałe, ale też za sprawne przeprowadzenie remontu w bydgoskim schronisku. Szkoda przecież, by psy musiały żyć na kocią łapę. Powodzenia. A za chwilę kolejne tematy.
3: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
7: W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pojawił się wyjątkowy dzwon. Uderzą w niego tylko ci pacjenci, którzy zakończyli wymagającą terapię i wyzdrowieli. To tylko gest, powiedzą niektórzy. Inni, że to bardzo ważny znak. Symbol nadziei, nadający codziennej walce sens i dodający sił. Uderzenie w dzwon nadziei to zawsze ważne i pokrzepiające wydarzenie. A na pierwszym takim, i to od razu podwójnym uderzeniu, była obecna Agnieszka Wynarska. Posłuchajmy jej relacji.

0: Bije w dzwon z wdzięcznością i nadzieją za każdy trudny dzień i każdą chwilę odwagi.
1: Mówi rzeczniczka Centrum Onkologii Małgorzata Rogaty.
0: Niech jego dźwięk będzie podziękowaniem za okazane wsparcie i znakiem nadziei dla tych, którzy wciąż walczą. Dziś kończę leczenie systemowe. Zaczynam moje nowe życie. Szanowni Państwo, te słowa wygrawerowane tutaj na tej tablicy przy dzwonie nadziei, które po raz pierwszy dzisiaj zabrzmi w naszym szpitalu, bliskie jest większości osób, które siedzą na tej sali, większości osób, które siedzą nieopodal w sali pobrań chemioterapii, czy też które są na oddziałach onkologicznych w budynku obok. To słowa, które chcę w swojej głowie, ale także bardzo często całemu światu na głos powiedzieć każdy pacjent z chorobą nowotworową. Bo nikt, kto nie musi walczyć z rakiem, nie wie, jak trudne jest to wyzwanie. Sama choroba, ale też wyczerpujące leczenie, czarne myśli, zwątpienie, trudny do opanowania lęk o swoją przyszłość, o swoje życie, ale też o losy swoich bliskich. Z tym wszystkim codziennie zmagają się osoby chore na nowotwór. Nikt za chorego nie może przejść tej drogi, nikt nie może wziąć tego ciężaru na siebie. Tę drogę pacjent musi przejść sam, ale nie musi przechodzić jej samotnie. Dlatego tak ważne dla chorego jest wsparcie osób bliskich, całego personelu Centrum Onkologii, ale też na przykład wsparcie osób, którym się udało. Pacjenci onkologiczni wiedzą to najlepiej. Proszę Państwa, nie kto inni, tylko oni sami zachęcali nas do ustawienia w tym holu dzwonu nadziei, by każda osoba, która kończy leczenie systemowe, mogła w niego uderzyć, by sobie, ale też innym i światu pokazać, udało mi się przejść ten trudny etap.
2: Ta inicjatywa, która wypłynęła od pacjentów, ma za zadanie podkreślenia, że pewien etap w życiu zakończony został sukcesem.
1: Dyrektor Centrum Onkologii Janusz Kowalewski.
2: Ten sukces oczywiście nie jest dany raz na zawsze. My jako lekarze musimy wobec chorób nowotworowych zachowywać się bardzo pokornie. Tak samo pacjenci, którzy dziś uderzą w ten dzwon, powinni pamiętać, że jest to zakończony etap leczenia, ale niekoniecznie musi on oznaczać rozstanie z lekarzami, rozstanie z naszym szpitalem. Zarówno na personelu medycznym, jak i na pacjentach będzie tkwił obowiązek ciągłych badań i ciągłego monitorowania tego, co z chorobą nowotworową się dzieje, po to, żeby w przypadku ewentualnych zmian właściwie zareagować. Jest to z pewnością etap istotny w życiu pacjenta onkologicznego i w życiu rodziny oraz bliskich, którzy również są zaangażowani w cały proces leczenia i starają się tę osobę wspierać. Uderzenie w ten dzwon podkreśla również duży postęp w nauce, który się dokonuje i duży postęp w medycynie i onkologii w szczególności. Podkreśla to fakt, że kto zaufał nauce, kto zaufał lekarzom, nowoczesnym terapiom, może z powodzeniem patrzeć w przyszłość, nawet jeżeli jest w ten sposób doświadczony przez los, że zachorował na nowotwór złośliwy. Gratuluję wszystkim pomysłodawcom tego przedsięwzięcia i jako osoba odpowiedzialna za proces diagnostyki i leczenia w tym szpitalu obiecuję, że wspólnie z całym personelem medycznym zrobimy wszystko, żeby można było jak najczęściej ten dzwon uruchamiać.
3: Patrycja Kubiak i jestem pacjentem onkologicznym. Od jakiegoś czasu jestem też uznana za wyzdrowieńcę. Co prawda cały czas oczywiście pod kontrolą, ale jednak.
4: Na jaką chorobę pani zachorowała?
3: Rak piersi. Dowiedziałam się całkowicie przez przypadek. Dotknęłam po prostu lewej piersi i wyczułam, więc szybko poszłam, reagowałam i tak naprawdę już w lipcu się dowiedziałam. Natomiast w sierpniu już rozpoczęłam chemioterapię, a zakończyłam ją w tym roku tak naprawdę 5 lutego, więc poszło to u mnie bardzo szybko. Zajęło mi to 7 miesięcy, no i na szczęście jestem wśród żywych. Denerwowały mnie bardzo stwierdzenia: będzie dobrze, jesteś silna, sobie poradzisz. To jest taki przeciwnik, z którym tak naprawdę nie wiemy, co będzie, więc te pytania były nie na miejscu, znaczy te pytania, te pomocnicze, te podpowiedzi, te takie nakładanie, że jesteś silna, to niekoniecznie miało związek. Akurat u mnie ja wiedziałam, że jestem silna. Ja od początku wiedziałam, jak tylko się dowiedziałam o chorobie, że ja dam radę i że ja wyzdrowieję. Zawsze będę to powtarzać, głowa jest najważniejsza. No i zakończyło się tak jak chciałam. Ja całe leczenie onkologiczne sobie powtarzałam, że nie będzie innego wyniku poza całkowitym wyzdrowieniem. No i absolutnie do tego doprowadziłam. Znaczy nie sama, oczywiście lekarze, pielęgniarki i tak dalej. Natomiast ja wiedziałam, że będę zdrowa. Można powiedzieć, że zaczynam drugie życie. Lepsze. Mam też taką trochę większą świadomość tego, bo wcześniej się owszem słyszało, ale nigdy to nie ja, to nie ja, to nie ja. Niestety teraz bardzo dużo osób już choruje. Rak piersi, to można powiedzieć jak katar, ale warto, bo naprawdę można z tego wyjść. Jak jest w pierwszym stadium wykrytym, można z tego bez problemu wyjść. To nie jest wyrok.
5: Chciałam bardzo podziękować tutaj Centrum Onkologii, że prośby pacjentów po prostu są wysłuchane.
1: Joanna Michalska, pacjentka i inicjatorka postawienia dzwonu nadziei.
5: Bardzo chcę też podziękować tutaj pani doktor Makarewicz, która mnie przecudownie prowadziła całe leczenie. Pani Zofia tutaj, czy też w ogóle cała tutaj obsługa. I faktycznie ten dzwon to jest takim momentem, znaczy ja widzę, że pacjenci potrzebują czasami takiego znaku, takiego czegoś przejścia dalej. Gdy ja kończyłam leczenie, gdy kończyłam tutaj chemioterapię, było taki moment, właśnie pani doktor Makarewicz powiedziała mi, że tak, to już jest koniec leczenia chemioterapią i było do mnie takie, ojej, ale co teraz, tak? Bo faktycznie ja tutaj przez rok czasu, gdy się leczyłam, poczułam, że to jest taki jakby mój drugi dom. Poczułam tutaj drugą rodzinę, wspaniałą opiekę i z jednej strony było bardzo duża radość tego, że jest to już koniec leczenia, a z drugiej strony była to jakaś cząstka, jakbym coś w jakiś sposób traciła ludzi, którzy byli wokół mnie tak naprawdę przez ten okres i fantastycznie wspierali i prowadzili. Naprawdę z całego serca jeszcze raz dziękuję. Brakowało mi tego znaku, wyszłam z tą inicjatywą i rozmawiałam też z wieloma pacjentkami, dla których ten dzwon był naprawdę bardzo ważny. Niby mała rzecz, a jest to dla nas pacjentów wielka rzecz i dziękuję w imieniu wszystkich pacjentów również.
6: Bożena Gawiecka-Dziębowska, psychoonkolog.
7: Ten dzwon jest ważny dla pacjentów?
6: Myślę, że dla niektórych może być pewną niespodzianką, ponieważ jest to dosyć nowa tradycja, która będzie się tutaj w centrum kształtowała, ale myślę, że człowiek w życiu potrzebuje różnych takich sygnałów, symboli, które by zamykały pewien etap i być może okaże się, że będzie dla pacjentów ważne.
7: To wsparcie psychologiczne w leczeniu onkologicznym jest szczególnie istotne. Tutaj pacjentka właśnie mówiła, że ona bardzo wierzyła w to, że wyzdrowieje. Właśnie to nastawienie, też Państwo nad tym pracujecie z pacjentami, prawda?
6: Tak, niewątpliwie, gdy pojawia się diagnoza, jest bardzo silny niepokój, niepewność, co też będzie się działo dalej. I bez jakiejś otuchy, pozytywnego nastawienia trudno myśleć o tym, że możemy osiągnąć cel w postaci wyzdrowienia, ponieważ istnieje efekt tak zwany nocebo i placebo, może trochę zapominane, ale jeżeli nie wierzymy, że jakiś środek działa, może on nam niestety nie pomagać w takim wymiarze jak

0: zadowoleni z jego efektów, z jego przeprowadzenia i z tego, jakie wnioski do Was docierały od samych przedszkoli?
1: Jesteśmy bardzo zadowoleni.
2: Eliza Kaczmarek, dyrektorka Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
1: Tak, tak zadowoleni jesteśmy, że rozszerzamy ten projekt o kolejne 60 gmin. Efekty są, myślę, dobre. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Mamy ewaluację przeprowadzoną. Było trochę oczywiście strachów, bo te zajęcia z angielskiego, ta metoda innowacyjna na tym polega, że te zajęcia z angielskiego prowadzą też nauczyciele, którzy nie mają kompetencji językowych. Ale myślę, że ostatecznie rozwialiśmy ich obawy, wyposażyliśmy ich w taką wiedzę i w materiały, że to się udało.
0: No i sami też się mogli trochę nauczyć, tak?
1: Tak, tak. To na pewno jest wartość dodana.
0: Dobra. Powiedziała Pani o kolejnych 60 podmiotach. A ile było do tej pory?
1: W pierwszej edycji mieliśmy 31 przedszkoli. To było około 70 grup przedszkolnych. Teraz będzie ich 135 grup przedszkolnych, 60 przedszkoli.
0: No to robi się wielkie projekt cicho.
1: Tak, tak. Mam nadzieję, że ta wiedza trochę będzie się rozszerzać, że jakby po zakończeniu projektu dalej te przedszkola będą tą metodę stosowały i ten projekt będzie, chociaż będzie miał szansę na trwałość.
0: A o jakich pomocach tutaj mówimy, dostarczanych?
1: Tak, do przedszkoli dostarczaliśmy, ponieważ praca na tym programie, to jest praca na platformie takiej internetowej, to dostarczaliśmy tablety nauczycielom, dostarczaliśmy tablice interaktywne, bardzo dużo materiałów takich biurowych i do pracy z dzieciakami, więc troszeczkę tego było.
0: No słyszałem, że dzieci już same piosenki nawet po angielsku nucą, także to może być jakiś tam wymiar tego, jak się udało to wszystko zrealizować. I co, kolejne pokolenia będą się uczyć razem z Urzędem Marszałkowskim języków obcych?
1: No koniecznie, będziemy się starać, żeby się uczyły i żeby w województwie jak najwięcej tej wiedzy zostało.
2: A co o programie mówią osoby pracujące w przedszkolach?
3: Nazywam się Lidia Sadowska. Nauka języka angielskiego po prostu polegała na nauce poprzez zabawę. Dzieci bawiły się, miały książeczki, w których pracowały, poprzez pracę z obrazkiem, poprzez filmy edukacyjne. Otrzymaliśmy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które bardzo ułatwiały pracę. Także były to wielorakie formy takiej działalności edukacyjnej.
4: I sprawdziły się?
3: Sprawdziły się, dzieci tak. Dzieci bardzo lubiły zajęcia z angielskiego, poczyniły duże postępy, także wszystko na plus, tak bym powiedziała. Projekt oceniam bardzo wysoko. Przede wszystkim była duża baza dydaktyczna, dużo otrzymaliśmy pomocy, takich multimedialnych, ale też takich kreatywnych, także to bardzo wspomagało naszą pracę. Była też dobra współpraca z osobami, które to organizowały. Dzieci też miały zorganizowane wycieczki, także wszystko na plus.
0: To jest ważne, żeby już od malucha się zaprzyjaźnić z językiem obcym?
3: Myślę, że tak, że to jest bardzo ważne, że dzieci im młodsze, tym bardziej przyswajają. Oczywiście zaczynają od tych takich podstawowych słówek i z tym takim obyciem się z tym językiem, także polecam.
5: Iwona Kaczorowska. Uważam, że to nie jest żadne obciążenie dla przedszkola, wręcz przeciwnie. Pogłębiamy swój warsztat pracy, wzbogacamy o nowe metody prowadzenia zajęć. Ja jestem, że tak powiem, bardzo zadowolona, że miałam możliwość korzystania z tych wszystkich dostępnych materiałów. Też byliśmy bardzo zaopiekowane tak naprawdę poprzez tych koordynatorów, opiekunów wprowadzających tak naprawdę nas w ten projekt. Szczerze powiedziawszy, sprawiło mi ogromną radość. Ja widziałam, jaki jest odbiór dzieci. Uśmiech na twarzy, piosenka to po prostu sama wychodziła z tych dzieci. W ogóle rozwój mowy, takiej biernej, takiej swoboda w ogóle wypowiedzi języka angielskiego, budowanie pierwszych zdań, coś naprawdę fajnego. Bardzo zachęcam, że tak powiem, mam troszeczkę żal, że nie udało się w drugiej edycji wziąć udział, ale naprawdę jestem zadowolona. Bardzo. Bardzo się cieszę, że mogliśmy w ogóle wziąć w tym udział, że byliśmy wybrani. Wydaje mi się, że...
2: Jak słyszeliśmy, program dwujęzyczny przedszkolaki Pomorza i Kujaw będzie kontynuowany, a wezmą w nim udział także 4 gminy z powiatu bydgoskiego. Za chwilę wracam z kolejnymi tematami.
6: Radio Złote Przewoje Elita 92,1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
2: Pora przejść do tematu, który zapowiadałem na wstępie, a porozmawiamy o honorowym oddawaniu krwi. W Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wręczono odznaczenia Zasłużony dla Zdrowia Narodu, a w gronie laureatów znalazłem się także

0: Ja skorzystałem z okazji i porozmawiałem co nieco o krwiodawstwie. Zapraszam do wysłuchania mojej relacji.
1: Jak to się u panów zaczęło? Dlaczego oddajecie krew do dzisiaj?
2: No, u mnie to zaczęło się od czasu, kiedy uczyłem się w technikum. Przyjechał krwiobus i no, trzeba było pójść pomóc. I od tamtego momentu cały czas oddaję.
1: Regularnie?
2: Czasami mniej regularnie, czasami bardziej, ale staram się w roku parę razy być.
1: I ile na liczniku? Już?
2: 37 litrów.
1: Wow, nieźle. Jak tutaj historia?
3: U mnie historia zaczęła się w liceum ogólnokształcącym. Głównym prowodyrem do oddawania był nauczyciel angielskiego. Akcja była w szkole zorganizowana i po prostu każdy chętny mógł wziąć w niej udział. No i tak nauczyciel nas po prostu namówił i od tego się właściwie zaczęło moje oddawanie.
1: A udało się namówić inne osoby?
3: Próbowałem, no niektórzy po prostu nie mogli, ale no głównie ja oddaję tutaj każdy gdzieś tam się rozjechał, także ja na liczniku mam 26 litrów, także trochę mniej niż kolega, ale
1: dobrze, kiedyś dogonię. Jaka atmosfera panuje przy oddawaniu krwi? No bo niektórzy mogą się zastanawiać, jak to jest, czy mnie tam polubią, czy mnie tam przyjmą, ale chyba nie ma się co obawiać.
3: Myślę, że nie. Każdego serdecznie zachęcam do oddawania. Atmosfera bardzo przyjemna, wszyscy są pomocni. Panie, które obsługują, pobierają krew, bardzo miłe. Bezboleśnie praktycznie to się odbywa. Delikatne ukłucie, nie ma się czego bać.
1: Pan potwierdza?
2: Tak, z mojego doświadczenia mógłbym tak samo potwierdzić.
1: No to chociażby dlatego warto chodzić, żeby po prostu miło, sympatycznie spędzić czas.
2: Tak jest.
1: Przepraszam, Aniu, mogę z panią chwileczkę?
4: Może.
1: Dlaczego warto oddawać krew? Wiem, to pytanie padło dzisiaj wielokrotnie, tak. Ale może ma pani jakąś nietypową odpowiedź.
4: Wie pan co, chyba nie. Zaczęłam tak oddawać, to tak myślałam o tych czekoladach kokosowych, które uwielbiałam. Ale nie, to każdy jednak powtarza, że chyba jednak chęć pomocy gdzieś to jest tam zakorzenione w różnych innych instytucjach, gdzieś też działam, więc mimo wszystko ta pomoc drugiemu człowiekowi, która jest po prostu nieoceniona.
1: No, ja te kokosowe też bardzo lubiłem, tylko ich było chyba najmniej.
4: Najmniej i już ich nie ma u nas na przykład.
1: No dobrze, ale to zdrowo teraz. Masło orzechowe, to też chyba jedna z motywacji do tego, żeby po prostu oddawać krew. Właśnie to kontrolowanie swojego bilansu zdrowotnego, swojej diety.
4: Tak, tak. W ogóle jest szereg korzyści z tego oddawania krwi, których sobie nie zdawałam sprawy, jak zaczynałam tak naprawdę, ale jest to bardzo pożyteczne i bardziej zachęcające nawet dorosłych już dorosłe osoby, które już są gdzieś wiekowo troszeczkę wyżej niż te 18.
1: A w gronie pani znajomych albo pani rodziny są osoby, które oddają krew?
4: Tak, tak. Teraz przydarzyło coraz więcej osób. Tak patrzę po społeczeństwie, że jest chyba większa świadomość po prostu tego wszystkiego i więcej osób jednak oddaje, bo słyszę, że co chwilę ktoś gdzieś idzie, bądź widzę nawet na Facebooku, na relacjach, że ludzie się po prostu chwalą, że są, że oddają.
1: Super, to można też zaprosić kogoś znajomego, pójdźmy razem.
4: Tak, dokładnie. Taka po prostu taki wypad koleżanek, o, na przykład.
1: No, a później skorzystać z wolnego na kawkę, na zapiekankę, na ciasteczko.
4: Tak, albo zjeść to masło orzechowe, które jest w paczce.
5: Katarzyna Gongola, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
1: Spore i wyjątkowe grono się dzisiaj tutaj zebrało.
5: Najlepsi z najlepszych. Bardzo nam miło, że mogliśmy gościć po raz kolejny. Robimy taką uroczystość dwa razy do roku. Ponad 100 dawców, którzy oddali już ponad 20 litrów krwi. To jest naprawdę przepiękny wynik. Wiele istnień ludzkich na koncie uratowanych, także jesteśmy szczególnie dumni dzisiaj i szczęśliwi, że mogliśmy się z Państwem spotkać.
1: Jak to się zaczyna u krwiodawców? Jakie są tym główne motywacje?
5: Tak jak słyszeliśmy, no różnie. Niektórzy zaczynają w szkole, niektórzy, bo ktoś zachorował z rodziny, niektórzy, ponieważ tato czy brat oddawał i poszli ich śladem. Dlatego liczymy na to, że każdy z krwiodawców, który dzisiaj był obecny tutaj na miejscu, pochwali się wśród znajomych tym, że też jest honorowym dawcą krwi i za jego przykładem no, pójdą kolejne osoby, bo
1: u
5: krwi
1: pani,
5: nie da się ratować. Ja, szczerze mówiąc, ja pierwszy raz oddałam krew, ponieważ mój chrześniak miał wypadek i potrzebował dużej ilości krwi i wtedy się dowiedziałam o krwiodawstwie. Uważam, że stanowczo za późno.
1: I od tamtego momentu zachęca też pani inne osoby, no jako pani dyrektor to z pewnością to jest jeden z głównych waszych celów poza samym przyjmowaniem donacji.
5: Tak, no przede wszystkim naszym zadaniem jest promocja. Musimy o tym mówić. Bardzo mi zależy na tym, żeby mówiono o tym wszędzie. Dlatego bardzo mocno też stawiamy na szkoły, żeby już młodzi ludzie wychodzili ze świadomością, że krew to jest ten lek, który naprawdę ratuje życie, a którego się nie da kupić, nie da wyprodukować. Trzeba, żeby jakiś zdrowy człowiek dobrowolnie oddał i uratował życie drugiemu człowiekowi.
1: No i właśnie trafiła Pani w mój przypadek, właśnie tak Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy organizowało akcję w mojej szkole średniej i tam też się spotkałem po raz pierwszy, jakoś tak z kolegą załapaliśmy wspólny temat, zaczęliśmy chodzić, jakieś takie małe celebry wokół tego sobie zorganizowaliśmy, na przykład kiedyś dostawało się soczki, to tak. Był konkretny moment razem z kolegą, z którym chodziłem oddawać, kiedy i jak pijemy te soczki, chodziliśmy wspólnie na zapiekanki, bo obok punktu były sprzedawane, także to wydaje mi się jest takie fajne w tym oddawaniu krwi, że można z kimś, nie trzeba samemu, tak. Można zrobić sobie z tego małe święto i później nawet ten aspekt pomagania, ten aspekt tego, że robimy coś ważnego, no jakoś tak schodzi na drugi plan. Po prostu czerpiemy z tego przyjemność.
5: Tak, wielokrotnie spotykamy się z tym, że krwiodawcy przychodzą na przykład w urodziny, oddać krew w prezencie dla siebie. Bo to jest naprawdę prezent, jeżeli ktoś świadomie oddaje krew i wie, że w tym momencie pomógł trzem innym osobom. My tę krew, którą dzisiaj pobierzemy, w ciągu najbliższych kilku dni, 5, 10, wydamy do szpitala.
1: A warunki dla krwiodawców poprawiają się, co usłyszeliśmy na dzisiejszej uroczystości, no bo nie tylko punkt w Bydgoszczy się rozrasta i tutaj poprawiacie warunki. Sam korzystam czasami też z punktu w Toruniu i on też wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze wiele lat temu, ale też inne punkty na mapie województwa powstają.
5: Tak, mamy 3 nowe oddziały, znaczy oddziały są stare, ale nowe budynki w tych oddziałach, w Brodnicy, Grudziądzu i Nowrocławiu. Zostały nam jeszcze Toruń i Włocławek, które w najbliższych latach, jak tylko znajdziemy właściwe miejsce, postaramy się wybudować, żeby ta jakość naszych usług też była jak na najwyższym poziomie, żeby dawcy chętnie wracali.
1: A i autobusy macie niczego sobie. Bardzo wygodne.
5: Autobusy mamy 4, teraz jednego będziemy wymieniać na nowszy model, także no staramy się dotrzeć do każdego krwiodawcy, w każde miejsce, nawet do najmniejszej wioski. Mamy nadzieję, że nam się to udaje. No, pobieramy coraz więcej krwi, więc możemy sądzić, że chyba skutecznie.
1: To ja jako krwiodawca, dzisiaj zresztą też wyróżniony, jest mi bardzo miło, ale chciałem przekazać gratulacje przede wszystkim i podziękowania za to, że w jakimkolwiek punkcie bym nie był, czy w jakimkolwiek autobusie bym nie był, na jakimkolwiek wydarzeniu i z kimkolwiek związanym z krwiodawstwem bym nie rozmawiał, to zawsze jest miło, przyjemnie, rzeczowo. Nigdy chyba nie zdarzyła mi się jakaś, nie wiem, niemiła, nieprzyjemna sytuacja w punkcie krwiodawstwa. Chyba, że raz zostałem pouczony, że nie mogę tego dnia akurat oddać, ale no było smutno, no bo wiadomo, zawsze się chce. Tego dnia akurat nie mogłem, ale za 2 tygodnie już poszedłem i nie było problemu. No, naprawdę polecam każdemu, kto chce poczuć jakąś taką życzliwość odwzajemnioną.
5: No, bardzo miło mi to słyszeć, naprawdę się staramy, naprawdę bardzo lubimy krwiodawców, bardzo lubimy naszą pracę, więc mam nadzieję, że to jest odczuwane też przez krwiodawców. Gratuluję odznaczenia i życzę, żeby za Pana przykładem teraz kolejni koledzy, koleżanki przyszli do nas, może razem świętować.
1: No właśnie, słuchacze, słyszycie? To do Was. Dziękuję bardzo.
5: Pięknie dziękuję. Miłego dnia.
2: Krzysztof Laks, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.
1: Wśród odznaczonych dzisiaj jest Pan Gustaw Nowak, którym tak się okazuje jestem ja. Trudno mi samemu ze sobą przeprowadzić rozmowę, więc może poproszę Ciebie, Krzysztof Laks, razem ze mną z RCKiK w Bydgoszczy. Proszę Ciebie o zadanie mi kilku pytań, tak żebym mógł troszkę o tym krwiodawstwie powiedzieć, bo bardzo bym chciał.
2: Poproszę o mikrofon w takim razie. Oczywiście tutaj podczas naszej uroczystości już zadawałem parę pytań, ale chyba to najbardziej popularne wśród właśnie dawców, czyli jak to się zaczęło u Ciebie?
1: Zaczęło się to w liceum. Jedna z wielu akcji, tak jak w szkołach średnich, zobaczyłem, że można, że to nie boli, że towarzyszą temu fajne, miłe, sympatyczne emocje. No i jakoś tak zaraziłem się. Później namówiłem też kolegę. Nawet nie namówiłem, po prostu zobaczyłem, że mój kolega z osiedla wraca do domu właśnie z siateczką z RCKiK i mówię, o, ty też oddajesz? No to umówiliśmy się, że zaczniemy chodzić razem. No i tak chodziliśmy przez długie lata. On później wyjechał do Niemiec, ale we mnie to zostało i gdzieś tam regularnie do dzisiaj staram się oddawać.
2: Ale czyli ta siateczka z krwiodawstwa była tym impulsem, który, że tak powiem, zaczął tą rozmowę o krwiodawstwie, ale rozumiem, że czekolady, które były w tej
6: tej siateczce też były jakimś tam motywatorem pewnie do tego.
1: Jasne, czekolady to też ważny punkt, bo moja mama oddawała przez wiele lat krew, zresztą do dzisiaj oddaje, jeśli może tylko. I ja jako mały gucio po prostu jadłem te czekolady. Mama mi wtedy wytłumaczyła, że jak się odda krew, to można dostać co nieco. No i tak to we mnie zostało gdzieś tam.
6: Czekolad...
1: Słodko mi się kojarzy.
6: Czekolad już nie ma, ale zarówno krwiodawstwo, ten poczęstunek dla dawców zostało. Tak samo akcje w szkołach. Tutaj potwierdzam, że te akcje w liceum się odbywały, bo tak się składa, że też chodziliśmy do jednego liceum, więc mogę potwierdzić. A co było trudniejsze? Czy utrzymanie tej regularności, czy właśnie ta pierwsza decyzja?
1: Pierwsza decyzja raczej to była ciekawość i raczej też się nie myślało o tym na zasadzie jakiegoś wyzwania, tylko właśnie na zasadzie, a zrobię, czemu nie, inni robią, no to ja też. A później no, o tą regularność wiadomo, że im się jest starszym i się ma więcej obowiązków, tym o tę regularność trudniej, ale no tym bardziej zachęcam, żeby znaleźć sobie drugą osobę albo nawet trzecią osobę i razem taką większą paczką być może chodzić, żeby zrobić sobie z tego jakiś rytuał, jakąś być może zabawę.
6: Nawet challenge.
1: Nawet challenge właśnie. Jeżeli się to jakoś poprowadzi sympatycznie, jeżeli zwiąże się z tym kilka osób, no to później jest o wiele łatwiej, o wiele przyjemniej i podchodzi się do tego jak do jakiegoś rytuału. Ja na przykład też robię kroki i zawsze aplikacja mi pokazuje, ile kroków mam. Staram się podtrzymać serię i też myślę, że na zasadzie takiej serii, którą warto podtrzymać, warto podchodzić do krwiodawstwa właśnie.
6: No to tak jak wspomniałeś o zebraniu tej paczki do oddawania krwi, bo może ktoś chce, a szuka tej paczki i nie wie, jak namówić tych swoich kolegów, jak z perspektywy no, już zasłużonego dawcy, jak byś zaproponował, żeby kogoś namówić do tego, żeby tą krew po raz pierwszy oddać?
1: A może to też jest jakiś pomysł, żeby taką aplikację łączącą ludzi poprzez krwiodawstwo zrobić? No co, ja zdecydowanie mogę powiedzieć, że w punkcie krwiodawstwa po prostu jest fajnie, sympatycznie, można nie wiem, czy nawiązać znajomości, bo mi się nie zdarzyło, ale zdarzyło mi się wiele fajnych, ciekawych rozmów odbyć, na pewno sporo pośmiać, czy to z osobami oddającymi krew, czy osobami pracującymi w punkcie krwiodawstwa. Nigdy nie żałowałem wybrania się do punktu RCKiK. Kojarzy mi się to tylko i wyłącznie pozytywnie, a jeżeli później dowiaduję się, że moja krew może rzeczywiście komuś pomóc i ktoś rzeczywiście z niej korzysta, no to tylko lepiej.
6: To już samo to, że nie wspomniałeś o tym, że to nie boli i że jest bezpieczne, to świadczy o tym, że no, tych obaw nie ma, że tutaj z doświadczenia tak zasłużonego dawcy wielokrotnego, no nie ma z tym po prostu problemu.
1: Nie, kiedyś bałem się tylko ukłucia w palec, bo to rzeczywiście bolało, ale później się maszynki zmieniły i te nowe maszynki już absolutnie nie bolą, także proszę się nie bać.
6: A to mamy coś wspólnego, bo ja też szczerze powiedziawszy, co dziwne, wolę to wkłucie w żyłę niż to ukłucie w palec. Dobrze, myślę, że tutaj wiemy wszystko. Dziękuję Ci bardzo za to, że wspierasz krwiodawstwo medialnie, ale przede wszystkim, że dokładasz tą cząstkę siebie od lat, żeby ratować drugiego człowieka.
1: A ja Tobie dziękuję, że zastąpiłeś mnie. Odbieram mikrofon. Fajnie było stanąć po tej drugiej stronie. Państwa z kolei słuchających zachęcam do tego, żeby oddawać krew. A jeśli sami nie możecie, bo różne są powody dyskwalifikacji, no to można zawsze zachęcać innych. Ta krew jest cały czas potrzebna. Dziękuję. Krzysztof Laks rozmawiał razem ze mną.
6: Dziękuję.
0: Przypomnę, że w Bydgoszczy krew można oddać w siedzibie RCKiK przy ulicy Markwarta 8 niemal codziennie, bo tylko nie w niedzielę. Zachęcam do tego całym sercem, a jeśli wy nie możecie, to spróbujcie zachęcić waszych bliskich. Krew potrzebna jest codziennie. Za chwilę zajrzymy natomiast do schroniska dla zwierząt.
7: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
0: Gustaw Nowak, wakacje to czas remontów, nie tylko w mieszkaniach. Do kucia i wiercenia przygotowuje się też schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy, a to oznacza, że potrzebne są domy tymczasowe. Jak można pomóc oraz co zostanie wykonane w trakcie prac? Oto Agnieszka Wynarska zapytała Izabellę Szolginię, dyrektorkę schroniska. Zapraszam.
8: Dzisiaj się spotykamy, bo w schronisku będzie remont, drugi etap remontu i szukacie domów dla piesków, domów tymczasowych.
9: Tak, budynek B w schronisku to budynek, gdzie mamy 16 boksów i dopiero 8 już po stronie północy jest wyremontowanych. Są tam szare murki, jest dach zrobiony, ale już nie poliwęglanowe łuki, tylko płaski dach i ten remont został zakończony pod koniec ubiegłego roku. W tym roku następny etap to druga część, a ten remont będzie jeszcze bardziej poważny, bo pewnie dłużej potrwa, bo będzie dotyczył wyburzenia wszystkiego aż do samej elewacji, usunięcia tych daszków poliwęglanowych, a ponieważ jest to wystawa południowa, to udało mi się uprosić pana prezydenta, żeby zachowało to dotychczasowy charakter po odbudowie. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że kanalizacja i woda deszczowa nie mogą się mieszać, bo są już bardzo duże kary za zanieczyszczanie środowiska, więc będzie to rozdzielone i posadzki, które były wylewane bezpośrednio na ziemię, będą miały odprowadzenie wilgoci i będą wymienione ościeżnice, będzie odnowiona elewacja. Zachowane zostaną z przodu czerwone murki na elewacji, ale też bardzo ważne, że w ganku, w środku, ganku kanalizacyjnym, rura, która miała 15 cm średnicy, będzie wymieniona na taką porządną, że odchody będą spływały do kanalizacji bez żadnych problemów. Borykaliśmy się z tym od wielu lat, ponieważ to schronisko, ten budynek jest już ponad 34-letni. Oddany do użytku 34 lata temu, a teraz już jest najwyższa pora na to, żeby się uporać. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Od strony tak zwanej kuchni, czyli od strony wschodniej, mamy niekompatybilne z kodeksem pracy i kodeksem BHP wejście, gdzie pochylnia jest pod złym kątem dla niepełnosprawnych stworzona, schody się też tam sypią, więc tam też będzie to zrobione zgodnie ze sztuką BHP.
10: No ale w związku z tym psy muszą się na ten czas wyprowadzić, szukać opiekunów.
9: Duża to jest bolączka, ale nasza społeczność bydgoska jest fantastyczna. W zeszłym roku udało nam się umieścić w domach tymczasowych około 40 psów i do tej pory te pieski, niektóre wróciły, niektóre nie, ale myślimy, że w tym roku będzie tak samo, że odzew społeczny będzie bardzo duży, bydgoszczanie pomogą. To nie chodzi o to, że my mamy wielkie wybiegi, ale psy muszą być pod nadzorem osób, opiekunów, którzy się nimi bezpośrednio zajmą. I tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Będą specjalne ankiety. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia przez osobę, która ma ochotę zaadoptować czasowo pieska. Tam są też wymienione warunki, które musi spełnić ten, który je adoptuje i też skonstruowaliśmy specjalną, tymczasową umowę adopcyjną, a w przygotowaniu też są identyfikatory dla tych piesków, żeby mogły być przyczepione do szelek czy do obroży, numery telefonu schroniska, żeby zwierzęta były bezpieczne. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie, nie może być tak, że ktoś przychodzi i pokazuje palcem, tego pieska chce, bo to my wiemy, co w tym piesku w środku siedzi, do kogo się nadaje, czy jest przyjazny, czy trzeba bardzo uważać, żeby akurat z innymi zwierzakami się zgodził. To wszystko wiemy i postaramy się Państwu pomóc w doborze bezkolizyjnego towarzysza na czas tymczasowy.
10: Chętni mogą się zgłaszać do Was tutaj, do schroniska.
9: Numer telefonu, pod który się zgłaszamy, jest 512 28 28 53. To jest recepcja. Nie zawsze odbieramy telefony, bo odbieramy je wtedy, kiedy schronisko jest czynne. Czyli od wtorku do piątku, od godziny 10 do godziny 18, a w soboty, w niedzielę i w święta od godziny 14 do 18. Najlepiej jest, jeżeli Państwo osobiście się pofatygują z wypełnioną ankietą. Jeżeli ktoś nie może jej wypełnić w domu, to pomożemy na miejscu. Myślę, że nam się uda ten wielkie przedsięwzięcie i nasze schronisko będzie lepiej funkcjonowało, a zwierzęta będą miały naprawdę fajne warunki u Państwa. I proszę się nie kłopotać, jeżeli będzie trzeba oddać z powrotem pieska, można się zdecydować na adopcję stałą, ale nie jest to absolutnie przymus.
10: Zapewniacie wsparcie też, prawda, dla tych osób, które się zdecydują na taką pomoc.
9: Tak, do tej pory było tak, że osoby oferowały całą obsługę i pokarmową, i weterynaryjną, ale weterynaryjna obsługa jest wyłącznie w schronisku. Jeżeli będą jakieś niepokojące objawy u pieska, prosimy najpierw zadzwonić na telefon, który podawałam, czyli 512-28-28-53. Ustalimy sposób postępowania. A jeżeli chodzi o jedzenie, czyli karmę psią, to karmę zapewniamy lub też ktoś zgłosi akces, że chce też takiego zwierzaka sam karmić, to nie mamy nic przeciwko temu, tylko powiemy, jakie wytyczne, bo jak to jest pieszek starszy, to potrzebuje delikatniejszą karmę. No, jeżeli ma jakieś schorzenia, to też może czasami być karma inna potrzebna, ale będziemy wydawali psy zdrowe, zaszczepione, zaczipowane.
0: Tak się składa, że gdy Agnieszka Wynarska odwiedziła schronisko, to zajrzały tam również panie zainteresowane adopcją tymczasową. To się nazywa reporterski fart.
11: Karolina
12: i Grażyna.
13: I przyjechałyście panie razem po psa, bo odpowiedziałyście na apel schroniska o to, żeby przygarnąć na okres 3 miesięcy, na czas remontu, pieska. Kogo zabieracie dzisiaj?
11: Dzisiaj zabieramy Johnego.
13: Kundelek.
11: Tak.
13: Dlaczego się pani na to zdecydowała, żeby wspomóc schronisko w Bydgoszczy?
11: No, uważamy, że skoro jest apel, jest taka potrzeba, a są możliwości, myślę, że każdy powinien się zdecydować. Jest to jakieś aktywne spędzanie czasu, przyjemność zarówno dla nas, jak i dla psa.
13: Macie tutaj, panie, całą teczkę dokumentów. Trzeba było tutaj przejść też taką procedurę.
12: Tak.
13: Co sprawdzali? O co pytali tutaj w schronisku?
12: To znaczy nie, tylko trzeba napisać, podać swoje dane, tak? Dlaczego się bierze i co jeszcze? Bo to córka wypełniała wszystko jak osoba.
13: Ulotki widzę, że są
12: tak,
13: też.
12: Tak,
13: umowa
12: tak.
13: Tymczasowa.
11: Postępowanie z psem, jeżeli się bierze za niego odpowiedzialność. Tak? Nie ma jakichś, nie wiadomo jakich pytań, wymagań.
12: Wszystko bardzo proste. Tak.
13: Piesek jest na smyczy, czy tutaj coś ze schroniska też jeszcze do opieki pani otrzymały? Czy macie wszystko w domku?
11: Wszystko mamy w domku, ale jeżeli bierze się na tymczas psa, schronisko wszystko zapewnia podczas tego tymczasu, a wiadomo, że jeżeli pies przyjdzie na tymczas, jest duże prawdopodobieństwo, że raczej zostanie.
13: Bo skradnie serce pewnie.
11: Oczywiście.
12: On już skradł,
13: on tutaj taki przytulaśny jest. To nie jest taka łatwa decyzja, prawda? Bo tych piesków tu jest sporo i rzeczywiście, no nie każdy chce, zwłaszcza w tym okresie wakacyjnym, kiedy też wyjeżdżamy.
11: Tak, i oczywiście trzeba się liczyć z tym, że jest to odpowiedzialność, bo wziąć psa, żeby pokazać, że ma się tylko dobre serce, to nie wystarczy. Trzeba poświęcić czas i no, czasami zrezygnować z jakichś rzeczy na rzecz pupila.
12: No i bardzo dużo mama przy tym pomaga.
11: Oczywiście.
13: To jeszcze chciałam zapytać, a pieski ze schroniska, czy to jest pierwszy pies schroniskowy w rodzinie?
11: Nie, są w rodzinie są głównie albo schroniskowe, fundacyjne, albo, jak to się mówi, bezpańskie z ulicy, które przychodzą i są przygarynane.
13: Aha, czyli doświadczenie już z takimi zwierzakami jest. To nie jest pierwszy raz, że zwierzę się po raz pierwszy w ogóle w domu pojawia.
12: Moje córki wychowywały się całe życie z psami i to odziedziczyły tą miłość do psiaków, do zwierzaków po mamie. Nie chwaląc cię.
13: To ja w takim razie życzę, Johnny, tobie życzę, tak, tobie, żebyś skradł serca i żebyś już miał swój domek. Dobrze? O, kabla mi nie zabieraj, ani mikrofonu.
0: Z tego co wiem, to kabel i mikrofon udało się uratować. Johnny dostał już wsparcie, a na podobne czekają kolejne psiaki.
7: Tydzień w Bydgoszczy.
0: I teraz jeszcze nieco kultury. Jeśli szukacie czegoś ciekawego, to posłuchajcie propozycji od Szymona Stępczyńskiego. Pewnie się nie zawiedziecie.
7: Co jest grane w Bydgoszczy?
14: W tym tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Hoody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w El Jazzie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy. Takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiórskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobęckiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. Cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
0: I tą porcją kulturalnych zaproszeń od Szymona Stępczyńskiego docieramy do końca naszego dzisiejszego radiowego spaceru po Bydgoszczy. Już teraz zapraszam na za tydzień, dziękując za obecność dziś. Gustaw Nowak, kłaniam się i do usłyszenia.
7: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy. To jest Radio Złote Przeboje.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
0: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Powiedziałbym coś o pogodzie, ale jest tak zmienna, że trudno ją jakoś opisać. Może porównam ją do twórczości Jacksona Pollocka. Tu chlapnie upałami, tam dorzuci trochę chłodu, a pomiędzy rzuci ostry, burzowy kontrapunkt. No nic, mimo że słodcy, to z cukru nie jesteśmy i wszystko przetrwamy, nawet tę paskudną temperaturę umiarkowaną. Gustaw Nowak, kłaniam się i zapraszam. Zobaczmy, czym żyje Bydgoszcz. Będzie o wyborach drzewa roku, będzie o wielkiej wioślarskiej bazie, będzie o zdolnej młodzieży oraz będzie o sporcie i o tym, że warto o nim pamiętać także w wakacje. To co, zaczynajmy. Tym razem startujemy od wysokiego C, bo na antenę tak znienacka zapraszam Beatę Korzeniowską. Tadam!
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Bydgoszczy.
5: Białostoccy śledczy zatrzymali w Bydgoszczy 11 osób podejrzanych o wprowadzenie na rynek znacznych ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych są osoby w wieku od 22 do 44 lat. 7 mężczyznom i 4 kobietom prokurator przedstawił zarzuty. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. A w trakcie czynności policjanci zabezpieczyli 2 kg narkotyków, a także 5 sztuk broni. A on miał w domu narkotyki. Okazało się, że był też poszukiwany listem kończym. Bydgoscy policjanci zatrzymali 36-latka, który w mieszkaniu na Kapuściskach trzymał niebezpieczny kryształ i marihuanę. Bydgoszczanin został zatrzymany, przewieziony do komisariatu, a po tym jak usłyszał zarzuty posiadania i sprzedaży narkotyków, został przewieziony do więzienia, gdzie odsiedzi już wcześniej zasądzony wyrok. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Bydgoszczy ma prawie 16 milionów złotych zaległości. Długi dotyczą zarówno kontrahentów, jak i lekarzy pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację posła Piotra Króla, który pytał o sytuację finansową, organizacyjną i techniczną placówki. MON wskazuje, że szpital znalazł się w trudniejszej sytuacji finansowej, m.in. przez brak zapłaty z NFZ. Nie tylko szpital wojskowy czeka na pieniądze z NFZ. Bydgoskie Centrum Onkologii nie dostało jeszcze, uwaga, 28 milionów złotych za ubiegły rok. Do tego szpital ma już kolejne nadwykonania, a fundusz jest winny lecznicy kolejnych kilkadziesiąt milionów, mówi dyrektor szpitala Janusz Kowalewski.
6: To jest nowy rząd wielkości około 55 milionów. Mamy niezapłacone za same leki oraz kilka milionów za świadczenia typowe typu pakiet onkologiczny, kompleksowa opieka nad pacjentami z rakiem piersi czy rakiem jelita grubego.
5: NFZ powinien rozliczyć nadwykonania za pierwszy kwartał na przełomie kwietnia i maja, a jest połowa czerwca. Jesienią rozpocznie się remont wiaduktu tramwajowego na Wojska Polskiego. Wiadukt łączący Wyżyny ze Wzgórzem Wolności jest w kiepskim stanie technicznym, a tramwaje, zanim na niego wjadą, muszą ostro zwolnić. Podczas prac drogowcy planują zachować funkcjonowanie wszystkich linii tramwajowych. Wymaga to jednak budowy torowiska objazdowego przy wykorzystaniu tymczasowych rozjazdów na jezdni wiaduktu samochodowego. A stary wiadukt zostanie wyburzony, nowy powstanie w około 2 lata. Kampus Akademii Muzycznej zdobył główną nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. To najlepszy obiekt architektoniczny zbudowany w 2025 roku. Projektanci z wielką kulturą wpisali monumentalną, horyzontalną bryłę, zdegradowany dotąd obszar poprzemysłowy, domykając oś dzielnicy muzycznej. Przekształcili dawną cegielnię w unikalny, ogólnodostępny park z centralnym motywem, wykorzystującym wodę, napisała w uzasadnieniu kapituła przyznająca nagrodę. Pięknie. Nowa szkoła w Niemczu nie będzie gotowa na 1 września. Budynek powstaje na pograniczu Niemcza i Osielska. Początkowy termin realizacji inwestycji określano na połowę lipca. Placówka miała więc zacząć funkcjonować od 1 września. Już wiadomo, że na budowie jest poślizg, a szkoła dla 650 uczniów ma ruszyć w listopadzie. Tutaj poślizgu nie ma, remont ruszy w lipcu. Do tego czasu lokatorzy muszą znaleźć tymczasowy dom. Mowa o psach dachach z bydgoskiego schroniska. Część zwierzaków musi się wyprowadzić na 3 miesiące. Tyle bowiem potrwa remont boksów, mówi dyrektor schroniska Izabela Szolginia.
7: Tych piesków będzie około 40. Będziemy potrzebowali dla nich domy tymczasowe na okres około 3 miesięcy. Myślimy, że dłużej to nie potrwa. I potem wprowadzimy je z powrotem. Mamy takie specjalne ankiety do wypełnienia. Z każdym porozmawiamy, ale jest jedna wielka i bardzo ważna uwaga, że to my, proszę Państwa, dobieramy psy do warunków domu tymczasowego. Nie może być odwrotnie.
5: Chętnie mogą zgłaszać się do schroniska, a na czas pobytu psów w domach tymczasowych schronisko zapewnia i wsparcie wolontariuszy i pracowników, jak i opiekę weterynaryjną.
4: Mówiła Beata Korzeniowska, której ślicznie dziękuję, a Państwa zachęcam do wspierania bydgoskiego schroniska. Naprawdę warto to rozważyć.
3: Tydzień w Bydgoszczy.
4: Trwa kolejna, już 6. edycja plebiscytu na bydgoskie drzewo roku. Inicjatywa ma wielu zwolenników, ale jeśli ktoś nie zna jej szczegółów, to może to nadrobić już teraz. O głosowaniu z jego organizatorką Emilią Czekała rozmawiała Karolina Marcisz. Zapraszam.
8: 6. edycja bydgoskiego drzewa roku. Już od 1 czerwca można wysyłać zgłoszenia. Jak to drzewo musi wyglądać, które możemy zgłosić?
9: No jakkolwiek, naprawdę, jeżeli to jest Państwa ulubione drzewo, to zachęcamy, żeby zgłaszać. Zachęcamy, jeżeli ma jakąś specjalną historię, żeby też może ją opisać w mailu, bo tutaj chcemy nagradzać drzewa, które są po prostu ważne dla Bydgoszcza. No oczywiście najczęściej wygrywają te najbardziej rozłożyste, największe, ale to nie jest reguła. Zasada jest tylko taka, żeby nie zgłaszać drzew martwych i żeby znajdowały się na terenie Bydgoszczy. No, poza tym nie będziemy przyjmować zgłoszeń drzew, które już zdobyły tytuł Bydgoskie Drzewo Roku.
8: A po co w ogóle taka inicjatywa od tych 6 lat jest podejmowana?
9: No po to właśnie, żeby trochę rozejrzeć się wokół, żeby docenić to, co mamy tuż obok siebie, żeby zwrócić uwagę na te milczące olbrzymy, które dają nam cień, schronienie i radość dla oczu. I bardzo wiele drzew, które zostało zgłoszonych do konkursu, nagle pojawiło się w jakiejś takiej większej świadomości bydgoszczan i o to też nam chodzi, żeby zwrócić na nie uwagę, bo niejednokrotnie idąc do pracy, do szkoły, przechodzimy obok nich, nie zwracając uwagi, a są drogocenne i nagle, gdyby okazało się, że ich nie ma, to byłoby nam smutno. No i o to tu też chodzi, żeby wszystkim dać do zrozumienia, podkreślić, jak istotne są te nasze drzewa w naszych okolicach i ten konkurs, myślę, pomaga.
8: Gdzie wysyłać te swoje zgłoszenia i jak to zgłoszenie musi wyglądać?
9: Zgłoszenie musi się znaleźć lokalizacja danego drzewa, najlepiej opis jakiś tam i gatunek, jeżeli potrafią Państwo określić gatunek, i zdjęcie, koniecznie zdjęcie, żebyśmy wiedzieli, że to na pewno o to drzewo chodzi. Należy wysyłać te informacje na adres zielonomi@modrzew.org.pl.
8: Jakbym mogła poprosić o przypomnienie jakichś laureatów z poprzednich edycji?
9: No całkiem niedawno wręczaliśmy oficjalnie tytuł na terenie Politechniki Bydgoskiej, ponieważ tam dąb doktora Klimasa zdobył tytuł w 2025 roku. Jeszcze w poprzednim roku był to inny dąb na Rondzie Grunwaldzkim, to jest słynne już nasze bydgoskie drzewo. Z kolei wcześniej inny fordoński, znów dąb Napoleona. W pierwszej edycji zwyciężyła w ogóle topola. Topola na Błoniu, zgłoszona przez mieszkankę bloku, przed którym ta topola sobie rosła. Kilka lat później okazało się, że koparka rozjeżdża tą topolę. Jeżeli ma ten tytuł Bydgoskie Drzewo Roku, to natychmiast zgłosiliśmy to do spółdzielni mieszkaniowej, natychmiast była ona ochroniona, więc tutaj widać, że ten tytuł już zadziałał, zrobił swoje.
8: A czy pod takim drzewem potem jest jakaś plakietka? Można zauważyć, że ono jest właśnie laureatem tego konkursu?
9: Tak, staramy się właśnie te plakietki zawsze gdzieś tam umieszczać. No w różnoraki sposób to robimy. Rzeczywiście, jeżeli drzewo rośnie na terenie miasta, to miasto pomaga nam taką tabliczkę umieścić. Przy Politechnice Bydgoskiej powstała piękna plakietka właśnie wyprodukowana przez uczelnię, więc tak, staramy się, żeby ten ślad pozostawić i żeby mieszkańcy widzieli, że przychodzą obok bydgoskiego drzewa roku.
8: Bardzo dziękuję za rozmowę i Państwa zachęcamy, żeby rozejrzeć się dookoła i tych swoich zielonych ulubieńców wysłać i zgłosić do konkursu.
9: Gorąco, gorąco zachęcam.
4: Powtórzę, swoich faworytów w plebiscycie na bydgoskie drzewo roku można zgłaszać do końca lipca, a o całym tym pozytywnym zamieszaniu Karolina Marcisz rozmawiała z Emilią Czekałą ze Stowarzyszenia Modrzew. Dziękujemy. A jeśli szukacie jakiegoś wydarzenia, w którym można wziąć udział w najbliższych dniach, no to zapraszam do wysłuchania Szymona Stępczyńskiego. On na pewno coś podsunie.
3: Co jest grane w Bydgoszczy?
10: W tym tygodniu do kin trafiła kolejna część filmu od Pixara, Toy Story, w reżyserii Andrew Stantona. Będziemy go mogli obejrzeć oczywiście w bydgoskim kinie Helios. Fabuła piątki opowiada o walce zabawek z najnowszą technologią. Buzz, Hoody, Jessie i reszta ekipy mają trudne zadanie, gdyż sami z doświadczenia wiemy, jak skutecznie komputery i telefony potrafią pochłonąć dzisiejsze pokolenie dzieci i młodzieży. A przez ostatnie 30 lat, czyli od premiery pierwszej części w 1995 roku, wiele się zmieniło. We wtorek, 23 czerwca, na placu Krzysztofa Pendereckiego miejsce mieć będzie muzyczne leżakowanie w Wielinowie. Wydarzenie, organizowane w dzielnicy muzycznej, dawniej nazywane przez Andrzeja Szwalbego właśnie Wielinowem, jest częścią cyklu letnich koncertów na świeżym powietrzu. Atmosferę tego dnia zapewnią nam dziecięcy chór oraz muzycy Filharmonii Pomorskiej. Tego dnia również w Eldżezie odbędzie się Mainstream Jazz Jam Session, czyli otwarte warsztaty muzyczne, skierowane zarówno do muzyków, jak i miłośników jazzu. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności poprzez wspólne muzykowanie i improwizację. Publiczność natomiast zyska okazję do obserwowania procesu twórczego na żywo. Weekend w szczególności wyładowany będzie atrakcjami różnej maści aż po brzegi. Jedną z nich będzie festiwal Początek Sezonu, który trwać będzie od piątku do niedzieli w różnych lokalizacjach w Bydgoszczy, takich jak Młyny Rodera, Miejskie Centrum Kultury czy Dom Liter. W programie znalazły się spotkania autorskie z pisarzami, poetami i publicystami, debaty literackie, warsztaty dla dzieci i młodzieży, spacery przyrodnicze, wystawy oraz wydarzenia artystyczne. Ważnym elementem programu będą również koncerty i spektakle, w tym oficjalne otwarcie festiwalu z monodramem Jadwiga w wykonaniu Agnieszki Przepiorskiej oraz koncert Wacława Zimplera poświęcony twórczości poetki Krystyny Miłobęckiej. Innym wydarzeniem, które rozpocznie się w sobotę 27 czerwca, to 12. edycja festiwalu Oko Nigdy Nie Śpi pod hasłem Fabryka i Produkt, organizowane przez Fundację Czarny Karzeł. Festiwal koncentruje się na poszukiwaniu punktów styku między racjonalnym poznaniem a artystyczną intuicją, tworząc przestrzeń dialogu między twórcami i odbiorcami. Wszystkie związane z festiwalem wydarzenia odbywać się będą w różnych przestrzeniach miejskich. Szczegóły znajdą Państwo na stronie organizatora. Całość potrwa do 4 lipca. Innym, równie artystycznym wydarzeniem będzie spektakl baletowy Amerykanin w Paryżu w Operze Nowa. Przedstawienie połączy klasykę baletu z energią i artystycznym brzmieniem muzyki amerykańskiego kompozytora George'a Gershwina, oferując widzom wyjątkowe widowisko taneczne. Filharmonia Pomorska nie pozostanie dłużna. W przyszły weekend odbędzie się koncert Muzyka Filmowa w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego. W programie znajdą się utwory pochodzące z najbardziej znanych produkcji filmowych, skomponowane przez m.in. Johna Williamsa, Hansa Zimmera, Johna Barrego czy Carlosa Rafaela Riverę. Inną propozycją od Filharmonii Pomorskiej będą Męskie Brzmienia, czyli pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Podczas koncertu publiczność usłyszy znane polskie i światowe przeboje w nowych autorskich aranżacjach, łączących energię muzyki rockowej, popowej, filmowej oraz nastrojowych ballad. W repertuarze znajdą się takie utwory jak m.in. Jaskółka Uwięziona, Krakowski Splin, It's a Man's World, Believer, We Will Rock You czy Circle of Life. W przyszły weekend rozpocznie się także 44. edycja bydgoskich imprezji muzycznych, czyli międzynarodowy festiwal organizowany przez Pałac Młodzieży. Wydarzenie, odbywające się nieprzerwanie od 1977 roku, gromadzi dziecięce i młodzieżowe zespoły muzyczne, wokalne, taneczne oraz instrumentalne z całego świata. W tegorocznej edycji udział wezmą m.in. Cypr, Serbia, Czarnogóra, Turcja, Estonia czy Indonezja. Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotej Struny, a także warsztaty artystyczne prowadzone przez uznanych specjalistów. Inaugurację wydarzenia zaplanowano na 27 czerwca. Uczestnicy przejdą tego dnia w barwnym korowodzie ze Starego Rynku na Wyspę Młyńską, gdzie odbędzie się koncert otwarcia. Zwieńczeniem festiwalu będzie uroczysty koncert galowy w Operze Nowa 1 lipca. A na koniec warto wspomnieć także o tegorocznej edycji Jarmarku Świętojańskiego, który miejsce mieć będzie w niedzielę 28 czerwca. Wydarzenie, będące stałym elementem kalendarza kulturalnego miasta, od lat przyciąga mieszkańców i turystów zainteresowanych kulturą, sztuką oraz regionalnym rzemiosłem. Na stoiskach na Wyspie Młyńskiej prezentowane będą rękodzieła, dzieła artystyczne, produkty regionalne, a także tradycyjne jadło i napitki. cel jak najbardziej szczytny, gdyż to okazja do promocji lokalnej twórczości, oferując odwiedzającym możliwość poznania różnorodnych form sztuki i rzemiosła z naszego regionu.
4: Propozycje kulturalne zaserwował Szymon Stępczyński. Dziękujemy, a za chwilę wracam z kolejnymi tematami. Wybierzemy się nad wodę.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Bydgoszcz wioślarstwem stoi, mówią niektórzy i trzeba im przyznać, mają sporo racji. Teraz pod tym względem ma być tylko lepiej, bo właśnie u nas za ponad 21 milionów złotych powstanie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa. O tej inwestycji powiedziano na konferencji prasowej, na której skrót zapraszam już teraz. A udział w niej wziął między innymi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
11: To jest piękny dzień. Dla Bydgoszczy to jest piękny dzień dla polskiego sportu. To jest kontynuacja mojej wizyty. Przyjechałem tutaj w grudniu, spotkałem się z moją fantastyczną drużyną parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z panem prezydentem i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze możemy zrobić dla Bydgoszczy, co możemy zrobić dla kajaków, co możemy zrobić dla wioseł, bo to jest piękny sport. Patrzę tutaj na tą młodzież, patrzę na te charaktery. Dzisiaj mamy piękną pogodę, świeci słońce, ale na wodę nie zawsze się wchodzi, gdy świeci słońce, tylko gdy jest zimno i pada deszcz, ale wy zawsze to pokazujecie i to już powiedziałem. Dziękuję wam, że wybraliście życie ze sportem. A naszym obowiązkiem Ministerstwa Sportu i Turystyki wspólnie z samorządem jest realizować inwestycje. Inwestycje strategiczne. I dzisiaj z wielką przyjemnością i zaszczytem pragnę ogłosić, że budowa Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa przy ulicy Czartoryskiej w Bydgoszczy uzyskało wsparcie ponad 8 200 000 złotych i właśnie dzięki temu będziemy mogli realizować tak bardzo potrzebną inwestycję. Patrzę tutaj na pana prezydenta i chciałem przede wszystkim podziękować za to, że miasto Bydgoszcz inwestuje w sport. Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie nas wszystkich, ale przede wszystkim inwestycja w sport to też danie fantastycznej szansy na rozwój sportu wyczynowego. Ta inwestycja wpisuje się w program inwestycji strategicznych. To jest bardzo ważna rzecz, że mówimy o tym, jak bardzo ważne są dzisiaj sporty wodne. W zeszłym tygodniu byłem w Gdyni, gdzie mówiłem o wsparciu Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa. Dzisiaj jestem w Bydgoszczy, bo przecież Bydgoszcz to stolica, jeżeli chodzi o kajaki, jeżeli chodzi o wiosła. Nie możemy nie inwestować w ten piękny sport, bo to w sumie ponad 40 medali olimpijskich. Patrzę tutaj na pana Adama Korola i zdaję sobie sprawę, że my musimy zrobić wszystko, jeśli chodzi o polskie wiosła, jeśli chodzi o polskie kajaki, aby stwarzać maksymalnie dobre warunki. Ta inwestycja takim kolejnym krokiem, jeżeli chodzi o tworzenie warunków, będzie na pewno. My systematycznie inwestujemy w sport, nie tylko w infrastrukturę. Ta infrastruktura jest bardzo potrzebna, ale też systematycznie od 3 lat inwestujemy w program szkolenia, program Klub Pro. To właśnie kluby z Bydgoszczy są jednymi z największych beneficjentów, jeżeli chodzi o ten program. To są setki tysięcy złotych na to, żeby trenerzy w końcu mieli odpowiednią pensję, na to, żeby młodzież miała odpowiedni sprzęt i na to, żeby młodzież mogła pojechać na różnego rodzaju zawody. Ale patrzę na was, młodzieży. To jest wasza zasługa. To dzięki waszej pracy, dzięki fantastycznym klubom bydgoskim pokazujecie, co to znaczy charakter i my jesteśmy po to, władza centralna i samorządowa jest po to, żeby po prostu pomagać w dobrych projektach. Wy robicie wielkie rzeczy dla polskiego sportu. Panie prezydencie, nisko się kłaniam i bardzo się cieszę, że to jest jedna z ostatnich inwestycji, którą będziemy realizować w ramach programu, które wnioski były składane w zeszłym roku, ale nie wyobrażałem sobie tego, żeby Bydgoszcz nie uzyskała tego wsparcia, bo Bydgoszcz po prostu sobie na to zasługuje i bydgoski sport bardzo sobie na to zasługuje. Życzyłbym sobie i myślę, że państwo też sobie tego życzycie, żeby jak minister będzie przyjeżdżał sportu do Bydgoszczy czy też do województwa, dzisiaj mam przyjemność mieć dla państwa blisko 25 milionów złotych na wszelkiego rodzaju inwestycje. Dobry dzień dla Bydgoszczy, dobry dzień dla bydgoskiego sportu. Nisko się kłaniam. Panie prezydencie, moje gratulacje.
4: Ministra Rutnickiego przywitał w Bydgoszczy Bydgoszczy prezydent Rafał Bruski.
12: 8 215 700 zł 00 groszy. Panie ministrze, szanowni państwo, zebrani i młodzieży, zawodniczki i zawodnicy bydgoskich klubów, bardzo się cieszę, pan minister, jak wspomniał, był, wysłuchał i dotrzymał słowa tęże decyzją. Będziemy mieli kolejny obiekt, który tą silne dyscypliny w naszym mieście, najsilniejsze, ośmielę się powiedzieć, mierząc to wynikami na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata, więc kajakarstwo i wioślarstwo jeszcze wzmocni. To jest tak, że będzie doskonałe miejsce, z czego już dzisiaj korzysta kadra kajakowa, przyjeżdżając zamiast do Wałcza, na przykład do Bydgoszczy. Trenerzy czują tutaj klimat i nasi olimpijczycy także i w okresie zimowym albo wczesnowiosennym tutaj się przygotowują. Pytanie, co dalej, panie mistrze, więc myślę, że w ciągu 2 miesięcy uda się rozstrzygnąć przetarg. Kolejny czas to budowa. Obiekt będzie piękny, tutaj macie państwo wizualizację. Miejski konserwator zabytków, wiedząc w jakim otoczeniu jest, będzie ten obiekt, a ten obiekt będzie, dla tych, którzy nie wiedzą, za budynkiem szkoły od strony ulicy Czartoryskiego. Będzie służył oczywiście wszystkim sportowcom i wszystkim mieszkańcom. Będzie zarządzany przez Bydgoskie Centrum Sportu i tak jak kluby, wszystkie Bydgoszczy mają preferencyjne, nie mogę mówić jak niskie, bo minister finansów by się zdenerwował, opłaty za dostępność do tych obiektów, to wówczas właśnie liczę, że w wyniku będzie więcej. Ja pamiętam, panie mistrze, tutaj pan jest za młody, w tym miejscu, gdzie dzisiaj stoimy, była kiedyś przystań właśnie z Zawiszy Bydgoszcz, jest na starych zdjęciach gdzieś wewnątrz kajakarzy i wioślarzy. Tutaj też trenowała moja córka, więc ten obiekt doskonale znam. Ja sam przychodziłem niekiedy na ergometrze tu popływać, więc to jest ten obiekt, który teraz zostanie uzupełniony o tą funkcję, o której tu nie była, więc właśnie siłownia, przestrzeń do ćwiczeń. Będzie to piękny obiekt, funkcjonalny i przede wszystkim złożę deklarację, panie ministrze, obiecuję, że bydgoscy sportowcy przywiozą z kolejnych igrzysk i za kolejnych igrzysk medale, a będziemy wspólnie dumni, jeżeli dzięki treningom tu w tym obiekcie. Dziękuję za wsparcie prezesom związku, bo ten ich podpis jest bardzo ważny, tu pan Adam Koroł dzisiaj z nami jest, ale też wiedząc, że w Bydgoszczy są zawodnicy, są trenerzy, którzy osiągają najwyższe sukcesy w sporcie, to jest taka siła, która powinna właśnie tym młodszym, którzy stoją obok nas albo którzy są na wodzie, dać tą wiarę, że dzięki swojej pracy, determinacji i pracy możecie osiągać najwyższe cele i to tylko od was zależy. Dziękuję bardzo.
4: Na konferencji poświęconej budowie Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa obecny był też wojewoda Michał Sztybel.
13: Pan prezydent krótko wspomnienia o tym, jak to wyglądało przedtem, to ja też krótko wspomnienia. Był taki okres, gdzie miałem zaszczyt przez kilka lat być zastępcą prezydenta Bydgoszczy i pamiętam moment, w którym pan prezydent powiedział, że taki obiekt jest potrzebny, trzeba uzupełnić te funkcje, przygotujcie koncepcję, dokumentację. Tu widzę przedstawicieli z Wydziału Inwestycji Miasta i mówił tak, jest trudna sytuacja finansowa miasta, w poprzedniej kadencji nie było łatwo, ale róbcie dokumentację, bo przyjdzie moment, gdzie będziemy gotowi, będziemy mieli na wkład własny, będą środki zewnętrzne, przyjdzie minister, który będzie rozumiał potrzeby takich dyscyplin jak wioślarstwo czy kajakarstwo i to zbudujemy. Dlatego bardzo się cieszę, że ten moment nadszedł. Dziękuję panu ministrowi za tą decyzję, bo tak naprawdę każdy minister pracuje dla przyszłych ministrów sportu. To jest taka część, której pan minister pewnie się nie żali publicznie, ale jest rozliczany z medali na każdych bieżących igrzyskach, a przecież każdy minister powinien być rozliczany z tego, jak przyszłe kolejne igrzyska za 2, za 3, za 4, za 8 lat, tam są to medale, więc także gratuluję takiej decyzji, bo to te decyzje budują nasze medale na hen daleko w przód. Oczywiście gratuluję panu prezydentowi tej decyzji, miasto się z kondycji finansowej, że wkład własny dźwignie, na pewno panie prezydencie, tak jest, ale przede wszystkim również młodzieży, bo bez tych osiągnięć, bez tej podstawy, bez tej stabilności nie byłoby potrzeby budowania takiego ośrodka, takiego centrum. Jestem przekonany, że nie jedne igrzyska przed nami z medalami. Powodzenia.
4: Centrum daje nadzieję na rozwój talentów i kolejne medale, mówi mistrz olimpijski Adam Korol.
14: Ja bardzo dziękuję, że powstaje kolejne miejsce do uprawiania naszych dwóch pięknych dyscyplin sportu, wioślarstwa i kajakarstwa. Bardzo cieszą mnie słowa pana prezydenta, że wioślarstwo jest w Bydgoszczy jedną z najlepszych, jak nie najlepszą dyscypliną sportu. No trudno się z tym nie zgodzić, mając w historii Roberta Sycza, dwukrotnego złotego medalistę olimpijskiego, czy Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, złotą medalistkę olimpijską. Cieszę się, że będzie takie miejsce, z którego będzie mogła korzystać również reprezentacja, bo reprezentacja też szuka takich miejsc. W uzupełnieniu może do tego, co powiedział pan minister, również bardzo dziękuję za wsparcie z programu PRO, ale tutaj bydgoskie kluby również korzystają z programu Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Młode Polskie Wiosła, za,

0: 5 minut starty, 600 osób. My naprawdę więcej już, że tak brzydko powiem, nie przerobimy jednego dnia. To też jest efekt tego, co się dzieje w sporcie, efekt tego wsparcia tych programów, które realizujemy. I panie prezydencie, mówiąc brutalnie, ceny, które dostajemy tutaj w Bydgoszczy, mocno nas cisną w wasze ręce, że tych regat, które rozgrywamy ogólnopolski, będziemy rozgrywać w Bydgoszczy, bo naprawdę jest dużo bardziej atrakcyjnie niż w innych miastach i to, co pan prezydent powiedział, Bydgoszcz stawia na sport. Naprawdę to czuć i widać. Jeszcze raz w imieniu wszystkich nas, w imieniu Polskiego Związku, ale także bydgoskich klubów, których przedstawiciele są tutaj, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa powstanie przy ulicy Czartoryskiego 14, a skorzystać z niego mamy w 2028 roku.
2: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Zmieniamy temat. Wróćmy jeszcze do końcówki maja. Wtedy to w Bydgoszczy z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia honorowych odznaczeń za zasługi dla samorządu. Wyróżniono 13 osób szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną i pracę na rzecz lokalnych wspólnot. Na miejscu była Karolina Marcisz.
3: Wyróżniono 13 osób, które od lat angażują się w działalność na rzecz lokalnych społeczności, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
4: Co roku proponuję kilka osób, które są doświadczone, pracowały w różnych szczeblach samorządu z całego województwa. Jeżeli ktoś zweryfikował się kilka razy w wyniku demokratycznych wyborów, to znaczy, że kilka razy mieszkańcy powiedzieli tak, chcemy, żeby ta osoba nas reprezentowała. Samorząd w zdecydowanej większości, poza funkcją starosty, wybierany jest bezpośrednio przez mieszkańców, aczkolwiek starostowie też pośrednio, więc ten udział jakby czynnika demokratycznego i społeczeństwa jest. I to pod tym kątem przede wszystkim dla mnie jest ważne. Są też to osoby, które znam osobiście, współpracuję od lat z samorządowcami, jeżdżę na konwentach i też jakby to jest też trochę o moje osobiste słowo podziękowania dla każdego z nich, że coś tam wnoszą do mojej pracy jako wojewody.
3: Podczas wydarzenia podkreślano znaczenie samorządności oraz rolę osób, które przez swoją codzienną działalność społeczną wspierają mieszkańców i angażują się w rozwój lokalnych wspólnot. Zwracano uwagę, że to dzięki takim działaniom budowane są silne małe ojczyzny, oparte na współpracy, integracji mieszkańców i trosce o sprawy regionu, mówi Elżbieta Pniewska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Jeżeli chodzi o działania na rzecz samorządu, wyróżniłabym to, że bardzo zabiegałam o to, żeby powstał młodzieżowy sejmik. Myślę, że zadaniem nas dorosłych jest to, by pokazywać młodym ludziom, w jaki sposób mogą budować wspólnotowość, walczyć o swoją sprawczość. I w jednym z pierwszych wywiadów, kiedy zostałam wybrana przewodniczącą sejmiku, powiedziałam, że mimo, że wtedy nie było ustawy, że doprowadzę do tego, że młodzieżowy sejmik powstanie. I myślę, że taka sztafeta pokoleń jest po prostu konieczna.
3: Odznaczeni podkreślali, że praca w samorządzie to przede wszystkim odpowiedzialność, współpraca i bliski kontakt z mieszkańcami, mówi Lech Zagłoba-Zykler, bydgoski radny.
6: Z krótką przerwą jestem w samorządzie bydgoskim od 1990 roku, więc od samego początku. To jest okres dużych wzlotów, czyli dużych osiągnięć. Dla Bydgoszczy jest to okres, myślę, znakomity. Nawet na tle innych miast podobnych do naszego wyróżniamy się chyba zdecydowanie i myślę, że jakąś swoją cegiełkę do tego dołożyłem.
3: W gronie wyróżnionych znaleźli się również Marek Hart, Jacek Foksiński, Dariusz Kolczyński czy Ignacy Pogodziński. Podczas uroczystości odtworzono także wystąpienie ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Szymańskiego, który podkreślał znaczenie samorządu terytorialnego oraz rolę osób zaangażowanych w rozwój lokalnych społeczności.
1: A sprawie przyjrzała się Karolina Marcisz. Dziękujemy. Za chwilę wracam.
2: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Gustaw Nowak, coraz bliżej wakacje. Ba, wielu studentów już je zaczęło, ale mimo to zaproszę teraz do auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
2: Tydzień w Bydgoszczy. Tydzień w Bydgoszczy.
1: To tam odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów marszałkowskich dla zdolnych uczennic i uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Po raz kolejny potwierdziło się, że w naszym regionie nie brakuje zdolnej młodzieży, a taką trzeba wspierać, bo to przecież przyszłość kujawsko-pomorskiego. Wyróżnionym oddam antenę za chwilę. Najpierw zapraszam do wysłuchania pani Elizy Kaczmarek, dyrektorki Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.
7: W tym roku mamy łącznie w 3 programach stypendialnych przeszło 2000 stypendystów, 2032 stypendystów. Najliczniejszy oczywiście program

0: Prymus Pomorza i Kujaw 2, później zawodowcy i Prymus Plus, czyli ten finansowany z budżetu województwa. Stypendyści dostają od 2000 do 5000 złotych stypendium, w zależności od miejsca na liście rankingowej. Mamy w tym roku stypendystów i wszechstronnych, i tych, którzy są ukierunkowani, i tych, myślę, kandydatów na inżynierów. To jest cała plejada świetnych młodych ludzi. Muszą spełnić kryteria te dostępu, to jest taka oczywista rzecz, ale oprócz tego muszą też wykazać się dobrą średnią albo osiągnięciami takimi dotyczącymi udziału w konkursach, bycie laureatem olimpiad, w zawodowcach też innymi osiągnięciami, takimi jak uczestnictwo w warsztatach i w innych takich indywidualnych przedsięwzięciach.
1: Mówiła Eliza Kaczmarek z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. To teraz jeszcze krótko marszałek Piotr Całbecki i już przechodzimy do osób nagrodzonych stypendiami.
2: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymując stypendium jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. No więc jest to święto wiedzy, nauki, sumienności, rzetelności. No i liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie, przyczyniając się w przyszłości do jego rozwoju. W nauce jest siła, jest klucz do sukcesu. Tyle mówimy o innowacjach, tyle mówimy o rozwoju. Bez młodego pokolenia, bez inwestycji właśnie w młode pokolenie, w człowieka, mówienie o rozwoju technologicznym nie ma najmniejszego sensu, to po prostu nie wyjdzie. Więc dlatego dzisiaj spotykamy się w wyjątkowych okolicznościach, bo z samą panią profesor Tartabią, szefową Komisji Weneckiej, osobą, której dzisiaj wręczamy najwyższe honorowe wyróżnienie Nagrody Mikołaja Kopernika, ale zechciała się spotkać właśnie z młodymi ludźmi, żeby też powiedzieć o tym, jak ważna jest inwestycja w wiedzę, naukę, w prawdę, no bo jako szefowa Komisji Weneckiej, wieloletnia wykładowczyni na wielu uniwersytetach widzi, jak wielką odpowiedzialność właśnie za przyszłość musimy pokładać w poszukiwaniu prawdy.
1: Podczas uroczystości wręczenia stypendiów nie mogłem nie porozmawiać z ich laureatami, a ci pochodzą z naprawdę różnych stron regionu.
3: Skąd jesteś?
4: Z Bydgoszczy.
3: Z jakiej szkoły?
4: 30.
3: Jakie masz, nie wiem, osiągnięcia? Jak ci idzie nauka?
4: Osiągnięcia to dwa razy laureat angielskiego z konkursu kuratoryjnego, a jeden finalistę.
3: Dobra, czyli nieźle tobie idzie, zwłaszcza ten język angielski, tak?
4: Tak, właśnie z Anglii jestem, więc
3: to native.
4: Tak.
3: Że to łatwiej po polsku czy po angielsku
4: ci się
3: mówi?
4: Po angielsku zdecydowanie.
3: To może powinniśmy przejść na angielski, ale to mi z kolei będzie trudniej. Jakie są twoje plany na przyszłość?
4: No ciężko, nie wiem, nie mam pojęcia, jak tam będzie. Teraz 8 klasa, to do liceum myślę, że się kieruję, ale gdzie, to nie wiem.
3: A stypendium będzie cennym wsparciem?
4: No tak, zdecydowanie.
5: Adrianna Antonak ze szkoły podstawowej nr 5 w Toruniu imienia Romualda Tragutta. Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc na pewno część funduszy pójdzie na literaturę.
3: Dlaczego warto się uczyć?
5: Ponieważ to może zaowocować w przyszłości i jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy. Ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również. Jestem laureatką 5 konkursów z biologii, chemii, języka polskiego, ligi zadaniowej i konkursu o Wielkich Polakach.
6: Andrzej Sobczak, przyjechałem z Janikowa, uczyłem się w Inowrocławiu, w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej. Czy było trudno? Myślę, że to bardziej jest kwestia systematyczności, że jak człowiek nauczy się takiej systematycznej pracy, to wtedy jest łatwo to osiągnąć. Ważne sobie nie odkładać wszystkiego na zaś, tylko powoli, codziennie po troszku i wtedy rzeczywiście nie jest to aż takie ciężkie, jakby się mogło wydawać. A no, ja to tam po prostu tam wysoką średnią miałem. Tyle. Coś powyżej 5,60, ale to tak tam. I jeszcze tam, no powiedzmy, że jest ta jeszcze ta kwestia tego, że tam są te dodatkowe warunki, które można też podesłać, no to ja akurat mam ten problem, że nie słyszę na jedno ucho, także też jestem jakby po części osobą niepełnosprawną, można powiedzieć, no z tego to wynika. No ale ta średnia gdzieś tam 5,68 chyba była, no myślę, że okej. Okay. Na pewno teraz, bo ja w tym roku skończyłem już szkołę średnią, idę na studia, no to na pewno sobie myślałem, żeby kupić może jakiś sprzęt, jakiegoś iPada na przykład, który by pomógł w nauce, bo myślę o medycynie, także może jakieś atlasy elektroniczne, coś takiego, w coś takiego by inwestował, co pomoże i w nauce, ale też gdzieś tam coś i w życiu, co też pomoże. I na jakieś przyjemności po prostu, może jakieś wycieczki.
7: Livia Bartnicka i chodzę do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Chyba się tutaj znajduję, bo jestem laureatką konkursu z biologii i finalistką z geografii. No i też miałam bardzo dobre oceny na świadectwie i bardzo wysoką średnią. No uważam, że to właśnie za te osiągnięcia tutaj jestem. No, wydaje mi się, że to tak po prostu już mam, tak, bo wiem, że dużo osób na przykład musi bardzo dużo czasu poświęcać na naukę. No mi po prostu to bardzo łatwo wchodzi i naprawdę wystarczy chwila, a ja to po prostu już zapamiętuję i wszystko ogarniam tak na ostatnią chwilę. No na pewno przeznaczę na dalszy rozwój, no żeby dalej się rozwijać i osiągać jeszcze więcej sukcesów.
8: Nazywam się Dominika Radziejewska i jestem z Bydgoszczy. Trochę pracy musiałam włożyć. W zeszłym roku byłam laureatką z konkursu kuratoryjnego z polskiego i finalistką z biologii i z matematyki. Bo musiałam trochę się uczyć, chodzić na zajęcia dodatkowe, ale było warto.
9: Igor Stawski, Uniwersytet Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ULO. Prymus Pomorza i Kujaw z plusem. To są za wyniki z 8 klasy. To konkursy kuratoryjne z chemii, z historii i z fizyki i olimpiada historyczna juniorów.
1: Łatwo ci przychodzi nauka?
9: No, wymagało to jakichś tam nakładów pracy, jednak to nie było jakaś taka praca strasznie ciężka, strasznie wyczerpująca. Trzeba się nauczyć i tyle.
10: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowlanych i plastycznych Grudziądz. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. My ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać się w własnym kierunku, własne hobby czy zainteresowania. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy. Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych. Także jest mi to bardzo potrzebne.
1: No pewnie, że potrzebne. Talent trzeba szlifować, a do realizacji marzeń dążyć, bo przecież raczej nie stanie się to przypadkiem. Wszystkim nagrodzonym szczerze i mocno gratuluję.
11: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Teraz skupimy się na wodzie bydgoskiej. W naszym mieście odbył się trzeci kongres wodny, czyli jedno z najważniejszych w kraju spotkań dotyczących gospodarki wodnej. Wydarzenie poprzedził briefing z udziałem organizatorów, którego skrót przygotowałem dla Państwa. Uwaga, będzie dużo pochwał dla Bydgoszczy, a zacznie Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
12: Dzisiaj w Bydgoszczy odbywa się kluczowe wydarzenie związane z gospodarowaniem wodą w mieście, które z wodą ma dużo wspólnego. To właśnie tutaj wypracowywane są rekomendacje dla rządu i dla wszystkich, którzy zajmują się gospodarką wodną w kontekście tego, aby nią w sposób odpowiedzialny gospodarować, bo dzisiaj to nie jest tylko kwestia ochrony środowiska. Dzisiaj woda to jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo. To są kwestie związane z energetyką, to są kwestie związane z gospodarką, z przeciwdziałaniem suszy, zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i wszystkimi działaniami, które pozwalają budować szeroko rozumianą odporność. My jako rząd patrzymy na kwestie związane z gospodarką wodną kompleksowo, zarówno od strony zabezpieczenia przeciwpowodziowego i złagodzeniu skutkom suszy, ale z drugiej strony w kontekście transportowym i rozwoju szlaków wodnych oraz modernizacji najważniejszej wodnej infrastruktury. Jesteśmy na etapie już realizacji konkretnych działań, które pozwalają na realizację ambitnych celów dzięki środkom zewnętrznych. Ponad 2,5 miliarda złotych z programu Feniks na gospodarkę wodną i jednocześnie tutaj w Bydgoszczy rozpoczynamy również kluczowe inwestycje z poprawą infrastruktury na kanale bydgoskim, rozpoczynając od przygotowania dokumentacji. Ten proces już się rozpoczyna.
13: Wisła jest kręgosłupem Polski, ale też kręgosłupem województwa kujawsko-pomorskiego, bo przez nasze województwo przebiega w swojej najdłuższej części.
1: Wojewoda Michał Sztybel.
13: Ja powiem o rzeczach pozytywnych, które się dzieją. W Bydgoszczy dzieją się ogromne inwestycje we współpracy z administracją rządową, chociażby budowa nabrzeży na bardzo długim odcinku, częściowo finansowanie miasta, częściowo finansowanie rządowe, sprawne działanie Wód Polskich i dobra współpraca w tym zakresie konieczna do realizacji tego typu inwestycji. Te elementy dzieją się cały czas, bo jak już się jest nad Wisłą, nad Brdą, to już jest na zawsze i jestem przekonany, że województwo, Bydgoszcz będą się z tego powodu dobrze rozwijały i potrafiły to wykorzystać. Dziękuję, że taki kongres jest w Bydgoszczy. Panie prezesie, panie ministrze, mam nadzieję, że jeszcze nieraz nasze województwo stanie się centrum dyskusji o przyszłości wody w Polsce.
14: Bydgoszcz wodą stoi.
1: Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
14: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski to historycznie te obszary, dzięki którym miasto się rozwijało, ale to jest już historia. Dzisiaj myślimy o tym ku przyszłości. Spoglądając, to są wielkie wyzwania związane i realizowane, o których powiedział pan wojewoda, więc nabrzeża Brdy. Ponieważ bydgoszczanie kochają Brdę, kochają Kanał Bydgoski, kochają Wisłę, chcą nad nimi wypoczywać i te środki znaczne i rządowe, i miejskie służą temu, aby tym wyzwaniom sprostać. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu prezesowi, bo to na zaproszenie, czy na prośbę moją i naszego miasta właśnie ta decyzja zapadła. Ja liczę na mądre, konstruktywne rekomendacje. Wiemy, że interesariusze związani z wodą są różni, mają często zupełnie różne potrzeby, różne poglądy i tak jak wspomniał pan prezes, tutaj mają właśnie zderzyć się w konstruktywnej, merytorycznej dyskusji. Życzę owocnych obrad i dobrych wniosków potem, aby rząd, pan minister wspomniał o różnych środkach, które będą na to trafiać, wiedział, jak mądrze te środki wydatkować. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich uczestników. Dziękuję bardzo.
15: Tytuł kongresu w nurcie zmian, tak jak wielokrotnie padło, istotne dla gospodarki wodnej są zmiany klimatu.
1: Mateusz Balcerowicz, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
15: Zmiany klimatu powodują to, że mamy albo nadmiar wody, czyli powódź, to są sytuacje ekstremalne, kilkudniowe, albo mamy niedomiar wody, a wtedy mamy suszę. To też są sytuacje ekstremalne, choć trwają o wiele dłużej. Przypominamy, że w niektórych regionach Polski susza właściwie trwa od lat 10 i niestety ostatnia śnieżna zima niewiele w tym zakresie zmieniła. Dzisiaj spotykają się eksperci z różnych stron. To są eksperci, którzy na co dzień zajmują się m.in. infrastrukturą hydrotechniczną, ale są także eksperci odpowiedzialni za ochronę środowiska, są eksperci odpowiedzialni za zmiany klimatu oraz wiele innych dziedzin powiązanych z gospodarką wodną. Co jest naszym celem? Wypracowanie wspólnych rekomendacji, które później będziemy mogli wdrażać. Padły słowa o dużych pieniądzach w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, ale my liczymy na to, zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej, że w kolejnej perspektywie tych pieniędzy jeszcze będzie więcej, więc jeżeli mamy je wykorzystać, musimy je zaadresować. Organizatorem kongresu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, bo to gospodarz wszystkich wód płynących w Polsce oraz ten, który wydaje zgody administracyjne, więc rozwiązuje te interesy i te konflikty, o których wspominał pan prezydent. A poza tym jesteśmy odpowiedzialni za tą wodę i chcemy otwarcie dyskutować. Bardzo dziękujemy wszystkim naukowcom, Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Urzędowi Miasta Bydgoszczy za podjęcie się współorganizacji tej konferencji. Jutro na koniec dnia po 6 rundach różnych prelekcji będziemy prezentowali wnioski, na które już serdecznie zapraszamy.
1: I tak to w Bydgoszczy przez kilka dni dyskutowano o gospodarce wodnej. Ja specjalistą nie jestem, ale wiem jedno. Przyda się nam jeszcze więcej deszczu, a na to już wielkiego wpływu nie ma. Za chwilę kolejne tematy.
11: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
1: Przed nami wakacje i na pewno cieszą się z tego najmłodsi mieszkańcy Bydgoszczy. Dla starszych może być to nieco problematyczne. Trzeba wszystko zaplanować, za wszystko trzeba zapłacić. Warto spotkać się też z rodziną. No, kto by miał do tego głowę? Ja sam wybieram swój urlop właśnie w okresie wakacyjnym, także czeka mnie odhaczanie kolejnych punktów z listy do zrobienia, ale zdradzę wam, że planuję odwiedzić m.in. Polskie Morze, oraz po Jeziorze Brodnickie. Naprawdę moje ulubione. Nawdycham się tam pełną piersią, a co więcej, mam na te wakacje pewien plan i pewien cel, który realizowałem też w poprzednich latach, choć w mniejszym stopniu. Otóż pokochałem wschody słońca i w te wakacje planuję zobaczyć ich przynajmniej 6, chociaż mam nadzieję, że uda mi się nieco więcej. No będę musiał wcześnie rano wstawać, ale naprawdę uwierzcie mi, warto. Warto wybrać się nawet o 4:30 gdzieś nieco dalej miasta i po prostu pokontemplować ten niesamowity widok i co ważniejsze, niesamowite dźwięki, bo to, co się wtedy dzieje, to jaki koncert serwują gdzieniegdzie ptaki, to jest niesamowite. No ale nic, porozmawiajmy może o sporcie.
11: Tydzień w Bydgoszczy.
1: Sport to zdrowie, powiedział każdy, kto wywrócił się podczas biegania lub dostał piłką w twarz. Okej, wypadki chodzą po ludziach, a im więcej treningów, tym bardziej warto je sobie odpowiednio zaplanować i rozłożyć, ale jedno jest niepodważalne. Aktywność fizyczna naprawdę służy i pozytywnie wpływa przede wszystkim na młode organizmy. Dlatego warto ją promować. Gustaw Nowak, sam trochę biegam i choć nie jest to żaden wysoki poziom, to i tak jest znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu i jestem z siebie dumny. Tym bardziej miło mi zaprosić do posłuchania tego, co mieli mi do powiedzenia uczniowie bydgoskich podstawówek. Czy uprawiają sport na co dzień? Czy będą aktywni także w wakacje? No i gdzie planują odpoczywać? Zapraszam, sprawdźmy.
16: Ja lubię biegać na sprint, na 60 i 200 i 100.
17: Lekko atletyka.
18: No, ja też lubię biegać i biegam na 600 metrów.
19: Ja też na 600 raczej.
20: Ja gram w koszykówkę.
21: Też wolę biegać i na takie 300-200.
22: Chodzę, po prostu trenuję sobie tak na bieżąco, kiedy chcę.
23: No, piłka nożna.
24: No, ja też.
25: No, trochę lekka atletyka, ale no to tak jakby hobby bardziej.
26: Jesteśmy w klubie i mamy codzienne treningi.
27: No tak, w Juventusie, Toruń.
28: No ja głównie na napastniku.
29: Ja też.
30: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać troszeczkę?
31: No jakby to pomaga w lepszym samopoczuciu i no jesteś zdrowszy, się lepiej czujesz, jak masz jakieś hobby albo pasję.
30: Jaki jest twój ulubiony sport?
32: Różne.
33: Teraz zacząłem trenować jiu-jitsu brazylijskie.
34: Ale lubię bardzo też biegać ogólnie.
35: Mój ulubiony sport to jest bieganie.
30: Ale krótkie dystanse, dłuższe?
35: Krótkie i długie.
30: Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać?
36: Bo jest zdrowie.
37: Żeby mieć dobrą formę
38: i też być silny.
30: Jeszcze kolega z tyłu tutaj siedzi. Wakacje przed nami. Jak planujesz spędzić wakacje? Co tam przed tobą?
39: Na plaży.
40: Ja jeszcze nie wiem.
30: U was jakieś plany konkretne?
41: Ja wyjadę na 5 dni do dziadków. 5 dni, wtedy mam od 6 do 8 chyba, do 18 chyba tam na, czy tam od do koniach i to co 5 dni. Później przyjeżdżają rodzice z bagażami i jedziemy do Rowów na polską plażę.
42: Ja ogólnie mogę, ja tylko ogólnie zostanę z mamą, bo tata będzie musiał pracować.
43: Chyba pojadę do dziadków.
30: A później będzie miło wrócić do szkoły, czy nie za bardzo?
43: No tak, może być.
44: Trochę nie.
45: No trochę niezbyt fajnie.
46: Ja chodzę na lekkoatletykę.
47: Bieganie.
46: No biegam. Najwięcej jeżdżę na zawody i biegam.
48: Ja lubię biegać na 600 metrów, czyli na takie 3 duże kółka.
49: Ja lubię biegać.
50: Ja lubię biegać.
51: Ja lubię jeździć na rowerze.
52: Dzięki sportu jesteśmy zdrowi, szczęśliwi, poznajemy nowe osoby, również też dowiadujemy się, co lubimy.
53: To jest fajne.
54: Dla mnie jest po prostu fajne. Fajnie się biega.
55: Poznajemy nowe osoby, dodajemy sobie siły, na przykład możemy bawić się z przyjaciółmi przy tym sporcie, więc dlatego to jest takie fajne i ważne.
56: Bo sport to frajda i zabawa,
57: żeby trzymać kondycję.
58: Żeby trzymać zdrowie i żeby trzymać kondycję.
59: No bo jeśli się uprawia sport, to jest się bardziej wysportowanym i ma się lepszy talent do sportu.
60: Lubimy się poruszać, też jest to zdrowe i chyba no, lepiej pobiegać niż się polenić na kanapie.
61: Myślę, że to po prostu też sprawia frajdę i dlatego.
62: Jakaś frajda jest z tego, moim zdaniem też. Ma się jakieś zainteresowanie w tym.
63: Hobby, fajnie, na przykład myślę takie coś, że musisz pójść na trening, bo będzie fajnie.
0: trzeba chodzić na treningi.
30: Skąd jesteście? Z jakiej szkoły?
0: Z SP 14.
30: Jaki sport lubicie najbardziej?
0: Lekkoatletykę.
1: Piłka nożna.
2: Piłka nożna. Od urodzenia piłka nożna.
1: Pasja, nie? Od dziecka się do tego wychowałem. Jaka pozycja? Najczęściej prawie skrzydło, było napastnik.
0: No ja pojechałem na jedne zawody i mi się spodobało, więc zacząłem trenować. Skok w dal i ogólnie sprinty jeszcze. Różne na 60 metrów i 100 i 200.
30: Dlaczego warto żyć na sportowo, uprawiać jakiś sport?
2: No, moim zdaniem, jak będziesz aktywny, no to będziesz miał frajdę z tego.
1: Trzeba mieć fan, nie? Trzeba się dobrze rozwijać, żeby zdrowo.
0: No ogólnie sport zdrowe daje, że fajna sylwetka i te inne.
3: Ja lubię bardzo pływać i po prostu bardzo lubię sport.
4: Basen i bieganie, bo moja mama też biega.
5: Bieganie i basen.
6: Ja mam kilka, bo mam tenis, koszykówkę, no siatkówkę na mój sposób, bieganie i pływanie.
30: Co to jest siatkówka na mój sposób?
6: To, że umiem grać na swój sposób w siatkówkę.
30: A jakie plany na wakacje macie, jak już tak rozmawiamy?
0: No ogólnie jakieś tam zawody, jakieś Mistrzostwa Europy mam na pewno, Mistrzostwa Polski w ten weekend. No i to na razie chyba tyle. Jadę z rodziną w lipcu tam za granicę, lecę do Krety, na Kretę chyba.
1: No odpoczynek z rodziną, trenować dalej, tylko że tak już, żeby odpoczynek mieć. No i co tam, i odpoczywać, nie? Najbardziej. Wakacje.
2: No ja oczywiście będę piłkę trenował, żeby być jak najlepszym. Mistrzostwa Polski też zaraz będą, to trzeba trenować. No i odpoczynek z rodziną, gdzieś pojadę, może nad morze, w góry.
30: Okej, okay, a zaraz kończy się rok szkolny. Chętnie udacie się na wakacje, czy trochę będziecie tęsknić za szkołą, za lekcjami, za koleżankami?
7: Tęsknić, dlatego że będę musiała odejść od mojej ulubionej koleżanki.
30: O nie, no to może ją pozdrów.
7: Jest przede mną.
8: Wyjedziemy trochę, będzie przerwa od szkoły i będzie dobrze. Nad morze pojedziemy.
30: No właśnie, jakie są plany wasze wakacyjne?
8: No, moje plany to jest morze, dom, babcia, morze. I szkoła.
9: Ja strasznie będę na serio tęskniła z moją koleżanką, ale tak to będzie morze, ten kuzyn, może.
10: Ja jeszcze takich dokładnych planów nie znam, ale na pewno będę się świetnie bawić, bo po to są wakacje, by się cieszyć z nimi.
30: Później chętnie wrócisz do szkoły?
10: Na pewno, z wielką radością. Do nowej klasy, no, do starszej klasy już. Będzie na pewno wiele przygód i wiele rzeczy na się dowiem.
8: Mamy plany, by pojechać do babci, do cioci, do kolejnej cioci.
11: Na Mazury.
8: I na Mazury.
12: Ja pojechać może już do Warszawy, do babci i do kolejnej babci.
13: Ja jadę nad morze.
14: Ja jadę nad morzem. I do babci.
15: Obóz i półkolonie różne, fajne.
16: Ja też na jakiś obóz jadę i chyba w górę, więc...
17: To ja też jadę na obóz lekkoatletyczny i na wakacje w ciepłe kraje, tak.
18: Wychodzenia ze znajomymi.
19: Ja na pewno góry, jakiś obóz może.
20: Ja też jadę na dwa obozy lekkoatletyczne i gdzieś z rodziną.
30: No i tak właśnie wyglądają plany uczniów i uczennic z Bydgoszczy, aby było aktywnie, bezpiecznie i rodzinnie. Tego życzę. A jeśli wy zostajecie w mieście, to spokojnie, tutaj też będzie się latem naprawdę dużo dziać.
21: Tydzień w Bydgoszczy.
30: I zostajemy jeszcze przy sporcie, ale porozmawiamy z kimś, no, nieco starszym i bardziej doświadczonym. Bo zapraszam na spotkanie Karoliny Marcisz ze świeżo upieczonym mistrzem Polski. Triatlonista z Bydgoszczy, Kacper Stępniak, opowie o kulisach swojego sukcesu oraz planach na przyszłość. Posłuchajmy.
19: Zdobyłeś Mistrzostwo Polski i pobiłeś też rekord. Co było większą radością?
20: Zdecydowanie Mistrzostwo Polski jest większą radością niż rekord. Teraz z tego, że triatlon jest dyscypliną, gdzie raczej nie ścigamy się na czas, bardziej ścigamy się na miejsca, przez to, że po prostu ścigamy się na otwartym akwenie, na różnych trasach, przy różnych warunkach pogodowych, więc ten czas jest taki, można powiedzieć, drugoznaczny, ale wciąż cieszący.
19: Po starcie powiedziałeś, że nie spodziewałeś się, że pobijesz rekord. A czy był jakiś taki moment podczas zawodów, kiedy zdałeś sobie sprawę, że ten czas jest naprawdę świetny i może gdzieś to będzie blisko tego rekordu?
20: Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem do końca, jaki dokładnie jest ten rekord, bo to był rekord trasy. Mówimy o rekordzie trasy, to nie był rekord Polski, bo już na innych zawodach jednak pokonałem ten dystans w szybszym czasie, jednak tutaj ścigaliśmy się na trasie dosyć krosowej, jeżeli chodzi o bieg, bo bieg był po lesie, więc było trudniej, ale nie, tak naprawdę cały czas patrzyłem na to, gdzie są rywale i na to głównie, żeby po prostu wygrać te zawody, a ten czas był dla mnie, tak jak powiedziałem wcześniej, drugoznaczny.
19: Warunki podczas tych zawodów były gdzieś tam trudniejsze, szczególnie jeśli chodzi o wiatr, a jak byś porównał te inne zeszłoroczne starty właśnie w Sierakowie? Kiedy było trudniej? Czy teraz było najtrudniej, czy wspominasz jakieś trudniejsze wyzwanie, jeśli chodzi o te warunki?
20: Sam wiatr jakby nie jest aż tak dużym utrudnieniem, on trochę powoduje to, że etap kolarski, to się czas na etapie kolarskim, tam prędkość jest trochę wolniejsza. Gdzieś tam trzeba bardziej uważać na kontrolowanie roweru. Zawsze takim największym i najtrudniejszym dla mnie warunkiem pogodowym jest temperatura i najbardziej nie lubię tych ekstremalnych, gdzieś tam gorących wyścigów, gdzie walczymy z ciepłem. Tutaj ta pogoda pod tym względem była przyzwoita i taka, można powiedzieć, idealna. Nie była ani super zimna, ani super gorąco, więc ten wiatr po prostu spowodował, że trochę mocniej trzeba było naciskać na pedały i bardziej uważać się na jakieś porywy wiatru, żeby się na tym rowerze gdzieś tam nie zachwiać. Ta trasa w Sierakowie na rowerze jest tak, że jedziemy po polach, czyli gdzieś tam w lesie na odkrytym terenie i tak naprawdę większość tych wyścigów, które pamiętam, były w wietrznych warunkach. Bodajże 2-3 lata temu, kiedy też pobiłem jakiś tam wcześniejszy rekord tej trasy, było trochę łagodniej, trochę spokojniej, ale ostatnie 2 lata, z tego co pamiętam, to było dosyć wiecznie.
19: Sukcesy to jest na pewno jakaś radość, ale jak podejrzewam u sportowca, to są też kolejne cele, więc jakie cele jeszcze na ten sezon?
20: Te zawody nie były moim jakby takim docelowym startem. To były jakby takie kamień milowy przygotowania do kolejnych startów. Kolejnym startem są Mistrzostwa Europy na dystansie 2 razy dłuższym, czyli dystansie Ironman, które będą za 4 tygodnie, więc te zawody były takim, można powiedzieć, punktem przygotowawczym.
19: Ty triatlon już trenujesz od lat, a co byś powiedział osobie, która tak się do tego przymierza, może nie, żeby robić to w takim wymiarze zawodowym jak ty, ale chciałaby spróbować tego sportu, to od czego warto zacząć?
20: Na pewno nie warto zaczynać od sprzętu, bo jednak triatlon jest taką dyscypliną, że dużo osób myśli, że trzeba kupić rower za nie wiadomo ile pieniędzy i najdroższe buty do biegania, super drogą piankę. Na pewno warto zacząć po prostu od regularnego treningu. Może warto też zacząć od rozmowy z kimś, kto ma już jakieś doświadczenie w tej dyscyplinie. Może też możliwość skorzystania z pomocy jakiegoś trenera, który po prostu pociągnie nas trochę za rękę i poprowadzi nas w tych pierwszych krokach. Także na pewno nie inwestowanie za dużo na początek, tylko inwestowanie jakby w trening i po prostu cieszenie się tą przygodą.
19: I na koniec, skąd bierzesz motywację do tych katorżniczych, codziennych treningów?
20: Jestem zawodowcem, jakby żyję z tego, że trenuję triatlon. Dla mnie to jest przywilej jakby, no bo robię to, co lubię i mogę z tego żyć. Jeżeli brakuje mi tej motywacji takiej wewnętrznej, to po prostu myślę o tym jako praca i że po prostu muszę to wykonać. Ale większość dni po prostu sprawia mi to radość, jeżeli się dobrze czuję. Najgorsze są takie dni, kiedy, nie wiem, jesteś lekko podziębiony, a jednak wiesz, że masz niedługo te zawody i musisz zrobić ten trening, żeby jednak gdzieś tam ta forma nie uciekła, czy żeby budować tą formę na kolejne starty, więc wtedy trzeba się trochę bardziej zmusić i właśnie myśleć o tym jako o praca. Ale jednak na szczęście te 80-90% treningów wykonuję z radością. Ta satysfakcja, jakby gdzieś tam wyrzut dopaminy po wykonanym dobrym treningu jest na tyle motywująca, że po prostu lubię to cały czas robić.
3: Z Kacprem Stępniakiem rozmawiała Karolina Marcisz. Dziękujemy. Mnie do triatlonu raczej daleko, ale w ostatnich miesiącach udało się trochę poprawić formę. Poprawiłem dietę, ostro pilnuję codziennego celu na krokomierzu. Czasem wskoczę na rower, trochę nawet biegam i wchodzę na bieżnię, by powspinać się pod górkę. Teraz jest moja ulubiona pora roku do dbania o linię. Wystarczy zadbać o zapas truskawek i regularnie gotować zdrowe, niskokaloryczne zupki, koniecznie bez śmietany. Dobra, bo ja się tu rozgaduję, a przecież sporo się w Bydgoszczy dzieje. Chyba warto gdzieś wyskoczyć. Widzimy się gdzieś na mieście, a słyszymy jak co tydzień tutaj, o tej samej porze. Gustaw Nowak, wszystkiego dobrego, pa!
21: Radio Złote Przewoje Elita 92.1 FM. Tydzień w Bydgoszczy.
4: Radio Złote Przewoje. Radio Złote Przewoje.

Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM. Radio Złote Przeboje.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Patataj, patataj, patataj.
2: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu